0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Od rana utrzymuje się 7 stopni, w niektórych miejscach regionu już 8, ale za to dużo chmur w regionie południowej Wielkopolski i już mniej więcej w większości regionu. Opady deszczu takie słabe najpierw od rana, ale będą nam towarzyszyć do godziny 13 mniej więcej, potem już trochę więcej przyjaśnień. Ale słońca już zobaczymy zdecydowanie więcej od godziny 9, więc jeszcze przed południem szansa na rozpogodzenia. Wiatr dzisiaj na razie słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 6. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Ewelina Walczak. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12% głosów, a Monika Piątkowska 37,88%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
4: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
3: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania Gibały swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, w niedzielę rano do służb ochrony państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
6: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
5: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
6: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
5: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami. W związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie, dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
3: Niepokojące wieści o stanie zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak gorsze wieści. Do środy raczej pochmurno i wietrznie.
7: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
3: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności.
1: Więc wiesz. Duet na rano.
8: 5 minut mamy po godzinie 6 i mówimy wam teraz takie szczere poniedziałkowe. Najbardziej szczere dzień dobry, jakie można powiedzieć w poniedziałek.
2: Słabo z energią. Dzień dobry. Tak,
8: dzień
2: poniedziałek.
8: Dobry jest poniedziałek.
2: Super. Kochamy poniedziałki.
8: Oczywiście.
2: A zwłaszcza o 6:05.
8: A zwłaszcza z wami.
2: A to już teraz. No, okej, okay. To zupełnie inna bajka.
8: Grażyna Marciniak.
2: I Tomek Michalak. Cześć, dzień dobry, poranku.
8: Zapraszamy do 11:00.
1: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: No proszę, a ta od samego rana śpiewa, że jest w ogóle in love i zakochana. Miłość się kręci w tej piosence.
1: Dobrze, bo takie gorące klimaty od rana są potrzebne, zwłaszcza kiedy tak na tych termometrach może jeszcze dużo nie ma o poranku, ale no, trochę się rozkręci w ciągu dnia.
0: Umówmy się i powiedzmy sobie szczerze, rewelacji nie ma. 8 stopni, 9 to nie jest to,
1: na co
0: czekamy.
1: Ale wiesz, jak jest takie przysłowie na dzisiaj, gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima,
0: no to
1: chyba super jest z oknem.
0: Jeszcze gorzej, ale dołożyłaś przy poniedziałku.
1: Powiedzmy
0: coś miłego, w takim razie 12 dzień października, dzisiaj 285 dzień roku, 80 dni do sylwestrowego szaleństwa.
1: To, żeby było bardzo miło, to nie powiem, jaki dzień tygodnia.
0: No, poniedziałek, no powiedzmy to głośno.
1: Nie boisz się tego.
0: Zrobimy z tego dobry dzień.
1: O 7:10 słońce, więc jeżeli nie musicie, to nie wstawajcie, jeżeli trzeba, no to trzeba, niezależnie od tego, co tam za oknem dzisiaj się dzieje, a my pogodnie na pewno w muzyce. Dzień dobry.
2: Reklama. Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
3: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
2: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
3: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
2: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
5: Adrian Matuszkiewicz,
6: Arkadiusz Mareniec.
2: Reklama.
7: I gra muzyka.

0: 20 minut po 6, a my sobie zaglądamy teraz do porannej prasy, która po weekendzie oczywiście trzyma poziom, jakkolwiek to rozumieć.
1: No tak, trzyma, czyli prawie skandal. Nie chcieli wpuścić żony Zenka na koncert.
0: Oj,
1: i teraz nie wiadomo, czy
0: nie rozpoznali,
1: czy nie wpuścili, czy to, że nie chcieli wpuścić, to jest prawie skandalem.
0: Pani Danuta, to się ostatnio zmieniła mocno, nam wiesz, podreperowała.
1: Może nie poznali tak dlatego. Się,
0: no, może tak, może jest tak pięknie, tak rewelacyjnie, że już nie zauważyli, że to żona Zenka jest.
1: Lepiej trzeba być tutaj na bieżąco, słuchajcie. Uwaga na cyberoszustów, czyli jest szansa, żeby jakoś tak się ochronić przed ewentualnymi takimi. Ale dobre informacje są też. Mhm. Ministerstwo ujawnia swoje wyliczenia. Emerycie, tak twoja emerytura wzrośnie w przyszłym roku.
0: Ojej, ja się będzie działo. Normalnie wszyscy się rzucą do tych tabelek, a oznacza to, że
1: lepiej okularów nie zakładać.
0: No właśnie, tak, to wtedy lepiej widać. Do tego prasa zachęca nas, żebyśmy trenowali swój umysł. Dzisiaj widzę, że takie dodatki są w tabloidach. Trenuj swój umysł, czyli żeby myśleć, tak krótko
1: nowy
0: mówiąc.
1: Nowy zeszyt jest tu napisane, to tak mi się... nie wiem.
0: Naucz się
1: do
0: pisać.
1: Do zapisania, czy...
0: Bo to nie jest takie oczywiste dzisiaj, że każdy...
1: Najlepiej jakąś krzyżówkę sobie zrobić, taką nie na rondzie.
0: Tyle jeśli chodzi o poranną prasę. My gramy dalej, będzie Sylwia Grzeszczak, będzie także grupa One Republic. To dla was na poniedziałek o poranku.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: 6:30 w poniedziałek, pierwsza runda w tym tygodniu po drogach naszego regionu. Zaglądamy na początek.

0: Mamy utrudnienia i miejscami także wahadła. Jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienia o poranku, dajcie znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Jeszcze trochę, być może już nie będzie kolejek do okienek. Od 18 stycznia możliwe będzie zarejestrowanie pojazdu online, na przykład za pomocą rządowej aplikacji Mobywatel. Czekamy i czekamy, a żeby z tego skorzystać w przypadku używanego pojazdu, trzeba będzie robić zdjęcie blach, sfotografować tablice rejestracyjne, to jeszcze dowód.
0: Się odechce co niektórym pewnie tego biegania dookoła auta.
4: Widać, nie widać.
0: Panie, krzywo pan zrobił. Jeszcze raz poprosimy, jak zdjęcie na dowód osobisty.
4: Światło się odbija. A to jest 1, 4, 7?
0: A weź pan to sam mi zarejestruj tam. Już nie chcę tej aplikacji. Gramy za 28.07.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139. Tylko w Multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12:30.
5: Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
2: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia. Dla ciebie.
6: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Za kwadrans siódma, poniedziałkowy poranek, a my sprawdzamy, kto się urodził przed laty właśnie 12 października.
1: Oj, można spróbować jego repertuaru przed lusterkiem dzisiaj rano. W 1935 roku urodził się Luciano Pavarotti, jeden z najsłynniejszych włoskich śpiewaków operowych w historii, tenor.
0: Podobno pod prysznicem każdy z nas jest trochę jak Pavarotti, wiesz?
1: To
0: jak
1: sole
0: lubi
1: mio.
0: Śpiewać. Oj, to wybrzmiewa, ale gorąca woda musi być. Wtedy człowiek się wczuwa podobno.
1: No, może też struny głosowe lepiej pracują.
0: Tak, struny inaczej drżą zdecydowanie.
1: To tak się trochę głos drży.
0: W 56 roku na świat przychodzi Renata Pałys, polska aktorka, która między innymi zagrała słynną Helenę Paździoch w Świecie według kiepskich, aczkolwiek pani Renata ma wiele innych talentów, dodajmy.
1: Dzisiaj okrągłe urodziny ma Rafał Zawierucha, 1986 rocznik, aktor, znamy go między innymi z roli Romana Polańskiego w filmie Quentina Tarantino.
0: A urodzeni 12 października ponoć są bardzo inteligentni i ciekawscy.
1: Szybko się uczą, łatwo zawierają nowe znajomości.
0: Potrafią przekonać do swoich pomysłów, nie mają z tym problemu.
1: Lubią ruch, podróże, potrafią współpracować z innymi. O, to taka miła cecha.
0: A wedle tradycji są dobrymi podróżnikami, nauczycielami i dziennikarzami. O proszę, sprawdzimy, czy w gronie naszych kolegów jest ktoś urodzony 12.
1: I myśli o tym, żeby zostać nauczycielem. Mają powodzenie w miłości, jednak w uczuciach są zmienni i niezdecydowani.
0: Szczęśliwa cyfra urodzonych właśnie tego dnia to cyfra 5.
1: Kamień szlachetny, topaz. Nie pytaj, nie pytaj, nie.
0: Nie. Chyba ładny jest, co?
1: Na pewno. Jest, każdy kamień szlachetny jest ładny.
0: To właśnie, sprzyjający znak zodiaku?
2: Bliźnięta.
0: O, proszę. No to wszystkim, wszystkim osobom, które mają jakąkolwiek dziś okazję wszystkiego dobrego.
1: No i piękne 100 lat od rana.
2: Do it!

0: Za 8 minut będzie 7, my w wiadomościach pójdziemy do lekarza. Sprawa jest poważna.
1: Pójdziemy, ale nie wiadomo kiedy, nawet jak będzie na CITO, czyli pilne, ale nie szybkie, jeżeli chodzi o zlecenia.
0: Tak, jeżeli dostajecie takie skierowanie, to wcale nie jest takie oczywiste, że specjalista już na was czeka i już otwiera drzwi.
1: To nie jest tak jak w pracy, że szybko musicie się w niej znaleźć.
0: Więcej na ten temat i o opóźnieniach właśnie w diagnostyce w wiadomościach punktualnie o 7.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601-42-42-42.
0: Reklama.
4: Duet na rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dziś w naszym regionie już taka jesień w pełni, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę. Teraz 7 stopni na termometrze w Kaliszu i okolicy. Piątka to odczuwalna, a dziś maksymalnie do 11 stopni. Słońce i chmury, a około południa możliwe bardzo słabe przelotne opady deszczu. Powieje z zachodu do 30 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 20 tysięcy mundurowych rusza na patrolę, ciąg dalszy kontroli. Pacjent rzucił się na medyka w świętokrzyskim szpitalu. Skierowanie na CITO to coraz częściej fikcja. Powrót limitów z NFZ uderza w diagnostykę. Ewelina Walczak. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrolę i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
4: I jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja. Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowanych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
6: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
4: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei lekarze apelują, nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
7: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast ukazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
4: Zebrane grzyby zawsze można też przynieść do sanepidu. Tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie. I jeszcze maksymalne ceny paliwa na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy, benzyny 98 7 zł 85 groszy, a maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny paliwa niżej.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył turniej tenisowy w Wuhan, ostatni tysięcznik WTA w tym sezonie. Zobaczymy w nim ostatecznie trzy polskie singlistki. Magda Linet odpadła w eliminacjach, Magdalena Fręch też, ale dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i dziś rano zagra z Manan Chayą Savankiao z Tajlandii. Jeśli wygra, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek, która ma wolny los w rundzie pierwszej. Maja Chwalińska na początek zagra z Egipcjanką Majar Sherif. A w Shenzhen trwa męski tysięcznik, do 1/8 finału awansował wygrał Hubert Hurkacz, który pokonał wczoraj Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
9: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać, natomiast dzisiejszy przeciwnik też grał bardzo agresywnie, dobrze serwował i nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało, natomiast kolejne dobre zwycięstwo i walczę dalej.
8: O ćwierćfinał Hurkacz zagra jutro. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0.
10: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji. Strzeliśmy dwie bramki. Nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na zbyt wiele, właściwie tam jedna, dwie, może jakieś drobne sytuacje. 4 razy w ogóle doszli do jakichkolwiek możliwości, które mogły przynieść bramkę. My chyba, tak licząc na szybko, doszliśmy do 12.
8: Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i 3 mniej od Górnika Zabrze. A w pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Max Verstappen z drugim zwycięstwem z rzędu, kierowca Red Bulla, był bezkonkurencyjny w wyścigu Formuły 1 Grand Prix Singapuru. Holender był najszybszy także w sobotnim sprincie. To jego 73. wygrana w karierze. Drugi był wczoraj Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Kimi Antonelli z Mercedesa, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. I jeszcze siatkówka. Projekt Warszawa wygrał 5. edycję międzynarodowego turnieju Bogdanka Volley Cup. W finale pokonał gospodarzy z Lublina 3-1.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 6 minut już po godzinie 7, poniedziałkowy poranek. No i co? No i mamy same dobre wróżby, taką mam nadzieję.
3: Będziemy skupiać się na emocjach, a to będą takie jakieś dobre historie dzisiaj. Rozmowy, analizy, planowanie, to wszystko w poniedziałek można robić.
2: Proszę bardzo, zapowiada się fajny tydzień. Kwadrans po 7 w Radiu Centrum, oczywiście horoskop, a do tego czasu dużo dobrej muzyki.
3: Myślałam, że z kawą jeszcze jedziesz.
2: A też będzie.
3: Ładnie
2: a
3: się
2: co?
3: To miksowało z muzyką.
2: Jasne.
3: Dużo dobrej muzyki i kawy.
2: I wszystkiego w ogóle dla was. No to gramy The Colors.
1: Duet na rano.

0: Tylko reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
3: Uwaga dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Reklama.

0: Centrum.
1: Idealna kula przy poniedziałku, w róży oczywiście, i zaczynamy od barana.
2: A on nie będzie jak w piosence leniuchował, a sporo spraw uda mu się załatwić. Baranie, rzeczywiście dzisiaj niektórzy mogą ci zazdrościć, że tyle zrobisz. Życie towarzyskie, miłosne będzie kwitło, a to dopiero wieczorem. Jeśli chodzi o finanse, bądź ostrożny, licz i kalkuluj.
1: Byku, błyskawicznie skojarzysz różne fakty, uda się załatwić ważne sprawy i to wprawi cię w doskonały humor. Po południu czas na zabawę, między innymi na relaks, poznasz nowych znajomych.
2: A jeśli chodzi o bliźnięta, to dzisiaj będziecie trochę bardziej podejrzliwe i krytyczne. Nie bierzcie wszystkiego do siebie, częściej się uśmiechajcie, łatwiej będzie osiągnąć sukces. Wieczorem czas na odpoczynek i refleksję i czas na ważne postanowienia.
3: Rak.
1: Przed rakiem intensywny poniedziałek i dlatego wszystko bacznie obserwuj. Będzie się działo dookoła ciebie. Odkryjesz, z kim warto się trzymać i jakie pomysły w niedługim czasie przyniosą ci zyski.
2: Lwie, bądź dzisiaj ostrożny. Nie wszystko będzie przebiegało dokładnie tak, jak chciałeś. Zacznie ci się wydawać, że coś się może nie udać, ale będzie okej. Zwłaszcza po południu. Zadbaj też o siebie i doceń to, że masz bliskich wokół.
1: Panno, od samego rana będziesz szukać miejsc, w których dzieje się coś ciekawego. Poszukasz sobie ciekawszych niż zwykle zadań i łatwo przekonasz współpracowników do tego, że powinni być bardziej kreatywni.
2: Wago, wydatki, wyjazdy. To wszystko będzie dla ciebie tematem dnia. No ale to jest dobre, bo możesz pomyśleć już o przyszłych wakacjach. Jeżeli nie masz się o co martwić, to martw się o to, czy będzie dzisiaj dobra pogoda, a poza tym zobacz o podwyżkę. Jeżeli ostatnio nie czułeś się doceniany, sytuacja może się zmienić.
1: Skorpionie, skup się na ważnych zadaniach od rana i zarabiaj pieniądze, bo będziesz miał je na co wydać całkiem niedługo. Merkury jest w koniunkcji i radzi działać i myśleć o przyszłości i osiągać cele. Dzisiaj też, że lepiej nie zaczynaj dyskusji i działaj samodzielnie.
2: To jak tutaj strona, to ja też. Słońce w sekstylu bardziej sprzyja dzisiaj sprawom związanym z twoją wygodą czy zdrowiem. Strzelcu, i masz przed sobą spokojniejszy dzień, postanowisz nie mieszać się w bardzo trudne sprawy, a dzisiaj dobre pomysły po południu związane z urządzaniem wnętrz, no byle nie z remontami takimi mocnymi, dużymi.
1: Koziorożcu, w poniedziałek to będzie dzień, w którym będziesz bardzo pracowity. W żadnej sprawie nie pozwolisz się pomijać i wykorzystywać, a do tego dzień będzie sprzyjał podliczaniu zysków i gotówki, a nawet szukaniu dodatkowego zajęcia.
2: Wodniku, co sobie postanowisz, to szybko zrobisz. Będziesz bardzo konkretny i zdecydowany i lepiej nie wchodzić ci w drogę. Pamiętaj też, że twoje pomysły okażą się na tyle dobre, że mogą wszyscy na nich zyskać, ale zadbaj również o siebie. Popołudnie to jakiś czas zniżek?
1: I jeszcze ryby. Od rana będą bardzo ambitne i bardzo pomysłowe. Będą zachęcać innych do działania. Zróbcie wszystko, drogie rybki, co możliwe, aby osiągnąć sukces i pokazać dziś swoje najlepsze pomysły. Lepiej dzisiaj wieczorem iść na randkę niż odpoczywać, bo Merkury zapewnia powodzenie w miłości. Jak Merkury się dobrze układa, to w ogóle nie
2: jak
1: ma co dyskutować.
2: W poniedziałek randka, to co będzie w piątek?
1: No, szaleństwo.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy! Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu.
4: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Bilety w kasie centrum i online.
6: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis@znicze.pl.
7: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
6: Aurelis. @znicze.pl.
0: Reklama.
8: 24 minuty po godzinie 7. Poniedziałek przynosi nowe wiadomości. O tym, co za moment w wiadomościach z waszej okolicy, Agnieszka Walczak.
9: Dzień dobry, cześć.
10: Dzień dobry, cześć.
9: Powiemy o tym, co się działo w nocy, ale też wrócimy do naszej rozmowy, Tomaszu, z soboty.
10: Oj, to Tomek teraz nie pamięta, jaki wątek
8: nie,
10: to był.
8: Nie, poruszaliśmy obiad.
9: Pyry były.
8: No właśnie, podsumujemy to, co się działo, tak, w weekend.
9: I dzisiaj się dowiemy, co warto zjeść z tej pyry w końcu.
10: Poniedziałkowa pyra też może być.
8: Oj, zdecydowanie.
9: Jest zawsze
8: tak.
9: Dobra.
8: Na początek jednak wiadomości: pożar restauracji w powiecie kaliskim, mnóstwo straży pożarnej, duża akcja. O tym będziemy mówić o 7.30.
11: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Straży Pożarnej. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Powiedział Radiu Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy PSP w Kaliszu. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. Ustalane są także straty, ale już wiadomo, że będą duże. Działania strażaków zakończyły się po godzinie 6.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wielkopolska pyra potrafi zaskoczyć. Udowodniły to koła gospodyń wiejskich, które wzięły udział w konkursie na największą wielkopolską pyrę i najlepszą potrawę z ziemniaków. Były regionalne przysmaki, kulinarne eksperymenty, swojskie smaki i przede wszystkim atmosfera wspólnego świętowania tradycji.
3: Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu jest wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski, który już na wstępie rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące prawidłowej nazwy warzywa będącego głównym bohaterem wydarzenia.
4: W Polsce jest pyra i stąd ten konkurs o takiej nazwie na największą wielkopolską pyrę. Kartofel to jest z niemieckiego, ziemniaki wiemy o co chodzi, jest powszechny, ale w Wielkopolsce jemy pyry. 84 koła gospodyń wiejskich z całego województwa wielkopolskiego. Jest naprawdę smacznie, a te koła pokazują, co można zrobić przy wykorzystaniu ziemniaków, a można zrobić bardzo wiele.
3: I rzeczywiście stoły na stoiskach aż uginały się od potraw, w których ziemniaki grały główną rolę.
5: Koła gospodyń wiejskich z Sobót przygotowaliśmy szagówki z kapustą, z boczkiem i z cebulą.
6: Przyjechaliśmy z Radziwiłłowa. Mamy potrawy takie jak dewolaj ziemniaczany. Jeden jest z sechkiem, drugi jest z mięsem mielonym i pieczachkami. Mamy ziemniaczka zapiekanego z sechkiem i boczkiem. No i standardowo ziemniaczek z gzikom.
3: Czy te pyry są codziennie w daniach obiadowych w Wielkopolsce na stołach?
6: Oczywiście. W Wielkopolsce obiad bez pyry to nie obiad.
7: My przyjechałyśmy z Gminy Szczytnik w miejscowości Tymieniec. Przygotowałyśmy faszynki z nadzieniem niespodzianka, to znaczy jest w środku mięso mielone, pieczarki, warzywa i ser żółty. I na deser mamy jeszcze sernik z dodatkiem ziemniaków.
3: W konkursie kulinarnym najwyżej oceniono knedle ze śliwkami przygotowane przez koło gospodyń wiejskich w Będziechowie. Drugie miejsce zdobyła ziemniaczana zupa z chipsem z bekonu i czosnkowym tostem z rososzycy, a trzecie było ziemniaczane dziedzictwo, czyli placki z szarpaną kaczką, sosem grzybowym i warzywnym pire przygotowane przez gospodynię z Jedlca. Konkurs był nie tylko okazją do kulinarnych prezentacji, ale także spotkaniem ludzi, którzy pielęgnują lokalne zwyczaje i pokazują, że regionalna kuchnia wciąż potrafi inspirować. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Pocztówka z Kalisza to konkurs, który zachęca uczestników do pokazania miasta z własnej nieoczywistej perspektywy. Jak wygląda Kalisz widziany oczami jego mieszkańców? Odpowiedzi na to pytanie można znaleźć na wystawie pokonkursowej zatytułowanej Pocztówka z Kalisza. Zachęcaliśmy mieszkańców do prezentacji miasta z własnej nieoczywistej perspektywy. Mówią organizatorzy z Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego w Kaliszu. Uczestnicy mogli wybrać dowolną formę artystyczną od fotografii, grafiki, kolażu, malarstwa i rysunku po animację czy wideoart. Wybrane prace można oglądać na wystawie pokonkursowej w Akceleratorze Kultury. Finisaż ekspozycji odbędzie się we wtorek 13 października o godzinie 18. Spotkanie będzie okazją do wręczenia nagród laureatom zmagań.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
10: Zaglądamy na trasy południowej Wielkopolski, punktualnie 7.35. No i proszę, co tam się dzieje na drogach krajowych, między innymi 12 Kalisz-Opatówek. Nadal drogowcy, ciężki sprzęt, dużo tych zabawek tam i efekt jest taki, że mamy zwężenia, tymczasową organizację ruchu. Podobnie jest także za Ostrowem Wielkopolskim w kierunku Krotoszyna, aczkolwiek tutaj zdecydowanie mniej utrudnień. Mimo to w godzinach szczytu jest to spory problem i trzeba chwilę postać, a na pewno mocno zredukować prędkość. W Ostrowie Wielkopolskim Wrocławska w remoncie i wracamy już do Kalisza, gdzie spędzimy nieco więcej czasu, między innymi na ulicy Dobrzeckiej. Tam trwa remont. Zamknięta Dobrzecka od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Dojazd tylko do przyległych nieruchomości, a ruch pieszych utrzymany póki co. Mamy też remont ulicy Skalmierzyckiej. To te najważniejsze prace na terenie Kalisza. Warunki dojazdy w regionie całkiem dobre, ale proszę uważać, miejscami może popadać, więc droga hamowania, zwłaszcza wczesną jesienią, zdecydowanie dłuższa.

0: radio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Zbliża się koniec nieopłaconych mandatów z fotoradarów. Rząd chce uszczelnić system, obligując właścicieli do ustalenia osób kierujących pojazdem, a inaczej to oni będą musieli zapłacić karę. Branża ostrzega przed falą bankructw. Nowe przepisy mogą mocno uderzyć w firmy leasingowe i wypożyczalnie samochodów.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71.
1: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleofarm.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.
14: Od radia.
15: Słowo.
16: Słowo.
15: W Radiu Centrum.
14: Poniedziałek, 12:30.
17: Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
14: Słowo.
16: Słowo.
17: Hashtag warto posłuchać.
14: Od radia dla Ciebie.

0: przyjaciele, no zawsze dobry numer. Za 13 minut będzie godzina 8. My teraz was delikatnie tylko postraszymy, bo idzie zima, a z zimą także drogi koszyk zakupowy, jak czytamy w sieci.
1: Ja nie wiem, dlaczego tak nam się dzieje. No, to tłumaczą anomalia pogodowe, kryzysy, zmiany klimatyczne, polityka, rynek, produkcja żywności, no, wszystkie takie historie. Ale rzeczywiście, na przykład jak ziemniak potrzebuje dużo wody, to jest słabo z ziemniakiem, tam gdzie susza.
0: Będzie drogi.
1: I będzie droższy. Mm. Do tego jeszcze, gdybyście chcieli do koszyka dorzucić sobie tak ponad coś podstawowego, czyli czekoladę.
0: O, to podobno ma być gorzki artykuł o słodkim przysmaku.
1: Tak.
0: To znaczy inaczej, czekolada ma być towarem luksusowym. Niedługo podobno.
1: Tak, tak. To taka gorzka prawda o czekoladzie. Szpinak, sałata, inne zielone warzywa liściaste, które
0: Fortuna. Fortunę mają kosztować, tak czytam.
1: No są wrażliwe na zmianę temperatur, więc to dlatego niedobór wody. Jejku, tu wszystko możemy tak, wiesz, podciągnąć pod to. To jest, chyba ten koszyk będzie pełen różnych takich niespodzianek.
0: To na pewno. Ale na to wszystko mamy na przykład informację, że pensje mają wzrosnąć tam. Co prawda nie pokryją nam jednak wzrostu ceny szpinaku i ziemniaków.
1: I alternatywą pozostanie zawsze owies. Nie tylko tu w koszyku.
0: Niektórzy lubią owies, tak. Lubili, no to różnie bywało w historii. Dzień dobry. Radio Centrum. Zapraszam.

0: to Alex Warren za 5:08. Czy nastolatki stracą dostęp do TikToka? Są takie plany.
1: A jeszcze mogą być zrealizowane i wejść w tym roku. Szczegóły w wiadomościach o 8:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601-42-42-42.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie! Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577-742-000. Widokklinik.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami sporo chmur i dziś poniedziałek pochmurny, trochę przejaśnień oczywiście, ale możliwe też słabe przelotne opady deszczu. Będzie chłodno, delikatnie mówiąc, momentami wręcz zimno, teraz 8 stopni, odczuwalna temperatura nieco niższa, a dziś maksymalnie do 11.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minę. 8.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Znamy pierwsze ruchy nowego prezydenta Krakowa. Są nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera. Nastolatki bez dostępu do TikToka. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Ewelina Walczak, zwycięzca uzupełniających wyborów na prezydenta Krakowa, ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
5: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
4: Mówi Łukasz Gibała. Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
6: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gruźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
7: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
6: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo.
4: Będzie nowa ustawa, która skutecznie będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i z Tarnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
8: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
4: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie. I nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla.
1: Kursy walut.
2: W kantorach o poranku po weekendzie średnia cena euro to 4,38 zł, dolar amerykański 3,91, frank szwajcarski 4,72 i jeszcze funt brytyjski 5,19 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 4 po 8, a solenizanton to dzisiaj w złotówkach, w dolarach czy w funtach?
4: A dzisiaj tak naprawdę w najpiękniejszych słowach, które nie znają takiej najwyższej puli, jeśli chodzi o wartość. Bo to jak powiesz same dobre rzeczy, to aż miło, nawet nie chce się zaglądać do kantoru.
2: No to w takim razie dzisiaj Maksymilian, Witold i Edwin świętują.
4: Jest też Eustachiusz. Jak był Maksymilian, to jest też Maksymiliana, Serafin i Witolda.
2: Wszystkiego dobrego dla Was na cały dzień.

0: To Eric Carmen o poranku. Zawsze kiedy śpiewa, to ja się zastanawiam, czego chcą te głodne oczy. Przede wszystkim.
1: To zależy, co masz na myśli. No, dzisiaj o poranku może być różnie. Dzień bezpiecznego komputera i nasze komputery już wiedzą, że trzeba świętować.
0: Tak,
1: czy u was też tak jest, że się tak zdarza, że poniedziałek, że tu
0: już,
1: coś wysypało się, tu bezpiecznie się podniosło samo. Takie rzeczy się dzieją, tak.
0: My się z komputerami dogadaliśmy.
1: Tak.
0: No, one nie chciały z nami rozmawiać, ale my już postawiliśmy swoje warunki.
1: Tak jest. Tomka nie chciały słuchać, mnie słuchały. Potem nie chciały mnie, to słuchały Tomka. No i tak jak jest dwoje o poranku, to zawsze ktoś się dogada.
0: I dogadaliśmy się. I wam też życzymy tego, żeby to było zawsze bezpieczne. Surfowanie po sieci, cokolwiek tam robicie. A z świąt bardzo nietypowych dokładamy wam Dzień Kolumba w Ameryce.
1: O, to tak ładnie za oceanem.
0: Dopłynął
1: można różne rzeczy.
0: W końcu.
1: Tak, no. Znalazł się tu, gdzie nie myślał, że się znajdzie. No, nie chcielibyśmy tego wam życzyć w poranku. Ani tego, że was coś tam strzyknie i się okaże, że coś może być nie tylko związane z tym, że nie tak spaliście. Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu, ale pozdrawiamy tych, którzy tak serio walczą z takimi dolegliwościami. Trzymamy kciuki. Muzyka zawsze na rozruszanie.
0: Shakira muzycznie, to za moment. Będzie także Marisa.
2: Dzień dobry.
3: Reklama.
4: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja. Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar Kalisz, Złota 36. Czekamy na ciebie!
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
3: Reklama. Ogłoszenie.
0: Radiocentrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter, umowa o pracę. Więcej na www.rc.fm i na naszym profilu facebookowym.
2: Ogłoszenie.

0: szczęście.
1: To Marissa, 22 po 8. To miało być zwykłe wezwanie, a zakończyło się groźbami i bronią gazową w ręku.
2: I to na strażników miejskich. 8.30, szczegóły tego wydarzenia.
1: To działo się w Kaliszu. Więcej na temat już za moment.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Reklama.
5: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
6: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
7: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
10: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
11: Świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
12: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
13: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
3: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Poniedziałek, 8:30 już na zegarach i pora na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Z bronią na strażników miejskich, tak zakończyła się interwencja w sprawie zaśmiecenia przez jednego z Kaliszan. Powiemy, po co w hali w Liskowie awaryjny agregat prądotwórczy i podsumujemy turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Broń gazowa i groźby wobec funkcjonariuszy, tak zakończyła się interwencja Straży Miejskiej w Kaliszu. A wezwanie dotyczyło zdarzenia, z którym mundurowi często się spotykają mieszkańca jednego z osiedli wyrzucającego różnego rodzaju odpady przez okno swojego mieszkania.
4: Funkcjonariusze niezwłocznie udali się pod wskazany adres, zapukali do drzwi i następnie po przedstawieniu się podjęli czynności służbowe. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął do nich przedmiot, który wyglądem przypominał krótką broń palną i wymierzył ją w kierunku funkcjonariuszy, jednocześnie nakazując im odejście. Dzięki szybkiej, zdecydowanej reakcji strażników miejskich mężczyzna został obezwładniony i ujęty. Następnie przekazano go na miejsce funkcjonariuszom policji. W toku czynności okazało się, że przedmiot to broń gazowa.
2: Powiedziała Radiu Centrum Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej w Kaliszu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Grożenie funkcjonariuszom mundurowym przedmiotem przypominającym broń jest przestępstwem zagrożonym karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności i kwalifikuje się zazwyczaj jako czynna napaść na funkcjonariusza publicznego. A akty przemocy słownej oraz fizycznej na strażników miejskich w ostatnim czasie się nasilają. Niedawno ten sam patrol, któremu kaliszanin groził pistoletem gazowym, został zaatakowany w czasie interwencji i był zmuszony do użycia środków przymusu bezpośredniego.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W sytuacji kryzysowej liczy się każda minuta, a dostęp do energii elektrycznej może decydować o bezpieczeństwie ludzi. Dlatego hala widowiskowo-sportowa w Liskowie została wyposażona w awaryjny agregat prądotwórczy. Urządzenie zostało właśnie zamontowane i podłączone do obiektu. Zakup zrealizowano w 2025 roku dzięki środkom z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Hala ma w razie potrzeby służyć m.in. jako miejsce organizacji zastępczych miejsc szpitalnych. W takich warunkach niezależne źródło energii może zapewnić działanie oświetlenia i urządzeń niezbędnych do opieki nad pacjentami. To kolejny krok w przygotowaniu gminy na sytuacje zagrażające życiu

0: For next year too.
1: Powiedział Radiu Centrum duński żużlowiec. Już po dekoracji okazało się, że z uwagi na nieregulaminowe opony Chrisa Holdera wyniki turnieju zostały zweryfikowane. Oznaczało to, że z czwartego miejsca na drugie przesunął się Frederik Jakobsen. Trzeci był Ukrainiec Nazar Parnicki, a czwarty Tobiasz Musielak. Dodajmy, że kibice obejrzeli znakomite widowisko, które zakończyło sezon 2026 w Ostrowie Wielkopolskim.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Za 26 minut godzina 9 sprawdzamy sytuację na drogach naszego regionu. Wszystkie najważniejsze drogi wojewódzkie i krajowe przejezdne, dojazdy do ekspresówek, do A2, do S8 na południu regionu. Także tutaj robicie kilometry bez utrudnień, więc jeśli macie w planach większą trasę, to śmiało możecie oczywiście ruszać. A my zaglądamy do największych miast regionu. Kalisz na początek i w Kaliszu oczywiście sporo prac związanych m.in. z remontem ulicy Skalmierzyckiej oraz przebudową Dobrzeckiej. Przypominamy o tym, że Dobrzecka zamknięta dla ruchu na dużym odcinku od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Tam tylko dojazd do nieruchomości od strony Szapocznikow, a utrzymano jednostronny ruch pieszych. Póki co jeszcze przejdziecie. Opatówek, Kalisz, droga numer 12. Tam nadal intensywne prace i oczywiście też konieczność spoglądania na sygnalizację tymczasową, na znaki nie jedziemy na pamięć. Ostrów Wielkopolski to remontowana ulica Wrocławska i przypominamy też o pracach przy wyjeździe z Ostrowa w kierunku Krotoszyna, a więc krajowa droga numer 36.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Unia Europejska i Chiny uzgodniły ograniczenie eksportu chińskich samochodów hybrydowych i hybryd plug-in do Europy o połowę. To reakcja na błyskawiczny wzrost sprzedaży chińskich marek, które w ciągu 8 miesięcy niemal podwoiły swój udział na europejskim rynku.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
2: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
1: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
2: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
1: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
6: Reklama.
7: Kalendarz muzyczny.
8: Za kwadrans dziewiąta w kalendarzu muzycznym mamy dla Was bardzo ważne daty i od czasu do czasu zaglądamy także na listy przebojów.
9: To będzie rzeczywiście intensywna piosenka. Na brytyjskiej liście przebojów numer jeden w 1985 roku.
8: 12 października tym numerem jeden była piosenka The Power of Love w wykonaniu Jennifer Rush.
9: A utrzymywała się na szczycie przez 5 tygodni.
8: I teraz zrobi się bardzo, bardzo romantycznie.

0: Jennifer Rush, jej The Power of Love. 6 minut jakże przyjemnego grania o poranku w Radiu Centrum na 106,4 FM. A za chwilę wiadomości.
1: I bardzo przyjemny temat, bo wyjątkowo dobrze urodziły w tym roku dynie.
0: O, i jest coś na plus w końcu. Więcej o tym za kilka minut.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Reklama.

0: wyobraźnią. Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur teraz w całym regionie i według synoptyków dzisiaj taki właśnie poniedziałek, choć będą przejaśnienia. Na chwilę ze słońcem możemy liczyć zwłaszcza późnym popołudniem, a około południa może słabo przelotnie popadać. Będzie zimno, 9 stopni teraz, a maksymalnie tylko do 11, no i cały czas napływa chłodne powietrze z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 9. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jak reagować na atak nożownika? Do szkół trafiają specjalne wytyczne. Polacy nie widzą w kraju miejsca na własny biznes. Ciepłe lato przyniosło prawdziwy wysyp dyni. Ewelina Walczak. Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
5: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
4: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. A jak reagować, gdy wyją syreny? Jak ma przebiegać ewakuacja? Do kogo się zwrócić, jeśli się boimy? W szkołach na Lubelszczyźnie nauczyciele uczą dzieci zachowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Przy pierwszej ewakuacji, kilkanaście dni temu, była panika i lęk. Dziś chodzi o to, by być przygotowanym. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Przemysław Płoszczak jest dyrektorem szkół Andersena w Lublinie. Jak mówi, mamy taki czas, że dzieci muszą być przygotowane i trzeba z nimi o tym rozmawiać. Otwarcie o zagrożeniu i sposobach działania.
7: Że oni są przede wszystkim bezpieczni tu, gdzie są, że nie robi się fałszywych ruchów, nie działa się bardzo mocno pod wpływem emocji. Powiedzieliśmy i przedstawiliśmy dzieciom, jak będą wyglądać procedury. Jeden długi dzwonek to jest alarm, ewakuacja wewnątrz budynku. Opuszczamy rolety antywłamaniowe, które mamy na parterze budynku i wszyscy schodzimy w miejsca bez okien.
6: Na Lubelszczyźnie były już ewakuacje szkół. Teraz chodzi o to, by ewentualnie następnym razem przeprowadzić je lepiej i szybciej.
4: Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki. W podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Szef polskiej dyplomacji mówi o coraz większym ryzyku ofiar związanych z eskalacją rosyjskich działań hybrydowych i sabotażowych. Według Radosława Sikorskiego, państwa NATO muszą mieć na to przygotowaną odpowiedź. Ponad połowa Polaków uważa, że obecne warunki gospodarcze nie sprzyjają zakładaniu własnej firmy. Z sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, że optymizm w tej kwestii zachowuje zaledwie co czwarty badany. Te nastroje kontrastują jednak z danymi Eurostatu, według których w Polsce działa ponad 2 800 000 aktywnych przedsiębiorstw, co daje nam piąte miejsce w całej Unii Europejskiej. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonnik i naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, mówi dr Joanna Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
4: W tym roku za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić około 2-3 zł.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek staje przed ostatnią szansą, by zapewnić sobie awans do turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Przed nią jednak trudne zadanie, bo żeby zachować szansę, to w rozpoczętym dziś turnieju WTA 1000 w Wuhan musi dojść co najmniej do finału i liczyć na słabszy występ Karoliny Muchowej i Marty Kostiuk. Pierwszą rywalką Świątek być może będzie Magdalena French, która w pierwszej rundzie gra właśnie z Malanchayą Savankiau z Tajlandii. Świątek w Wuhan jest rozstawiona z siódemką, a z szesnastką zagra Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie zmierzy się jutro z Majar Sharif z Egiptu. W dobrej formie w ostatnich tygodniach jest Hubert Hurkacz, Polak. Jutro zagra o ćwierćfinał tysięcznika w Shenzhen, po tym jak w piątek ograł Nowaka Dżokowicza, a wczoraj Chińczyka Yi Zhu. Legia Warszawa kontynuuje dobrą passę w Ekstraklasie. W tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu, a wczoraj pokonała Wisłę Kraków 2-0, mówi trener Marek Papszon.
10: Chciałbym, żeby tak było, żebyśmy tą serię kontynuowali jak najdłużej, ale kiedyś pewnie też pęknie. Ale nawet jak pęknie, no to myślę, że szybko wrócimy, oby ona dłużej, jak najdłużej trwała. Ja to tak nie patrzę na to, żeby tam jakąś serię kontynuować. To nie jest dla mnie najważniejsze, a najważniejsze jest teraz mecz z Krakowem, żeby się dobrze przygotować i wygrać.
9: Zdaniem wielu obserwatorów wczorajsze zwycięstwo Legia zawdzięcza błędom sędziowskim, których w tej kolejce Ekstraklasy było sporo. Wynik mógł być inny, mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job.
11: My mieliśmy swoje momenty i na pewno w takim spotkaniu to są takie decydujące chwile, bo na początku spotkania Julius miał świetną sytuację, nie trafił w bramkę. No później detale takie, aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
9: Wisła w tabeli jest piąta, Legia trzecia, prowadzi Górnik Zabrze. A w niemieckiej Bundeslidze na szczycie tabeli dość niespodziewanie znajduje się Freiburg. Wczoraj wygrał z Schalke 2-1 i awansował na pozycję lidera, wykorzystując potknięcia faworytów, bo Bayern Monachium w tej kolejce zremisował na wyjeździe z Augsburgiem 2-2, a Borussia Dortmund także 2-2 zremisowała z Werderem Brema.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
3: 5 minut po godzinie 9. Ostatnio ktoś powiedział, że gdyby były kaucjowane te niektóre buteleczki mniejsze, tak, to by nie trafiały na boisko w niektórych zawodników. Może by nie było takich sytuacji.
2: Nie, to inaczej. To trzeba podnieść wysokość kaucji. Wtedy żal będzie im rzucić.
3: No właśnie.
2: A tak. Zupełnie serio, to trzeba się 3 razy zastanowić, zanim coś takiego się zrobi, bo to może sporo kosztować, narobić krzywdy i niepotrzebnych brzydkich rzeczy w życiorysie.
3: Powiem ci tak, z tymi brzydkimi rzeczami w życiorysie. I z tym rzutem, i z tą buteleczką. 6 po 9.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł? Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu.
4: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Bilety w kasie centrum i online. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12.30.
7: Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
4: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia dla Ciebie.

0: 18 minut po godzinie 9 i taki nam temat wypłynął, bardzo ważny, poważny.
1: Tutaj słowo wypłynął, jest wypłynął? Na miejscu. Zdecydowanie. Tak. Otóż afera jest w Ministerstwie Rolnictwa, tam grupa posłów weszła, przeprowadziła kontrolę i oburzył posłów dość bogato wyposażony sedes.
0: Że tu jest jakby luksusowo.
1: Tak, że funkcji sporo w tym sedesie, bo on nie tylko ma funkcje jedynki i dwójki, tylko ma więcej funkcji.
0: Mycie oscylacyjne, masaż pulsacyjny, takie spa dla 4 liter, jak niektórzy zauważyli.
1: Oho, no właśnie. Jest także podgrzewane siedzisko.
0: A co zima idzie i jak tam trzeba będzie, wiesz, by siedzieć, no, wiesz.
1: Ale władza nie może czuć chłodu, to nie może tak być.
0: Nie.
1: A później po władzy przyjdzie opozycja albo coś innego, ktoś
0: inny. Ale jest też regulacja temperatury, tak. Więc nastroje też będziemy tutaj dozować.
1: A to zależy już od 4 liter chyba. Tak,
0: ciśnienie wody.
1: Tak.
0: I nawet pozycja dyszy. Tutaj wszystko da się ustawić.
1: A najlepszy jest czujnik zajętości, żeby nie było wątpliwości, że sedes w ministerstwie jest aktualnie niedostępny.
0: A jak trzeba szybko, to i tryb turbo się załączy.
1: Sedes luksusowy, ale być może takie były potrzeby. Strach zajrzeć do innych ministerstw, bo tam nie wiadomo, co się znajdzie.
0: No właśnie. Ale zresztą nie wiadomo, kiedy kto gdzie jest.
2: Radio Centrum.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577-742-000. Widokklinik.pl.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Przyglądamy się bliżej remontom, a zwłaszcza tym, gdzie coś tam się dzieje, a powinno się dziać, a się nie dzieje na przykład.
6: Zajrzymy na remontowany rondo Dobrzec w Kaliszu. To temat z linii interwencyjnej Radia Centrum. O tym za chwilę w wiadomościach.
5: 9:30 szczegóły.

0: Jest 9.30, pora na informacje z Twojej okolicy. Już szczegóły do Agnieszki Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy na remontowane rondo Dobrzec w Kaliszu, powiemy o nowym rezerwacie przyrody Dolina Lutyni, a na koniec o przegranej KKS-u Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy ten nasyp jest po obu stronach? Roboty wstrzymano po obu stronach ronda Dobrzec, pytają słuchacze Radia Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej. Na informację Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu o zaprzestaniu remontu wspomnianego fragmentu ulic. Z jednej strony jest nasyp niekontrolowany, z drugiej kable, powiedział Radiu Centrum Przemysław Mikurenda, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
4: Jeśli chodzi o stronę prawą, patrząc od ronda Westerplatte, tam występują nasypy niekontrolowane i w tej chwili działamy, żeby wypracować odpowiednie działania umożliwiające zabezpieczenie tego nasypu, wykonanie robót drogowych. Natomiast za rondem, czyli ulica Stanczukowskiego, tam stwierdziliśmy występowanie niezainwentaryzowanych kabli energetycznych i w tej chwili pracujemy nad opracowaniem rozwiązania technicznego, żeby te kolizje usunąć, co pozwoli nam na podjęcie pracy. No, jesteśmy na etapie uzgadniania rozwiązań takich koncepcyjnych. Współpracujemy tu z gestorem sieci.
2: Powiedział Radiu Centrum Przemysław Mikurenda. Przebudowa tego odcinka podmiejskiej Stańczukowskiego wraz z rondem Dobrzec to jeden z elementów większego projektu modernizacji ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Na czas wstrzymania pracy na pierwszym fragmencie drogowcy przenieśli się na ulicę Dobrzecką do skrzyżowania z Szapoczników.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Blisko 77 hektarów cennej przyrodniczo Doliny Rzecznej objęto ochroną rezerwatową. Dzięki staraniom leśników z Nadleśnictwa Jarocin właśnie powołano rezerwat przyrody Dolina Lutyni.
5: Zarządzenie w sprawie utworzenia rezerwatu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podpisał 25 września tego roku. Rezerwat obejmuje środkowy, przełomowy odcinek Lutyni od okolic Słupi w kierunku Wilkowyi. Wokół niego wyznaczono również otulinę o powierzchni prawie 10 hektarów. Pomysł objęcia tego terenu ochroną leśnicy z Nadleśnictwa Jarocin zgłosili w ramach jubileuszowej inicjatywy 100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych. Co istotne, obszary te leśnicy rozpoznawali jako cenne przyrodniczo i chronili także wcześniej, jeszcze zanim zostały objęte formalną ochroną. To właśnie dzięki zachowaniu ich waloru

0: lipcowego asystenta Łukasza Derbicha. Kaliszanie byli tłem dla piłkarzy z Poznania, którzy w trakcie przerwy reprezentacyjnej pracowali z pierwszą drużyną Lecha. Goście objęli prowadzenie już w 5 minucie po golu Wojciecha Szymczaka. Kwadrans później Kolejusz podwyższył ze stałego fragmentu, gdy dośrodkowanie z rzutu rożnego skutecznie wykończył Hubert Janyszka. Po kolejnym kwadransie rywale cieszyli się z kolejnej bramki. Tym razem po ataku pozycyjnym gola zdobył Maksymilian Dziuba. Również druga połowa toczyła się pod dyktando ekipy z Poznania. W 50 minucie czwarte trafienie dla gości po skutecznym kontrataku zanotował Eryk Śledziński. I choć w ostatnim kwadransie KKS-iacy zdołali zdobyć dwie bramki, to wysokie prowadzenie i gra rywali nie pozwoliły już na odrobienie całej straty. W 76 minucie rzut karny wykorzystał Bartosz Wiktoruk, a 12 minut później na listę strzelców wpisał się Dawid Hanc. Po tej porażce KKS Kalisz z 17 punktami na koncie spadł na 8 miejsce w tabeli. Kolejną szansę na poprawienie dorobku punktowego podopieczni Łukasza Derbicha będą mieli 17 października, kiedy to na wyjeździe zmierzą się z ostatnim w tabeli Lipnem Stęszew. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 25 minut do 10:00.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy! 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar Kalisz Złota 36. Czekamy na Ciebie!
1: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebrne.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: 10 minut pozostało do godziny 10. Sprawdzam, Tomek, ty w ogóle miałeś kiedyś zarost taki większy? Nie, chyba. Taki jest,
1: ja
0: wiesz,
1: taki
0: tak powiem...
1: optymalny. Tak. Optymalny taki, czyli, żeby...
0: Tak zwany leniwy. Jak nie zdążysz, to okej.
1: Okay. Bo w sieci pojawił się artykuł, po co mężczyznom broda? Chodzi o to, że nauka obala darwinowską teorię atrakcyjności, rzekomo.
0: Tak, czyli czy broda jest, czy jej nie ma, to facet jest atrakcyjny tak samo.
1: Bo naukowcy od lat spierają się, tego możecie nie wiedzieć, czy zarost miał pomóc naszym przodkom w zdobywaniu partnerek, czy może służył jako prymitywny pancerz chroniący przed ciosami w szczękę.
0: I okazuje się, że to pancerz wygrywa?
1: Prawdopodobnie tak, według nauki to w ogóle nijak się ma do poszukiwania miłości.
0: Tak.
1: Ale żeby mnie to kiedyś ochroniło przed jakimś ciosem, to też nie powiem.
0: No ale podobno jest jakoś tak lżej, jak się o ten włos zahaczy. No, zaraz tu poprosimy kogoś z takim podobnym zarostem i sprawdzimy.
1: Sprawdzimy to wszystko i damy znać, jak efekty.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za kilka minut zajrzymy do stolicy, a tutaj od rana rozpoczęło się Warszawskie Forum Bezpieczeństwa i potrwa do jutra.
2: Więcej na temat w wiadomościach, te kolejne punktualnie o 10:00.
3: Reklama.
4: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
5: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
4: Aurelis-znicze.pl.
6: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
7: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
0: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj głównie słońce zza chmur i z tych chmur jeszcze może popadać. Od 13 spodziewajmy się takich opadów przez kilka godzin, a do tego pełniejsze słońce około 17. Maksymalnie dzisiaj do 12 stopni w regionie południowej Wielkopolski, 9 teraz na słup Kurtęci, a wiatr z kierunków zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minę.
4: 10.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Światowi liderzy debatują podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Zawyją syreny alarmowe na Mazowszu, służby sprawdzają gotowość. Nauczyciel, który słucha, to bezpieczniejsza szkoła. Ewelina Walczak. Bezpieczeństwo Europy, przyszłość wojny w Ukrainie i komentarze w sprawie ostatnich decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. To tematy Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa, które rozpoczęło się dzisiaj rano i potrwa do jutra. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
6: Forum z inauguracyjnym wystąpieniem otworzy premier Donald Tusk. Chwilę później z uczestnikami ma połączyć się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi ukraińską perspektywę kolejnych miesięcy wojny za naszą wschodnią granicą. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie popołudniowe wystąpienie naczelnego dowódcy NATO w Europie, generała Grynkiewicza, który ma zaprezentować teorię zwycięstwa, czyli plan sojuszu w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Na forum do Warszawy przyjechali przedstawiciele wojska, dyplomacji i przemysłu obronnego z 90 państw.
5: Od spotkań z mieszkańcami i dziękowania za głosy rozpoczął dzisiaj dzień nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Bezpartyjny lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył wczoraj ponad 62% głosów. A czego oczekują od nowego prezydenta krakowianie?
7: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze, bo to jest...
8: Ja myślę, że to jest sprawa tego kolesiostwa sławnego. Obsadzanie bardzo licznych stanowisk w mieście poprzez układy partyjno-osobiste.
9: I przede wszystkim liczymy na to, że będzie więcej drzew.
5: Łukasz Gibała zostanie oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa podczas sesji Rady Miasta w przyszłą środę, czyli 21 października. Od dziś do piątku mieszkańcy Mazowsza i osoby podróżujące przez region muszą być przygotowani na dźwięk syren alarmowych. Rozpoczynają się specjalne ćwiczenia służb pod kryptonimem Syrena 26. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, urządzenia będą w ramach testów emitować ciągły sygnał przez dokładnie jedną minutę. Ma to sprawdzić sprawność systemów ostrzegania ludności oraz procedury reagowania. Urzędnicy apelują, by po usłyszeniu alarmu zachować spokój i nie podejmować żadnych działań ewakuacyjnych. Uczniowie, którzy mogą swobodnie porozmawiać z nauczycielami, znacznie rzadziej padają ofiarami szkolnej agresji i wykluczenia. Jak wynika z najnowszego raportu badaczy z Uniwersytetu SWPS, w grupie młodzieży czującej wsparcie dorosłych poziom odczuwalnego lęku jest niższy o 56%. Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi blisko 24 tysięcy uczniów z całej Polski. Dane potwierdzają, że uwaga pedagogów i czas poświęcony na zwykłą rozmowę bezpośrednio ograniczają skalę przemocy na szkolnych korytarzach i poprawiają zdrowie psychiczne nastolatków. Wychowały się na niej pokolenia Polaków, a teraz ulubione książkowe miejsca można zwiedzać na żywo. Turystyczny szlak śladami bohaterów kultowej Jerzycjady rozrasta się i wychodzi poza granice stolicy Wielkopolski. O nowej trasie wytyczonej w podpoznańskich Pobiedziskach opowiada przewodnik Anna Basińska.
10: Tomów jest ponad 20 Jerzycjady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić. Urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jerzycach, ale z biegiem lat przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Pobiedziska.
5: Nowe punkty to rozwinięcie ubiegłorocznego projektu. Wcześniej miłośnicy twórczości Małgorzaty Musierowicz dostali do dyspozycji poznański szlak obejmujący blisko 40 lokalizacji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: O, i są tacy, którzy szukają ulicy Roosevelta 5 i słynnej kamienicy, jeżeli chodzi o Poznań, przyjeżdżają z całej Polski. Tak to jest tym czytelnictwem, ale dobrze, jeżeli się w taki sposób poznaje region. Niektórzy nawet takie detektywistyczne szlaki mają, jeżeli szukają różnych takich lokalnych ujęć, idą śladami jakichś detektywów. No ja to tak jakoś te detektywistyczne sprawy mam troszeczkę
4: jedno
2: tak do tyłu.
4: Jedno jest pewne. Chciałem tylko zaznaczyć, że nie potrzebujecie detektywa, jeśli szukacie dobrej muzyki. Trafiliście pod dobry adres.
2: To tu i 5 minut po 10.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.

0: Z 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
2: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: 17 minut po 10 przenosimy się o tej porze do świata celebrytów. Będą różne takie historie. Różne. No właśnie, różne.
2: Bardzo różne.
1: Bardzo różne.
2: Heizerowie to jest ostatnio pierwsza para polskiego show biznesu. Podobno wzięli ślub po 7 miesiącach znajomości.
1: No i można.
2: No,
1: można.
2: Można, można teraz, szybciej.
1: To teraz
2: są tacy,
1: się
2: którzy
1: poznają.
2: Się nie znają i biorą ślub, wiesz, to takie hity w telewizji widziałem, no.
1: A tak, bywają. W telewizji to taki hit był ostatnio na parkiecie Tańca z Gwiazdami, tak. Że Julia Wieniawa pokaz salsy zaprezentowała. No i okazało się, że zaczęła jej frędzelkowa spódnica zsuwać się z bioder. No i to mało nie zgubiła spódnicy na tym parkiecie, tak zaszalała.
2: Uważajcie w Turcji. Zmienię temat. Znana fryzjerka zszokowała swoich obserwatorów wyznaniem na Instagramie. Ujawniła, że zęby, które zrobiła sobie w Turcji, zaczęły szybko odpadać. Było to jeszcze w czasie lotu samolotem.
1: Tak.
2: Gwarancja do gabinetu, a później się nie znamy.
1: Tak jest.
2: No, także co niektórzy do Turcji latają sobie włosy przeszczepiać, więc nie zdziwcie się, jak to wszystko powypada jeszcze na terminalu lotniczym.
1: Miał na sobie jaskrawo-żółtą koszulę z przeróżnymi wizerunkami swojej podopiecznej. To chodzi o trenera Igi Świątek, a ona miała na sobie czerwoną sukienkę, no i okazuje się, że on chyba przebił zawodniczkę. Tak, wiesz, poprzyklejał sobie jakieś twarze swojej podopiecznej, no ale okazuje się, że w jakiś sposób próbował chyba zatuszować to, że zgubił swoją walizkę, gdzie pewnie miał jakieś inne ubranie na to wyjście.
2: Jak słyszycie, sporo się dzieje w świecie celebrytów. Ja myślę, że mamy już dość.
1: No, zdecydowanie. O, coś przyjechało. Radio Centrum i gra muzyka. Słyszałeś?
2: No, słyszałem, hałas robią, ja nie wiem. Jakby nie wiedzieli, że radio pod oknami.
1: A teraz już tylko Louis Armstrong.

0: Reklama.
1: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71.
2: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
4: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12:30.
8: Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
5: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia. Dla Ciebie.

0: Jest 10.30, sprawdzamy co w regionie. O tym opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ambulatorium społecznego w Kaliszu. Będzie o krzyżu dla Dominikanek z Pleszewa oraz przegranym meczu Beniaminka, czyli koszykarek z Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kontrola ciśnienia, monitorowanie poziomu cukru we krwi i pomoc w opatrywaniu ran. Między innymi na to mogą liczyć pacjenci ambulatorium społecznego w Kaliszu. Placówka powstała z myślą o osobach w kryzysie bezdomności i potrzebujących, dla których dostęp do opieki medycznej bywa szczególnie trudny. Za inicjatywą stoi Towarzystwo Świętego Brata Alberta, a przedsięwzięcie wspiera Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu, który udostępnił jedno z pomieszczeń w budynku pogotowania ratunkowego i wieczorynki. Pomoc obejmuje zarówno doraźne problemy zdrowotne, jak i działania zapobiegające poważniejszym powikłaniom. Ambulatorium jest częścią projektu Zadomowieni w Lesznie i w Kaliszu, finansowanego ze środków unijnych.
3: Uważamy, że stworzenie takiego ambulatorium, wydaje mi się, że to jest jedyne ambulatorium takie społeczne w Wielkopolsce, pomoże odciążyć osoby potrzebujące, które są w danym momencie w trudnej sytuacji życiowej i mogą pozyskać u nas na przykład fachową poradę od naszej pani ratownik lub środki, leki dostępne bez recepty przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe. Teraz w porze jesiennej, bardzo pożądane, uzupełniamy na bieżąco dzięki stałemu zapotrzebowaniu, które ujęliśmy w programie. Ja tutaj jestem osobiście bardzo wdzięczna dyrekcji i dyrektorowi Wojciechowi Michalikowi za zrozumienie idei.
2: Powiedziała Radiu Centrum Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu. I co ważne, z ambulatorium faktycznie korzystają osoby w kryzysie bezdomności oraz borykające się aktualnie z problemami finansowymi. Nie zdarzył się jeszcze pacjent, który przychodząc do ambulatorium chciał sobie skrócić drogę do lekarza lub zaoszczędzić na kupnie leków, chociaż nie musi tego robić.
4: Działamy od niedawna, ale zainteresowanie jest dość spore. Pojawiają się osoby, które mają choroby przewlekłe, typu cukrzyca, ciśnienie. Monitorujemy ich tu też, żeby zapobiegać czy jakimś udarom, czy właśnie śpiączkom cukrzycowym. Opatrunki przede wszystkim zmieniamy, uczymy jak zmieniać. Właśnie ta edukacja i profilaktyka, jak ludzie mają dbać o tą ranę. Pomagamy osobom potrzebującym, które w danej chwili na przykład nie mają pieniędzy na daną maść czy leki. Mam też takich pacjentów, którzy wracają i na przykład pokazują tabele, w których sobie monitorujemy to ciśnienie czy dane cukry.
2: Dodała Radiu Centrum Paulina Żubrowska, ratowniczka medyczna, pracująca

0: chłopaków w Broniszewicach oraz siostra Mateusza, która posługuje w Ukrainie. Siostra Tymoteusza podkreśla, że w pomaganiu najważniejszy jest człowiek, niezależnie od granic i podziałów. Podczas wizyt w Ukrainie spotyka ona osoby doświadczające strachu, smutku, niepewności. Jak mówi, chce być blisko nich, nieść pomoc i dawać nadzieję. Zakonnica podkreśla, że przyznany medal traktuje jako wyróżnienie dla wszystkich zaangażowanych w akcje humanitarne. Dodaje, że pomoc jest możliwa dzięki wsparciu darczyńców. Podczas ostatniego wyjazdu przedstawiciele Fundacji Sióstr Świętego Dominika odwiedzili szpital obwodowy w Zaleszczykach, przekazali potrzebne wsparcie, spotkali się też z pacjentami i personelem medycznym. W misji uczestniczyła także Adriana Porowska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Beniaminek pierwszej ligi kobiet nadal bez zwycięstwa. W trzeciej serii gier koszykarki Basket Ostrowia przegrały w niedzielę w Gdańsku z ZSM Uniwersytetem Gdańskim. 62-82 to trzecia porażka z rzędu ostrowskiej drużyny.
2: Basket Ostrowia w Gdańsku zagrała bez Martyny Cebulskiej, która leczy na szczęście niegroźną kontuzję. Cały czas do gry jeszcze nie wróciła Aleksandra Parzeńska. Brakuje nam zdrowia. Większej zawodniczek gra z drobnymi urazami. Na pewno nie pomogły nam także dwa przewinienia techniczne Julii Drop na początku drugiej kwarty. Musieliśmy grać bez klasycznej rozgrywającej, powiedział Radiu Centrum Mateusz Dwornik, trener Basket Ostrowi. Losy meczu w Gdańsku rozstrzygnęły się praktycznie już do przerwy, kiedy to AZS prowadził 51-33. W drugiej połowie gospodynie kontrolowały wynik i wygrały ostatecznie 82-62. Co ciekawe, ostrowianki wygrały walkę na tablicach, ale skuteczność w rzutach z gry miały na zaledwie 32%. Najwięcej punktów dla Basket Ostrowi rzuciły Szatkowska 13, Ryng 12 i Kasprzycka 11. W czwartej kolejce ostrowski zespół pauzuje, a w piątej z uwagi na zajętość własnej hali zagra na wyjeździe ze Spartą Ziębice. Przed własną publicznością zaprezentuje się dopiero 7 listopada. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 24 minuty do 11.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: słynne podaj cegłę, może będzie już zupełnie inny wymiar, albo nie ma czasu, kiedy załadować taczki, jak są takie dowcipy tak. o tym, co na placu budowy się dzieje. A co się będzie działo? O, to nie wiadomo do końca.
1: Za naszą zachodnią granicą wielomilionowe wsparcie dla badaczy na rozwój technologii, które mają zmienić place budowy. Chodzi o to, że jest duże ryzyko, że przejmą te place roboty.
0: A może wreszcie będą fundamenty takie, wiesz, porządne, nic potem
1: że
0: nie będzie pękać.
1: A to nie o to chodzi.
0: Nie to nie o to?
1: Roboty mają realizować cały proces montażu, układać komponenty, nawet te pustaki tam jeden na drugim klej wymieszają.
0: To jest bardzo bliska przyszłość, bo podobno projekty mają wystartować w listopadzie tego roku.
1: I teraz, wiesz, zupełnie innego znaczenia nabierze pytanie, panie, kto to panu tak...
2: No właśnie. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz,
2: Arkadiusz Mareniec.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
6: Mamy bardzo dobrą informację o poranku, że poranek poniedziałkowy dobiega końca.
7: To jest zawsze dobra wiadomość, tak. Bo to znaczy, że kawał tego poniedziałku już też minął i idziemy w dobrym kierunku.
6: I bardzo dobrym, bo Karolina Romka już z nami na 106.4 będzie przez najbliższe godziny. Hej!
8: Dzień dobry, czy to ja wam wskazuję dzisiaj ten dobry kierunek?
7: Tak, ale
8: czuję
7: musisz,
8: się jak życiowy drogowskaz.
7: Jak ładnie.
6: Trzeba przekazać pałeczkę dalej. Więc
7: musisz zrobić tak, żeby po twoim wyjściu wszyscy mogli stwierdzić, że poniedziałkowe popołudnie też już minęło i są w ogóle już tak blisko wtorku, że
8: wysoko postawiliście teraz poprzeczkę, ale postaram się, słuchajcie, jest tak piękne niebo, tyle się dzisiaj nagapiłam po drodze, że zrobiła się ze mnie marzycielka, więc może wam się udzieli.
6: Zapraszamy w imieniu Karoliny, a do usłyszenia mówimy już właśnie tak przed 11:00. Pa, pa, dobrej kawy jeszcze o poranku.
9: Muzyka, jaką lubisz, od samego rana.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na razie jest bardzo przyjemne, chociaż nieco wieje, ale za to niebo pełne słońca, a chmury przeróżne można obserwować. Teraz na moim radiowym termometrze 10 stopni, dziś maksymalnie, no i jeszcze może do 12 będą takie miejsca, gdzie może się 13 przez chwilę pojawi. Wiatr z zachodu umiarkowany, 22 km na godzinę, momentami trochę bardziej dmuchnie. Na barometrach teraz mamy 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis. Posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Fala zatrzymań po brutalnych atakach w szkołach. Służby prześwietlają niedoszłego zamachowca. Rynek pracy bez niespodzianek. Poziom bezrobocia w Polsce stoi w miejscu. Ewelina Walczak. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii tragicznych ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Jak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Służby monitorują sieć, reagują na każde zgłoszenie, a w razie podejrzeń mogą przeszukiwać uczniowskie tornistry. Zatrzymania dotyczą głównie osób nawołujących do agresji w internecie oraz tych, które przynoszą do szkół niebezpieczne przedmioty. Służby sprawdzają kontakty, jakie w mediach społecznościowych miał autor gruźb ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w tej sprawie na Dolnym Śląsku 60-latek ma zostać dziś przewieziony do Warszawy. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówi podpułkownik Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych.
4: I teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
3: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do służb ochrony państwa. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to wynik identyczny jak w sierpniu. W urzędach wciąż zarejestrowanych jest ponad 900 tysięcy osób bez pracy, ale dobrą informacją jest rosnąca liczba wakatów. Tylko we wrześniu pracodawcy zgłosili ponad 38 tysięcy wolnych stanowisk. Szanse na zatrudnienie mocno zależą jednak od adresu. Najłatwiej o etat w Wielkopolsce, z kolei najtrudniej na Warmii i Mazurach. Piłkarscy sędziowie w Polsce w ogniu krytyki. Ostatnie trzy dni w Ekstraklasie pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
5: Przewodniczący kolegium sędziów Marcin Szulc zajmuje się wojowaniem z innymi sędziami i odpieraniem zarzutów o mobbing, a w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak drugi raz z rzędu została pokrzywdzona przez sędziego. Tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
6: Państwo, niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
5: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
7: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę.
5: Pokrzywdzone jest także Zagłębie Lubin. Sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego.
3: Ile zapłacimy dziś za tankowanie? Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6 zł i 97 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 6 groszy za litr. Program ceny paliwa niżej, który narzuca te stawki, ma obowiązywać do końca roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Teraz jeszcze dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu, poniedziałek i 12 października, już 285 dzień roku. To taki dzień, w którym można się jeszcze nacieszyć słońcem, ale pamiętajcie, ubieramy się na tak zwaną cebulkę, co by w razie W coś z siebie zrzucić albo narzucić, co byście nie zmarzli. Ja trzymam kciuki za wasz poniedziałek, będę wam dodawać otuchy przez cały dzień.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz,
5: Arkadiusz Mareniec.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm.
9: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na ciebie.
10: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
11: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

16 minut po godzinie 11, poniedziałek. Pamiętajcie, nowy dzień, nowy tydzień i nowe możliwości. Tych możliwości wam życzę jak najlepszych i jak najwięcej. No może nie za dużo też, żeby się przy poniedziałku tak nie przepracować. Głowa do góry, dacie sobie spokojnie radę. Mam nadzieję, że ten dzień zakończy się relaksem i tym, co lubicie najbardziej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z naszej okolicy, a w nich między innymi o Dolinie Lutynin. To jest rezerwat przyrody, cennej przyrodniczo Doliny Rzecznej, która została objęta ochroną rezerwatową. Szczegóły o tym już o godzinie 11.30.
2: Reklama.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
4: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
3: Aurelis-znicze.pl.
5: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
6: Pasja, talent, miłość do jazzu.
7: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
8: Więcej na www.cais.kalisz.pl.
9: Bilety w kasie centrum i online.
2: Reklama.
10: Od radia.
11: Słowo.
12: Słowo.
11: W Radiu Centrum.
10: Poniedziałek, 12.30.
13: Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
10: Słowo.
12: Słowo.
13: Hashtag warto posłuchać.
10: Od radia. Dla Ciebie.

0: Jesienne nagranie i nie tylko po małej przerwie, bo czas na wiadomości z waszej okolicy. W studiu Radia Centrum Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o pożarze budynku gospodarczego w powiecie ostrzeszowskim. Powiemy o interwencji kaliskich strażników miejskich zakończonej wyciągnięciem broni oraz nowym rezerwacie przyrody Dolina Lutyni.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pożar budynku gospodarczego w Kuźnicy Grabowskiej w gminie Kraszewice. Zgłoszenie w tej sprawie Straż Pożarna otrzymała w sobotę po 15, jak informuje PSP Ostrzeszów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów Straży Pożarnej stwierdzono pożar garażu oraz przylegającej do niego wędzarni. Strażacy podali dwa prądy gaśnicze na palące się obiekty. Po opanowaniu pożaru sprawdzono pomieszczenia przy użyciu kamery termowizyjnej, która wykazała obecność ukrytych zarzewi ognia. Następnie dogaszono pożar. W akcji brało udział 7 zastępów z państw i Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Broń gazowa i groźby wobec funkcjonariuszy. Tak zakończyła się interwencja Straży Miejskiej w Kaliszu, a wezwanie dotyczyło zdarzenia, z którym mundurowi często się spotykają mieszkańcy jednego z osiedli wyrzucającego różnego rodzaju odpady przez okno swojego mieszkania.
3: Funkcjonariusze niezwłocznie udali się pod wskazany adres, zapukali do drzwi i następnie po przedstawieniu się podjęli czynności służbowe. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął do nich przedmiot, który wyglądem przypominał krótką broń palną i wymierzył ją w kierunku funkcjonariuszy, jednocześnie nakazując im odejście. Dzięki szybkiej, zdecydowanej reakcji strażników miejskich mężczyzna został obezwładniony i ujęty. Następnie przekazano go na miejsce funkcjonariuszom policji. W toku czynności okazało się, że przedmiot to broń gazowa.
2: Powiedziała Radiu Centrum Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej w Kaliszu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Grożenie funkcjonariuszom mundurowym przedmiotem przypominającym broń jest przestępstwem zagrożonym karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności i kwalifikuje się zazwyczaj jako czynna napaść na funkcjonariusza publicznego. A akty przemocy słownej oraz fizycznej na strażników miejskich w ostatnim czasie się nasilają. Niedawno ten sam patrol, któremu kaliszanin groził pistoletem gazowym, został zaatakowany w czasie interwencji i był zmuszony do użycia środków przymusu bezpośredniego.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Blisko 77 hektarów cennej przyrodniczo Doliny Rzecznej objęto ochroną rezerwatową. Dzięki staraniom leśników z Nadleśnictwa Jarocin właśnie powołano rezerwat przyrody Dolina Lutyni.
4: Zarządzenie w sprawie utworzenia rezerwatu regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu podpisał 25 września tego roku. Rezerwat obejmuje środkowy, przełomowy odcinek Lutyni od okolic Słupi w kierunku Wilkowyi. Wokół niego wyznaczono również otulinę o powierzchni prawie 10 hektarów. Pomysł objęcia tego terenu ochroną leśnicy z Nadleśnictwa Jarocin zgłosili w ramach jubileuszowej inicjatywy 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych. Co istotne, obszary te leśnicy rozpoznawali jako cenne przyrodniczo i chronili także wcześniej, jeszcze zanim zostały objęte formalną ochroną. To właśnie dzięki zachowaniu ich walorów możliwe było późniejsze rozpoczęcie procedury zmierzającej do ustanowienia rezerwatu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Objęcie doliny najwyższą formą ochrony pozwoli zachować ten dziki, piękny teren w nienaruszonym stanie i zabezpieczy go m.in. przed wandalizmem czy niekontrolowanym ruchem pojazdów terenowych. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
0: Chcesz sprawdzić, który model jest dla Ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
3: Adrian Matuszkiewicz,
4: Arkadiusz Mareniec.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.

0: A teraz w Radiu Centrum Rok z okienka.
1: Tym razem będzie to walijska grupa hardrockowa Budgie i dziewiąty ich album studyjny zatytułowany Night Flight i kawałek, który znacie doskonale, rok 1981, Superstar.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wychodzi na to, że ponad połowa Polaków spóźnia się do biura, a my sprawdzimy w najbliższych wiadomościach, jaka jest najczęstsza przyczyna tego. Wiadomości już o 12.
2: Reklama.
3: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycję i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
7: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
8: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo trochę mocniej zachmurzone, ale spokojnie będą przejaśnienia. Dziś maksymalnie do 12 stopni w naszym regionie. Do tego wiatr z zachodu umiarkowany 24 km na godzinę będzie nieco zwalniał. Na barometrach teraz 1018 hektopaskali. Ciśnienie na razie jest stabilne, warunki biometeo obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie 12.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prokuratura zajęła się nagraniami posła Michała Kołodziejczaka. Komisja do spraw inwigilacji Pegasusem kończy dziś pracę. Ponad połowa Polaków spóźnia się do biura. Znamy najczęstszą przyczynę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zachowanie posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań byłego wiceministra rolnictwa i nagraniami z jego rozmów telefonicznych, które trafiły do sieci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, donosi prokuratura. Do komunikatu odniósł się już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawią się podejrzenia przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef resortu sprawiedliwości. A komisja, która wyjaśniała wcześniejszą aferę inwigilacji obywateli systemem Pegasus, kończy dziś pracę. Właśnie teraz, w samopołudnie, spotykają się posłowie z komisji Pegasusowej. Mają przyjąć raport końcowy, który będzie podzielony na trzy części: jawną, tajną i ściśle tajną. A już teraz premier Donald Tusk mówi o, jak sam to ujął, najnowszej rewelacji w tej sprawie.
4: Wiecie, że oni podpisali umowę. I to jest właśnie ta rewelacja w finale tego postępowania, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie, mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu. Za to będą odpowiadać.
3: Pegasusem inwigilowany był m.in. Krzysztof Brejza, polityk Koalicji Obywatelskiej, gdy był w sztabie wyborczym swojego ugrupowania. Nowo wybrany prezydent Krakowa ślubowanie złoży 21 października. Dzień później zamierza przedstawić swoich zastępców. Łukasz Gibała wieczorem świętował zwycięstwo w wyborach, a dziś od samego rana osobiście dziękował krakowianom za poparcie.
5: Dzień dobry, rozdałem pracelki. Proszę uprzejmie.
6: Na pana głosowałam.
5: Super, to tym bardziej. Czy miło. Wszystkiego dobrego.
3: Łukasz Gibała pojawił się dziś rano z obwarzankami na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. To 51% wszystkich przepytanych na panelu Ariadna pracowników. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, ale w odpowiedziach pojawiło się także zaspanie, a także poranne życie intymne. Na samym końcu porannej listy przeszkód znajduje się potrzeba spokojnego zjedzenia śniadania. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia we Wrocławiu. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
7: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5000 czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
3: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu.
1: Kursy walut.
2: Sprawdźmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł 38 groszy, dolar amerykański 3 zł 892 grosze, frank szwajcarski 4 zł 71 groszy i funt brytyjski, który ma się najlepiej, 5 zł i 19
1: groszy. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 12 i jakby ktoś miał ochotę na drzemkę w pracy, to bardzo proszę, oni pomogą. Kołysanka dla nieznajomej, perfekt.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

No to sprawdźmy, cóż tam dzisiaj można ciekawego poświętować, tak przy poniedziałku. Obiecuję, że coś znajdę. Co dzisiaj mamy? Dzień bezpiecznego komputera. Może tak, w kwestiach związanych ze zdrowiem, no to zawsze trzeba dbać o zdrowie. Coś tam w Stanach, a tam do nich mamy strasznie daleko, więc zostańmy przy tym bezpiecznym komputerze. To jest inicjatywa, zwłaszcza w tych czasach, bardzo ważna, podkreślająca również temat cyberbezpieczeństwa. No pytanie, ilu z was robi backup i jak często i w jaki sposób? Ponoć 3 trzeba robić i też nie wszystkie w jednym miejscu, tylko w różnych. No właśnie, to święto zapoczątkowane 12 października, całkiem niedawno, bo 2004 roku. Honorowym patronem jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. No i wy teraz możecie się złapać za swoje komputery i sprawdzić, jak tam wygląda sytuacja i kiedy ostatni raz coś zgrywaliście, przeglądaliście i ile już tam wirusów wędruje u was. Mam nadzieję, że żaden, jednak świecicie przykładem. No jednak się może przydać, bo komputer teraz często jest po prostu naszą bazą danych i takim fotoalbumem. I gra muzyka.

0: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Dla tych, którzy uwielbiają jedzenie, to myślę, że to była bardzo przyjemna impreza. Wielkopolska pyra, która potrafi zaskoczyć, a o tym wiedzą najlepiej ci, którzy byli i wiedzą te, które przygotowywały przeróżne smakołyki właśnie z pyry, czyli koła gospodyń wiejskich. Powiemy o tym wydarzeniu już za kilka chwil, także coś na sportowo. Szczypiorniści na tlenem KS Kalisz, którzy powalczą z Beniaminkiem WKS Śląskiem Wrocław. Szczegóły już o 12:30.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już prawie 26 minut po godzinie 12. Do opery i do sportu wrócimy w wiadomościach o 13.30, a już o godzinie 12.30 kolejny program z cyklu Słowo w Słowo. W tym tygodniu gościem jest Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka, czyli już za kilka chwil możecie zrobić głośniej. Ale jeszcze wam zagram. Dla tych, którzy przy poniedziałku woleliby być gdzie indziej, na przykład pod kołdrą. Elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?

0: Zbliża się godzina 12.30, więc czas na program, który znajdziecie później również na profilu Radia Centrum na Facebooku.
1: Słowo. Słowo w Radiu Centrum.
2: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Witam pana, panie Mateuszu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Może zaczniemy od tego, co trwa, bo jesień w całym kraju już od jakiegoś czasu jest, ale w Opatówku trochę się wcześniej zaczęła, w gminie Opatówek, jak co roku festiwal Jesień Organowa, kolejna edycja, dwa koncerty już za nami. Może też powiedzmy, co do tej pory odbyło się w ramach tego festiwalu.
3: To prawda, Jesień Organowa w Chełmcach odbywa się już po raz 11. To Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. W tym roku rozpoczęliśmy 13 września koncertem organisty Michała Markuszewskiego i barytona Dominika Bittnera. To był koncert częściowo improwizowany, częściowo zawierał pieśni i utwory takich kompozytorów jak Mozart czy Schubert. Myślę, że bardzo ciepło przyjęty koncert, ta inauguracja przebiegła tutaj pomyślnie, a z kolei 4 października wystąpił Adam Tański, wspaniały organista i improwizator, i to był koncert w dużej mierze improwizowany, czyli nasz muzyk improwizował na zadane tematy, według takich, powiedzmy, stylistyk, które sobie tutaj wybrał wcześniej, więc mieliśmy na przykład fantazję romantyczną czy tokatę w stylu współczesnym. Także to był bardzo ciekawy muzyczny eksperyment, też spotkał się z bardzo żywym przyjęciem ze strony publiczności, tym bardziej, że to sama publiczność na pierwszym koncercie wybierała tematy, utwory, które miały stać się podstawą do tej improwizacji, także tutaj zaangażowaliśmy naszą publiczność także we współtworzenie programu koncertu. Myślę, że to były bardzo ciekawe koncerty i obok tych dwóch koncertów festiwalowych tradycyjnie już w Chełmcach stawiamy na edukację w zakresie muzyki i na takie koncerty z organami w roli głównej. Po raz kolejny zaprosiliśmy szkoły i zorganizowane grupy z naszych okolic. Odbyły się dwa takie koncerty. Mieliśmy bardzo dobrą frekwencję na koncertach stacjonarnych, a dodatkowo część uczniów wzięła udział w wersji online, czyli można było odsłuchać na żywo tych koncertów, albo też z odtworzenia, na przykład jeżeli tak plan lekcji w ramach chociażby lekcji muzyki na to pozwalał, żeby później to jeszcze zrobić. Jeżeli jeszcze byłyby jakieś szkoły czy zorganizowane grupy, a może też indywidualni słuchacze, którzy chcieliby odsłuchać takiej formuły koncertu online, takiej, można powiedzieć, troszkę pogadanki o organach, jak one działają, jak to wszystko w tym ogromnym muzycznym mechanizmie działa, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Prześlemy link z takim koncertem. Oczywiście jest to bezpłatne i myślę, że też przyczynia się do tego, żeby lepiej rozumieć tę muzykę i też być bardziej świadomym słuchaczem.
2: A ile mniej więcej uczniów wzięło udział w tych koncertach?
3: Szacujemy, że to mniej więcej około 1000 osób, już tutaj licząc tych uczniów stacjonarnych, jak i tych, którzy połączyli się z nami zdalnie.
2: No i też wielkimi krokami zbliża się ten ostatni finałowy koncert tegorocznej edycji. Już sprawdzam, 15 listopada ten koncert będzie, więc no jeszcze trochę czasu jest, można sobie ten czas zarezerwować na koncert w Chełmcach, a kto tego dnia zagra dla słuchaczy?
3: Tak, dokładnie, 15 listopada o godzinie 17.15, czyli po ostatniej mszy świętej niedzielnej w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmcach wystąpi Jakobus Gladziwa, to jest niemiecki organista, i nasz gość wystąpi z takim typowo niemieckim repertuarem. Będą to utwory niemieckich kompozytorów, wśród nich Jan Sebastian Bach czy Robert Schumann. Także tutaj można powiedzieć, pan Jakobus Gladziwa postawił na swoich rodaków w programie koncertu. Mamy nadzieję, że pogoda tutaj będzie łaskawa i też nie zablokuje tutaj naszym słuchaczom tego, by dotarli do nas. Już dziś, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, zapraszam, żeby zapisać sobie tą datę w kalendarzu. I mam nadzieję, że spotkamy się w jak najliczniejszym gronie na tym finałowym koncercie tegorocznej Jesieni Organowej.
2: Organy to nie jest dość popularny instrument. Opatówek to też nie jest metropolia, a jednak zachęcają Państwo wielu słuchaczy do tego, żeby wziąć udział w Państwa festiwalu. No to na pewno wymaga to wielu wysiłków, żeby jak najbardziej zareklamować to wydarzenie i przekonać słuchaczy, żeby odwiedzili kościół w Chełmcach.
3: Tak, z jednej strony myślę, że to troszkę pokutuje takie przekonanie, że muzyka organowa jest muzyką dla koneserów, ale też wydaje mi się, że tworząc program festiwalowy, staramy się w taki sposób to robić, by pokazać, że jest to instrument o wielkich możliwościach muzycznych i jest jak najbardziej przystępny dla licznego grona słuchaczy. Stąd właśnie pomysł tego koncertu improwizowanego, a może troszkę zdradzę szczegóły, że w programie znalazły się na przykład improwizacje na tematy Fryderyka Chopina, czyli myślę, że muzyka, która jest nam o wiele bardziej bliższa, czyli jak

0: Ważniejszych wydarzeń, które Państwo mają w ciągu roku. Tym drugim to jest Święto Ulicy Kościelnej, które też w tym roku już za nami. Jakbyśmy mogli naszym słuchaczom zdradzić, jak to wyglądało, no bo zakładam, że nie wszyscy jednak mogli się udać na miejsce.
1: To prawda, Święto Ulicy Kościelnej już za nami i to święto w tym roku było wyjątkowe, ponieważ świętowaliśmy jubileusz 10. edycji tego wydarzenia. Także myślę, że jak najbardziej udane wydarzenie, choć troszeczkę pogoda próbowała nam spłatać figla, to jednak wytrzymała bez jakiegoś intensywnego deszczu, co pozwoliło nam zrealizować cały program wydarzenia. Myślę, że można mieć różne przemyślenia na temat tego, które z naszych działań są najważniejsze i to fajnie, że możemy tak wybierać, bo jest w czym wybierać, więc tu każdy, myślę, może mieć swoje typy. Faktycznie święto jako jakby takim rozmachem jest naszym chyba największym wydarzeniem, jeżeli chodzi też o taką skalę działania i różnorodność programu. W tym roku również postawiliśmy na bardzo różnorodny program. Wśród tego programu były oczywiście stałe pozycje, jak chociażby przejazd turystyczny autobusem. W tym roku był to autobus piętrowy, więc taka dodatkowa gratka dla miłośników motoryzacji. Poza tym też mieliśmy pewne nowości, jak na przykład stoisko z kuchnią staropolską, z takim pokazem też kulinarnym. Sam właśnie konkurs kulinarny to też było bardzo ciekawym przedsięwzięciem. Zaprosiliśmy 10 kół gospodyń, nie tylko z gminy Opatówek, ale też z gmin ościennych, więc tutaj też bardzo serdecznie wszystkim paniom dziękuję, bo były pyszne smakołyki dla wszystkich, a jednocześnie panie rywalizowały w konkursie na najciekawsze danie drobiowe kuchni staropolskiej. Wiem, że komisja miała niełatwy orzech do zgryzienia, by wybrać najlepszych. Wygrało tutaj koło gospodyń wiejskich w Porwitach i wiele innych atrakcji, które mieliśmy ze stoiskami naszych tutaj współorganizatorów i partnerów. Także myślę, że możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że tutaj wydarzenie z pełnym sukcesem przywiodło do Opatówka wielu turystów, gości, ale także mieszkańcy licznie wzięli udział, co nas bardzo cieszy.
0: A poza tym ostatnim koncertem Jesieni Organowej jeszcze Państwo mają zaplanowane jakieś działania na tę końcówkę roku? Jak to wygląda?
1: Tak, w tym momencie dzieją się też troszkę bardziej może kameralne działania, jak na przykład działania edukacyjne w ramach programu Bliżej Natury. To jest projekt, do którego zaprosiliśmy 8 szkół z naszych okolic, by poszerzać tą wiedzę na temat edukacji przyrodniczej, edukacji leśnej, ale także mamy zaplanowany koncert, który odbędzie się 28 listopada. Tradycyjnie chcemy ten rok podsumować takim koncertem uroczystym. Jeszcze nie zdradzę, kto będzie tutaj gościem, ale myślę, że osoba bardzo znana nie tylko ze swojej twórczości, ale też jako pewnego rodzaju osobowość telewizyjna. Na zachętę powiem, że takiego koncertu jeszcze u nas nie było, a szczegóły pewnie już wkrótce przeczytacie Państwo na naszych mediach społecznościowych, do obserwowania których serdecznie zapraszam. Także 28 listopada szykujemy wyjątkowy koncert na zakończenie naszego kolejnego roku działalności.
0: Czyli ten 28 listopada już najlepiej zakreślać sobie w kalendarz.
1: Oj, zdecydowanie tak, naprawdę będzie się działo, więc warto tutaj uwzględnić w swoich kalendarzach i przede wszystkim zerkać na nasze media społecznościowe, gdzie już niedługo uchylimy rąbka tajemnic.
0: I tą zachętą zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również za wysłuchanie i za zaproszenie do rozmowy.
2: Słowo. Słowo w Radiu Centrum.
3: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż

Something Got Me Started to oczywiście formacja Simply Red. 13 minut do godziny 13 i jestem z wami tu i teraz zerkam przez radiowe okno i coś tych chmur naszło więcej. Coś tam synoptycy mówią o tym, że może trochę popadać, parasol się przyda. No cóż, jesień, nie taka pora, nie unikniemy. Zerkając na święta, które mamy jeszcze w kalendarzu na cały ten nadchodzący tydzień, to podpowiem kolejne dni. Jutro, uwaga, uwaga, dzień bez stanika. Taki wtorek się zapowiada. Jeszcze Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, więc coś dla pani, coś dla panów. Czujcie się przygotowani. Nie dziękujcie, że podpowiadam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach o kolejnych laureatach Nagrody Nobla, tym razem w dziedzinie ekonomii. Powiemy także o giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, gdzie zabił i to jak nowy dzwon. Szczegóły już o 13:00.
2: Reklama.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
9: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na ciebie!
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 12 stopni dzisiejsze maksimum, do tego coraz więcej chmur i gdzieś tam miejscami przelotne niewielkie opady deszczu. Wiatr teraz wieje z zachodu, umiarkowanie 24 km na godzinę i zwolni. Warunki biometeo są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Sprawa rzekomego planu zamachu na premiera w prokuraturze. Dyrektor i nauczycielka ranni we francuskiej szkole po postrzeleniu. Nowy dzwon bije już na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej Tomasz Węsk.
5: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gruźb pod adresem rządzących.
6: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gruźb.
5: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
7: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
5: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
4: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności. Strzelanina w szkole we Francji, niedaleko Marsylii, na południu kraju. Ranni są dyrektor i nauczycielka. O oddanie strzałów podejrzany jest 14-letni uczeń, który miał strzelać z broni myśliwskiej. Na miejsce jadł francuski minister edukacji i szef MSW tego kraju. W polskich szkołach uczniowie i pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, ale żarty się skończyły, ostrzega wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
8: Jest prawdą, że również na terenie województwa małopolskiego w ostatnich dniach mieliśmy kilka przypadków zgłoszeń dotyczących zagrożenia, poczucia zagrożenia ze strony uczniów i ich rodziców. Każde z tych zgłoszeń zostało potraktowane bardzo poważnie.
4: Po serii niepokojących incydentów w placówkach szkolnych służby kontynuują dziś zaostrzone kontrole, a policja zwiększyła obecność funkcjonariuszy wokół szkół. 26-letni Litwin pozował do zdjęcia w byłym niemieckim obozie Auschwitz z gestem pozdrowienia hitlerowskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzut propagowania nazizmu i zapłacił grzywnę w wysokości 2000 zł. Litwin odwiedził teren byłego obozu w minioną sobotę, fotografowała go żona. Dwóch laureatów otrzymało tegorocznego Nobla w dziedzinie ekonomii. To Amerykanie Robert Hall oraz Michael Woodford. Zostali nagrodzeni za mikroekonomiczne postawy stabilizacji makroekonomicznej. Będziemy do ich nagrody i dokonań wracać. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 13:00.

0: Reklama.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Neonet, Neonet,
9: to korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
10: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
8: Neonet.
11: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

pogodowo nie jest za ciekawie. Zbliża się ta jesień, za którą nie każdy przepada, bo to ta deszczowa, ta z dużą ilością ciemna, chmur. No właśnie, ale dzisiaj te chmury naprawdę bardzo przyjemne. Można było się pogapić. Jutro ma być dużo słońca, więc też szukajcie na niebie różnych zjawisk. A w kwestii tych zjawisk, które na niebie, bardzo proszę, mam także Jaśka Pibowarczyka. On też śpiewa o obłokach. Tak.

0: pamiętam.
1: Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
9: Więcej na cki.kalisz.pl.
1: Reklama.

0: Milan Farmer, Dezachante, ten kawałek już za nami, 13.30. Wiadomości z waszej okolicy, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Co można przygotować z Pyry, podpowiemy na początek. Sprawdzimy, jak w Liskowie przygotowują się na sytuację zagrożenia i powiemy, z kim wieczorem zmierzą się szczypiorniści z Kalisza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wielkopolska Pyra potrafi zaskoczyć. Udowodniły to koła gospodyń wiejskich, które wzięły udział w konkursie na największą wielkopolską pyrę i najlepszą potrawę z ziemniaków. Były regionalne smaki, kulinarne eksperymenty, swojskie smaki i przede wszystkim atmosfera wspólnego świętowania tradycji.
3: Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu jest wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski, który już na wstępie rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące prawidłowej nazwy warzywa będącego głównym bohaterem wydarzenia.
4: W Wielkopolsce jest pyra i stąd ten konkurs o takiej nazwie na największą wielkopolską pyrę. Kartofel to jest z niemieckiego, ziemniaki wiemy o co chodzi, jest powszechny, ale w Wielkopolsce jemy pyry. 84 koła gospodyń wiejskich z całego województwa wielkopolskiego. Jest naprawdę smacznie, a te koła pokazują, co można zrobić przy wykorzystaniu ziemniaków, a można zrobić bardzo wiele.
3: I rzeczywiście stoły na stoiskach aż uginały się od potraw, w których ziemniaki grały główną rolę.
5: Koło gospodyń wiejskich z Sobótki przygotowaliśmy szagówki z kapustą, z boczkiem i z cebulą.
6: Przyjechaliśmy z Radziwiłłowa. Mamy potrawy takie jak dewolaj ziemniaczany. Jeden jest z sechkiem, drugi jest z mięsem mielonym i pieczachkami. Mamy ziemniaczka zapiekanego z sechkiem i boczkiem, no i standardowo ziemniaczek z gzikom.
3: Czy te pyry są codziennie w daniach obiadowych w Wielkopolsce na stołach?
6: Oczywiście, w Wielkopolsce obiad bez pyry to nie obiad.
7: My przyjechałyśmy z gminy Szczytniki w miejscowości Tymieniec. Przygotowałyśmy faszynki z nadzieniem niespodzianka, to znaczy jest w środku mięso mielone, pieczarki, warzywa i ser żółty. I na deser mamy jeszcze sernik z dodatkiem ziemniaków.
3: W konkursie kulinarnym najwyżej oceniono knedle ze śliwkami, przygotowane przez koło gospodyń wiejskich w Będziechowie. Drugie miejsce zdobyła ziemniaczana zupa z chipsem z bekonu i czosnkowym tostem z rososzycy, a trzecie było ziemniaczane dziedzictwo, czyli placki z szarpaną kaczką, sosem grzybowym i warzywnym pire, przygotowane przez gospodynię z Jedlca. Konkurs był nie tylko okazją do kulinarnych prezentacji, ale także spotkaniem ludzi, którzy pielęgnują lokalne zwyczaje i pokazują, że regionalna kuchnia wciąż potrafi inspirować. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: W sytuacji kryzysowej liczy się każda minuta, a dostęp do energii elektrycznej może decydować o bezpieczeństwie ludzi. Dlatego hala widowiskowo-sportowa w Liskowie została wyposażona w awaryjny agregat prądotwórczy. Zakup zrealizowano w 2025 roku dzięki środkom z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Urządzenie właśnie zostało zamontowane i podłączone do obiektu. Hala ma w razie potrzeby służyć m.in. jako miejsce organizacji zastępczych miejsc szpitalnych. W takich warunkach niezależne źródło energii może zapewnić działanie oświetlenia i urządzeń niebezpiecznych, niezbędnych do opieki nad pacjentami. Tym razem szczypiorniści Netland MKS Kalisz o 3 punkty powalczą z Beniaminkiem WKS Śląskiem Wrocław. Oba zespoły mają za sobą po jednym wygranym domowym meczu. Podopieczni Rafała Kuptela pokonali Handball Stal Mielec, a zespół z Dolnego Śląska ekipę z Piotrkowa Trybunalskiego. I oba mają po punktach zdobytych po rzutach karnych. Netland MKS Kalisz dopisał do swojej puli 2, pokonując na wyjeździe KPR Legionowo a WKS Śląsk Wrocław 1, przegrywając z Gwardią Opole. To oznacza, że kolejna wygrana dla obu zespołów jest bardzo ważna.
8: Chcemy wygrać na pewno, mamy szacunek do zespołu z Wrocławia, jak do każdego w tej lidze. Na pewno będzie to ciężkie spotkanie, oni w tym sezonie bardzo dobrze grają, bardzo szybko, także musimy się na to przygotować i walczyć. Na pewno postawią nam mocne warunki, też chcą zdobyć na pewno 3 punkty, tym bardziej przed własną publicznością, aczkolwiek nie możemy im pozwolić się rozpędzić i grać w ich szybką piłkę ręczną i grać po swojemu i skutecznie.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Molski, skrzydłowy Netland MKS Kalisz. Mecz dziś we Wrocławiu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18. Będzie ono transmitowane online.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To teraz kawałek dla tych, którzy chcą poćwiczyć już kibicowanie, trochę się poruszać, odprężyć, odejść od biurka, od maszyny. Los de Rio i Macarena, układ, który doskonale znacie. Powodzenia.

0: Reklama.
1: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebrne.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: To startujemy, przygotujcie coś do pisania. Za chwilę pierwsze ogłoszenie o pracę. No i oczywiście znajdziecie je chwilę później na profilu Radia Centrum na Facebooku. No to startujemy z pierwszym.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter, umowa o pracę. Więcej na www.rc.fm i na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Ogłoszenia płatne.
1: No to jeszcze Wam dorzucę. Zatrudnienie dla pracownika montażu, okien, PCV, rolet zewnętrznych, telefon 692 893 370. Za chwilę kolejne ogłoszenia, też po nich będę czekać na Wasze rekomendacje pod numerem 88 400 1064.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Kolejne ogłoszenie. Spółdzielnia mieszkaniowo-lokatorsko-własnościowa w Pleszowie poszukuje kandydata na stanowisko konserwator elektryk. Wymagania: wykształcenie techniczne zawodowe, uprawnienia elektryczne do 1 kV oraz doświadczenie w zawodzie. Więcej informacji pod numerem 62 508 09 44. I ostatnie ogłoszenie. Firma Daimler zatrudni kierowców na terenie Niemiec. Wymagane prawo jazdy na samochody ciężarowe Tiry kategorii C+E, badania lekarskie oraz karta kierowcy. Telefon 669 601 473, w Polsce i w Niemczech plus 49 152 029 303 84, numer w Niemczech.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Ogłoszenia znajdziecie już na profilu Radia Centrum na Facebooku. Teraz czekam na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, dzwońcie 88 400 106 i 4. Czekam na Wasze rekomendacje.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
3: Adrian Matuszkiewicz,
4: Arkadiusz Mareniec.
6: Pasja, talent, miłość do jazzu.
7: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
8: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Bilety w kasie centrum i online.
0: Reklama.
9: To już koniec giełdy pracy na dziś. Przypominam, że skrót ogłoszeń znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku. Kolejna giełda pracy już jutro o tej samej porze. Za chwileczkę kolejne wiadomości z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę się zrobiło mniej nieprzyjemnie w tej pogodzie, bo więcej chmur, a słońca już prawie nie widać. I pamiętajcie, że dziś w części naszej okolicy możliwe przelotne opady deszczu, ale spokojnie, słońce jeszcze się w godzinach popołudniowych pojawi. Maksymalnie dziś 12 stopni, wiatr z zachodu umiarkowany, teraz 20 km na godzinę na barometrach. W tym momencie 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nastolatek warunkowo aresztowany za filmik z nożem. Jeszcze dziś szkoły dostaną nowe instrukcje na wypadek ataku. Kraków wybrał prezydenta, my pytamy mieszkańców o ich opinię. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim na Lasiu. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także dwoje 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
3: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8,2 grosze. Następne obwieszczenie ministra w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Wczoraj zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter pytał dziś mieszkańców o opinię o nowym prezydencie.
5: Osoba na pana prezydenta.
6: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
5: Raczej tak. Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
7: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
3: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Shenzhen, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
9: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry.
8: Hurkacz jutro o ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3, 7-6.
3: W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majer Sherif z Egiptu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

jeszcze. To lato to już minęło, już niektórzy nawet nie pamiętają, aczkolwiek są tacy sprytni, którzy zaplanowali sobie dłuższy urlop na ten moment, kiedy my będziemy marznąć, kiedy będą nieprzyjemne pogody, oni wtedy będą znikać w jakichś ciepłych krajach. My zostajemy, a razem z nami zostaje ten nasz kalendarz jesienny, a w tym kalendarzu między innymi w tych świąt, które pewnie będziemy hucznie obchodzić, to Andrzejki. No dobrze, po drodze jest jeszcze Halloween, ale to święto nie do każdego przemawia, aczkolwiek będą tacy, którzy będą się przebierać i bawić i niech się bawią. Do drobina dystansu nie zaszkodzi. Andrzejki za 47 dni i 10 godzin. Mikołajki następne w kolejce dla tych grzecznych i mniej grzecznych również. To za 54 dni i 10 godzin. No i Boże Narodzenie za 73 dni i 10 godzin. Są tacy, którzy już się zabierają za robienie prezentów, za zakupy i to wcale nie jest, słuchajcie, głupi pomysł. Sprawdziłam na sobie i rzeczywiście można sporo zaoszczędzić, co by się w grudniu mocniej nie łapać za portfel, więc warto już od wakacji pierwsze upominki robić. No chyba, że komuś się gusta zmienią, no to wtedy może być problem albo zainteresowania jakieś, nie wiem, muzyczno-zapachowe i tak dalej, więc wtedy trzeba będzie naprawdę dużo bardziej przemyśleć, jaki prezent kupić. Ale jeżeli już, no to pamiętajcie też, że przydałaby się też jakaś taka fajna szafa, w której można było schować, co by nic tego prezentu nie zdradziło i nikt go nie wyniuchał. Ale wracamy teraz do jesiennego grania na 106,4, 16,5 minuty po 14.

0: Reklama.
1: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebrne.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 14:30, wiadomości Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ambulatorium społecznego w Kaliszu. Zajrzymy na wstrzymane roboty na rondzie Dobrzeckim i powiemy, za kogo wieczorem trzymać kciuki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kontrola ciśnienia, monitorowanie poziomu cukru we krwi i pomoc w opatrywaniu ran. Między innymi na to mogą liczyć pacjenci ambulatorium społecznego w Kaliszu. Placówka powstała z myślą o osobach w kryzysie bezdomności, potrzebujących, dla których dostęp do opieki medycznej bywa szczególnie trudny. Za inicjatywą stoi Towarzystwo Świętego Brata Alberta, a przedsięwzięcie wspiera Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu, który udostępnił jedno z pomieszczeń w budynku pogotowia ratunkowego i wieczorynki. Pomoc obejmuje zarówno doraźne problemy zdrowotne, jak i działania zapobiegające poważniejszym powikłaniom. Ambulatorium jest częścią projektu Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu, finansowanego ze środków unijnych.
3: Uważamy, że stworzenie takiego ambulatorium, wydaje mi się, że to jest jedyne ambulatorium takie społeczne w Wielkopolsce, pomoże odciążyć osoby potrzebujące, które są w danym momencie w trudnej sytuacji życiowej i mogą pozyskać u nas na przykład fachową poradę od naszej pani ratownik lub środki, leki dostępne bez recepty przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, teraz w porze jesiennej, bardzo pożądane. Uzupełniamy na bieżąco dzięki stałemu zapotrzebowaniu, które ujęliśmy w programie. Ja tutaj jestem osobiście bardzo wdzięczna dyrekcji i dyrektorowi Wojciechowi Michalikowi za zrozumienie idei.
2: Powiedziała Radiu Centrum Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu. I co ważne, z ambulatorium faktycznie korzystają osoby w kryzysie bezdomności oraz borykające się aktualnie z problemami finansowymi. Nie zdarzył się jeszcze pacjent, który przychodząc do ambulatorium chciał sobie skrócić drogę do lekarza lub zaoszczędzić na kupnie leków, chociaż nie musi tego robić.
4: Działamy od niedawna, ale zainteresowanie jest dość spore. Pojawiają się osoby, które mają choroby przewlekłe, typu cukrzyca, ciśnienie. Monitorujemy ich tu też, żeby zapobiegać czy jakimś udarom, czy właśnie śpiączkom cukrzycowym. Opatrunki przede wszystkim zmieniamy, uczymy jak zmieniać. Właśnie ta edukacja i profilaktyka, jak ludzie mają dbać o tą ranę. Pomagamy osobom potrzebującym, które w danej chwili na przykład nie mają pieniędzy na daną maść czy leki. Mam też takich pacjentów, którzy wracają i na przykład pokazują tabele, w których sobie monitorujemy to ciśnienie czy dane cukry.
2: Dodała Radiu Centrum Paulina Żubrowska, ratowniczka medyczna pracująca w ambulatorium. Z pomocy korzysta od kilku do nawet 10 osób dziennie. Towarzystwo Świętego Brata Alberta w Kaliszu pieniądze z Unii Europejskiej na projekt Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu otrzymało na 3 lata.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Czy ten nasyp jest po obu stronach? Pytają słuchacze Radia Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej po informacji Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu o zaprzestaniu remontu w ulicy Stańczukowskiego i Podmiejskiej. Z jednej strony jest nasyp niekontrolowany, z drugiej kable, powiedział Radiu Centrum Przemysław Mikurenda, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
5: Jeśli chodzi o stronę prawą, patrząc od ronda Westerplatte, tam występują nasypy niekontrolowane i w tej chwili działamy, żeby wypracować odpowiednie działania umożliwiające zabezpieczenie tego nasypu, wykonanie robót drogowych. Natomiast za rondem, czyli ulica Stańczukowskiego, tam stwierdziliśmy występowanie niezainwentaryzowanych kabli energetycznych i w tej chwili pracujemy nad opracowaniem rozwiązania technicznego, żeby te kolizje usunąć, co pozwoli nam na podjęcie prac. No, jesteśmy na etapie uzgadniania rozwiązań takich koncepcyjnych. Współpracujemy tutaj z gestorem sieci.
2: Powiedział Radiu Centrum Przemysław Mikurenda. Przebudowa tego odcinka Podmiejskiej Stańczukowskiego wraz z rondem Dobrzec to jeden z elementów większego projektu modernizacji ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Na czas wstrzymania pracy na pierwszym fragmencie drogowcy przeniesie się na ulicę Dobrzecką do skrzyżowania z Szapocznikow. W pierwszym w tym sezonie wyjazdowym meczu siatkarki Netland MKS Kalisz zmierzą się z Lotto Chemikiem Police. W pierwszej kolejce Tauron Ligi Kobiet kaliszanki przegrały u siebie 0-3 z mistrzyniami Polski PGR Budowlani Łódź, a zespół ze Szczecina wygrał w Opolu 3-2. Tym samym podopieczne Radosława Wodzińskiego z zerowym dorobkiem punktowym plasują się na ostatnim miejscu tabeli. Przed nami kolejne emocje i walka o każdą piłkę. Gdziekolwiek gramy, gramy dla Was, napisały w mediach społecznościowych siatkarki Netland MKS Kalisz. Mecz w Enea Arena Szczecin. Dzisiaj początek o godzinie 20:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.

skoro taki czas lunchowy, taki, gdzie można sobie zrobić jakąś małą przerwę, to może też czas na to, żeby pożyczyć tym, którzy dzisiaj świętują. Tak przy poniedziałku też można. Imieniny 12 października ma Maksymilian, Witold, Edwin, Eustachiusz, Maksymiliana, Serafin i Witolda. Piękne imiona. Ode mnie także upominek muzyczny Only. Ją wszystkiego, co najlepsze.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Paliwo coraz bardziej obciąża twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar Kalisz, Złota 36. Czekamy na ciebie.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
5: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
4: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
5: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
4: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
6: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz,
5: Arkadiusz Mareniec.
7: Ach, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
8: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
7: Jak ma być cieplutko i miło, prosta rada, do Wesołka iść wypada.
8: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
7: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
9: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na razie bez większych przejaśnień, choć synoptycy obiecują, że jeszcze trochę słońca dzisiaj zobaczymy. Być może w części naszej okolicy również delikatnie jeszcze popada. 11 teraz stopni, wiatr z zachodu umiarkowany, ciśnienie jest stabilne, a biomat obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 15.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
2: Po atakach w szkołach linia telefoniczna dla opiekunów rozszerzona. Za co tegoroczny ekonomiczny Nobel? Wyjaśnienie już za chwilę. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Agnieszka Trajnowska-Bis. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. A lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach, o czym Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
5: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
4: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest. I jak mówi, kluczowe, by reagować, choćby na wpisy znajomych w sieci.
6: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
4: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa.
2: Aresztowany w Lublinie student to 21-letni obywatel Ukrainy. W Łodzi pies robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku.
7: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
2: Mówi Jana Kiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejscu urzędnicy, przedstawiciele służby wojska i kilku firm testowali system ostrzegania. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi postawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
8: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za 2, za 3.
2: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Nowy rozkład wchodzi w życie w grudniu. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa. Od 13 grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, a w okresie letnim 622 składy. W obecnym rozkładzie spółka uruchamia 530 połączeń dziennie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

0: Kiss.
1: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy! 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paulo Fresu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
7: Castorama!
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
11: Reklama.

Poniedziałek, poniedziałek. Ja jeszcze was będę przygotowywać na kolejny tydzień, na to, co można będzie poświętować. Już wiecie, co we wtorek. Środę, no powiem wam, że nic ciekawego nie ma, więc przeskakuję do czwartku. W czwartek? No tak. Tutaj mamy Światowy Dzień Mycia Rąk. Że światowy od razu, no proszę, jakby ktoś nie pamiętał. No ale wychodzi na to, że są tacy, którzy jednak nie pamiętają. Mamy także Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, tak przy czwartku. Przeskakując na piątek, piąteczek, wasz ulubiony Światowy Dzień Żywności, a do tego jeszcze mamy Dzień Szefa i Światowy Dzień Owoców i Warzyw. I jakby tej żywności było mało, to jeszcze Dzień Chleba. Jakby ktoś na przykład chciał się rzucić na głęboką wodę i upiec samemu, no to trzymam kciuki, dajcie dobry przepis. Co w sobotę? Szukam. Międzynarodowy Dzień Naprawy. Tak przy sobocie, jakbyście chcieli trochę pomajsterkować, no to trzymam kciuki, a w niedzielę świętuje Poczta Polska, która w niedzielę pewnie zamknie, więc jest to idealny czas na to, żeby poświętować. Jakby ktoś jeszcze zapragnął elegancji, to przy niedzieli jeszcze jest Dzień Krawata.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama.

0: Minęła 15.30, wiadomości Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od pożaru restauracji w powiecie kaliskim. Będzie podsumowanie konkursu na najlepsze danie z Pyry, a na koniec zaproszenie na podsumowanie konkursu Pocztówka z Kalisza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To była ciężka noc dla strażaków z Kalisza i powiatu kaliskiego. W poniedziałek kilka minut po północy dyżurny PSP otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku dużej restauracji w miejscowości Stobno 7 w gminie Godziesze Wielkie.
3: Pożarem objęta była głównie część dachowa budynku. W szczytowym momencie działań ratowniczych na miejscu pracowało 18 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
2: Powiedział Radiu Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy PSP w Kaliszu. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. Ustalane są także straty, ale już wiadomo, że będą duże. Działania strażaków zakończyły się po godzinie 6.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Wielkopolska Pyra potrafi zaskoczyć. Udowodniły to koła gospodyń wiejskich, które wzięły udział w konkursie na największą wielkopolską pyrę i najlepszą potrawę z ziemniaków. Były regionalne przysmaki, kulinarne eksperymenty, swojskie smaki i przede wszystkim atmosfera wspólnego świętowania tradycji.
4: Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu jest wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski, który już na wstępie rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące prawidłowej nazwy warzywa będącego głównym bohaterem wydarzenia.
5: W Polsce jest pyra i stąd ten konkurs o takiej nazwie na największą wielkopolską pyrę. Kartofel to jest z niemieckiego, ziemniaki wiemy o co chodzi, jest powszechny, ale w Wielkopolsce jemy pyry. 84 koła gospodyń wiejskich z całego województwa wielkopolskiego. Jest naprawdę smacznie, a te koła pokazują, co można zrobić przy wykorzystaniu ziemniaków, a można zrobić bardzo wiele.
4: I rzeczywiście stoły na stoiskach aż uginały się od potraw, w których ziemniaki grały główną rolę.
6: Koła gospodyń wiejskich z Sobót. Przygotowaliśmy szagówki z kapustą, z boczkiem i z cebulą.
7: Przyjechaliśmy z Radziwiłłowa. Mamy potrawy takie jak dewolaj ziemniaczany. Jeden jest z sechkiem, drugi jest z mięsem mielonym i pieczachkami. Mamy ziemniaczka zapiekanego z sechkiem i boczkiem. No i standardowo ziemniaczek z gzikom.
4: Czy te pyry są codziennie w daniach obiadowych w Wielkopolsce na stołach?
7: Oczywiście. W Wielkopolsce obiad bez pyry to nie obiad.
8: My przyjechałyśmy z gminy Szczyt w miejscowości Tymieniec. Przygotowałyśmy faszynki z nadzieniem niespodzianka, to znaczy jest w środku mięso mielone, pieczarki, warzywa i ser żółty. I na deser mamy jeszcze sernik z dodatkiem ziemniaków.
4: W konkursie kulinarnym najwyżej oceniono knedle ze śliwkami, przygotowane przez koło gospodyń wiejskich w Będziechowie. Drugie miejsce zdobyła ziemniaczana zupa z chipsem z bekonu i czosnkowym tostem z rososzycy, a trzecie było ziemniaczane dziedzictwo, czyli placki z szarpaną kaczką, sosem grzybowym i warzywnym pire przygotowane przez gospodynię z Jedlca. Konkurs był nie tylko okazją do kulinarnych prezentacji, ale także spotkaniem ludzi, którzy pielęgnują lokalne zwyczaje i pokazują, że regionalna kuchnia wciąż potrafi inspirować. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Pocztówka z Kalisza to konkurs, który zachęca uczestników do pokazania miasta z własnej nieoczywistej perspektywy. Jak wygląda Kalisz widziany oczami jego mieszkańców? Odpowiedzi na to pytanie można znaleźć na wystawie pokonkursowej zatytułowanej Pocztówka z Kalisza. Zachęcaliśmy mieszkańców do prezentacji miasta z własnej nieoczywistej perspektywy. Mówią organizatorzy z Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego w Kaliszu. Uczestnicy mogli wybrać dowolną formę artystyczną od fotografii, grafiki, kolażu, malarstwa i rysunku po animację czy wideoart. Wybrane prace można oglądać na wystawie pokonkursowej w Akceleratorze Kultury. Finisaż ekspozycji odbędzie się we wtorek 13 października o godzinie 18. Spotkanie będzie okazją do wręczenia nagród laureatom zmagań.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
11: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę. Dzień dobry wszystkim kierowcom. Mam nadzieję, że tak przy poniedziałku nie jest źle, że dajecie sobie radę i nic na waszych drogach nie staje, co mogłoby spędzać sen z powiek. W kwestiach związanych z remontami, no tutaj trzeba będzie trochę postać. I tak jest na Krajowej Drodze numer 12. To w Zdunach w większości. Droga Krajowa 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tu pamiętajcie także ruch wahadłowy i utrudnienia od Gorzyckiej w Lampkach w kierunku Krotoszyna właśnie. W samym Plaszewie cały czas jeszcze przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Droga Wojewódzka 470. Tu spotkacie drogowców między Skarszewem a skrętem do miejscowości Dębę. Zwróćcie uwagę także na tymczasowe oznakowanie. Tutaj także nieco więcej się dzieje. Przebudowa ulicy Dobrzeckiej Świętego Michała jeszcze w Kaliszu. Tutaj częściowo na odcinki zamknięte, więc także patrzcie na oznakowanie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Ponoć są przełomy w niektórych trasach kierowców korzystających z autostrady A4, dokładnie w Chorzowie, czekają zmiany. Wybrany został wykonawca przebudowy jednego z najważniejszych węzłów drogowych w aglomeracji śląskiej. Inwestycja ma poprawić płynność ruchu na zjazdach z autostrady, które od lat sprawiają problemy kierowcom.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do 16 i Męskie Granie Orkiestra 2026 o tytule Nareszcie. To tak a propos tej trasy. Ja się

0: Reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Bilety w kasie centrum i online.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycję i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Reklama. 106.4 FM.

sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować, o tym w najbliższych wiadomościach, a także zapowiedź przeglądów wydatków na polskie zbrojenie. Szczegóły o 16.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
8: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz mniej słońca i pamiętajcie o tym, że możliwe jeszcze przelotne opady deszczu w części naszej okolicy. Na moim termometrze znów 12 stopni i możliwe niewielkie przejaśnienia, wiatr coraz słabszy, a na barometrach 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 16. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Carlos Alcaraz wyeliminowany już w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. Agnieszka Trojanowska, BIS. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia, ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
4: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. Dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
3: Wyrazy współczucia poszkodowanym i rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
3: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
6: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
3: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Przyczyną wycofania produktu jest wada jakościowa. Przekroczenie limitu dla jednego z parametrów. Chodzi o potencjał mutagenny i rakotwórczy. Olfenmax to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowy z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopot.
7: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku, od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
3: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Rozstawiony jest numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizu Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Masters w Szanghaju. Berks obecnie 39. rakieta w zestawieniu ATP. Po raz pierwszy w karierze pokonał rywala ze ścisłej czołówki. Alcaraz zajmuje trzecie miejsce na świecie.
1: Kursy walut.
2: No to jak na świecie z walutami. Będziemy się ograniczać do kilku euro. Obecnie średni kurs to 4 zł 38 groszy. Dolar amerykański to 3 zł 92 grosze. Frank szwajcarski to 4 zł 70 groszy. I na koniec funt brytyjski 5 zł i 19 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 16 z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy właśnie kończą pracę. Wracajcie do domu bezpiecznie.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

18 minut już po godzinie 16, czyli popołudnie i to późniejsze popołudnie, czyli są tacy, którzy już pracę skończyli, którzy mogą nieco odetchnąć, no chyba, że wzywają was jakieś dodatkowe obowiązki, no to wtedy rzeczywiście trzeba będzie podołać, ale spokojnie, jak już poniedziałek będzie za wami, no to tylko do przodu. Ile jeszcze dni do weekendu? Minie szybko, ale na razie cieszcie się nowym tygodniem. Trzymam kciuki.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy! Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.

0: 16.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z waszej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Z bronią na strażników miejskich, tak zakończyła się interwencja w sprawie zaśmiecenia przez jednego z Kaliszan. Powiemy, po co w hali w Liskowie awaryjny agregat prądotwórczy i podsumujemy turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Broń gazowa i groźby wobec funkcjonariuszy, tak zakończyła się interwencja Straży Miejskiej w Kaliszu. A wezwanie dotyczyło zdarzenia, z którym mundurowi często się spotykają mieszkańca jednego z osiedli wyrzucającego różnego rodzaju odpady przez okno swojego mieszkania.
3: Funkcjonariusze niezwłocznie udali się pod wskazany adres, zapukali do drzwi i następnie po przedstawieniu się podjęli czynności służbowe. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął do nich przedmiot, który wyglądem przypominał krótką broń palną i wymierzył ją w kierunku funkcjonariuszy, jednocześnie nakazując im odejście. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji strażników miejskich mężczyzna został obezwładniony i ujęty. Następnie przekazano go na miejsce funkcjonariuszom policji. W toku czynności okazało się, że przedmiot to broń gazowa.
2: Powiedziała Radiu Centrum Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej w Kaliszu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Grożenie funkcjonariuszom mundurowym przedmiotem przypominającym broń jest przestępstwem zagrożonym karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności i kwalifikuje się zazwyczaj jako czynna napaść na funkcjonariusza publicznego. A akty przemocy słownej oraz fizycznej na strażników miejskich w ostatnim czasie się nasilają. Niedawno ten sam patrol, któremu kaliszanin groził pistoletem gazowym, został zaatakowany w czasie interwencji i był zmuszony do użycia środków przymusu bezpośredniego.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W sytuacji kryzysowej liczy się każda minuta, a dostęp do energii elektrycznej może decydować o bezpieczeństwie ludzi. Dlatego hala widowiskowo-sportowa w Liskowie została wyposażona w awaryjny agregat prądotwórczy. Urządzenie zostało właśnie zamontowane i podłączone do obiektu. Zakup zrealizowano w 2025 roku dzięki środkom z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Hala ma w razie potrzeby służyć m.in. jako miejsce organizacji zastępczych miejsc szpitalnych. W takich warunkach niezależne źródło energii może zapewnić działanie oświetlenia i urządzeń niezbędnych do opieki nad pacjentami. To kolejny krok w przygotowaniu gminy na sytuacje zagrażające życiu. Duńczyk Matthias Nielsen wygrał 74. turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Po drugiej serii zawodów 27-latek ogłosił, że wraca do Ostrowa na sezon 2027, a w najstarszym turnieju żużlowym w Polsce zgromadził 13 punktów i zgarnął główne trofeum.
4: Dwa razy stawałem na drugim stopniu podium, więc jestem ogromnie szczęśliwy, że wreszcie wygrałem. To były trudne zawody, w których nie skupiałem się na swoich punktach, ale po prostu jechałem z biegu na bieg, starając się zachować spokój. Finalnie to wspaniałe uczucie zwyciężyć w tak prestiżowych zawodach i zdobyć to piękne trofeum. Uwielbiam tor w Ostrowie i cieszę się, że wracam tutaj na nowy sezon.
2: Powiedział Radiu Centrum duński żużlowiec. Już po dekoracji okazało się, że z uwagi na nieregulaminowe opony Chrisa Holdera wyniki turnieju zostały zweryfikowane. Oznaczało to, że z czwartego miejsca na drugie przesunął się Frederik Jakobsen. Trzeci był Ukrainiec Nazar Parnicki, a czwarty Tobiasz Musielak. Dodajmy, że kibice obejrzeli znakomite widowisko, które zakończyło sezon 2026 w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
1: Radio.
0: No jedziemy sobie powolutku i sprawdzamy, co tam słychać w tej trasie. A w tej trasie rzeczywiście jest troszeczkę większy ruch. Zerkając na Kalisz i z informacji od was wynika, że rzeczywiście sporo się dzieje w kwestii związanej z remontami. I szybkie przypomnienie dla was już za chwilę. Otóż pamiętajcie, że w Kaliszu dzieje się na ulicy Romańskiej. Jeszcze tam możecie spotkać drogowców przy budowie ulicy Dobrzeckiej Świętego Michała. Remont skal mierzyckiej także. No i w Opatówku droga krajowa 12. Właściwie najwięcej dzieje się w Zdunach, a w Ostrowie Wielkopolskim remont ulicy Wrocławskiej i krajowa 36 to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
0: Zazwyczaj informacja o instalacji nowych zestawów do odcinkowego pomiaru średniej prędkości. Tym razem zestawy znikną z trzech lokalizacji. Samorządzenia nie trafią jednak do magazynu ani na złą. Zostaną wykorzystane w innym miejscu, takim, w którym niebawem niektórym kierowcom trudno będzie zaakceptować nowe ograniczenia prędkości.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do godziny 17. Coś dla tych, którzy mają dzisiaj być może po poniedziałku z szargana nerwy. Coś na relaks i na wyciszenie. Zróbcie głośniej i oddajcie się muzyce. To Wicked Game, mi Chris Isaak.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139, tylko w multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: 13 października.

0: października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
1: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Reklama.

Zbliża się wielkimi krokami godzina 17, więc już powoli na mnie pora. W najbliższych wiadomościach powiemy o pieniądzach. Jak w przeliczeniu na złotówki wyglądają kwoty, które otrzymują tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii, jeszcze złote medale i dyplomy. Szczegóły już o godzinie 17. Ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Życzę udanego późnego popołudnia, wieczoru i kolejnego tygodnia równie udanego. Niech będą siły. Damian Klimiński za moment przyjmuje radiowe stare Karolina Romkę. Do usłyszenia. Cześć, pa!

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
4: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
5: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
6: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Typowo październikowa pogoda. Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili w okolicach 11 stopni. Cieplej nie będzie, będzie tylko zimniej i to wyraźnie zimniej, bo w nocy temperatura ma najniżej spaść do 5-4 stopni nawet nad ranem. Do tego słaby wiatr wieje z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Kreml odrzucił ukraińską propozycję dwumiesięcznego rozejmu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia i mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
4: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
3: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorze sprawdza Błażej Kulesza.
5: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
6: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
5: To pytanie przeze mnie o instrukcje. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
7: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
5: Ci, którzy instrukcję dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
8: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
5: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
8: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
5: Jest też poradnik bezpieczeństwa, ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
3: Dziś z obawy o bezpieczeństwo zamkniętych było wciąż 10 placówek w kraju. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na terenie Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. Przegląd wydatków na polskie zbrojenia zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce skoordynować potrzeby z dostępnością sprzętu. Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
9: Musi się zmienić budżet Unii Europejskiej i odczytać obecną sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa i pokoju każdego z państw Unii Europejskiej. Albo to będziemy dzisiaj wdrażać, albo będziemy w trybie pilnym nadrabiać znów stracony czas.
3: Minister Obrony Narodowej mówił też, że Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Ponad 4,5 miliona w przeliczeniu na złotówki otrzymają tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii. Do tego złoty medal i kaligrafowany dyplom. Tegoroczny ekonomiczny Nobel za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji przypadł Amerykanom, wykładowcom Uniwersytetu Columbia, Michaelowi Woodfordowi, a także wykładowcy Stanforda, Robertowi Hallowi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 17:03, Damian Klimiński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. I jesiennie, ta pogoda faktycznie bez dwóch zdań już typowo jesienna. O jesieni śpiewał kiedyś oddział zamknięty. Na początek naszego spotkania przypomnijmy ten przebój.

0: 11 minut już po godzinie 17, 12 października w kalendarzu. Co w tym kalendarzu dzisiaj na nas czeka? No, między innymi Dzień Bezpiecznego Komputera. Można zadbać o to bezpieczeństwo, choć w sumie dbać można bardzo, bardzo, a te dane później i tak wyciekają, jak się okazywało w ostatnich tygodniach i miesiącach, ale oczywiście warto o tych systemach bezpieczeństwa, o zmianach hasła regularnie pamiętać. Dzień Kolumba w Ameryce to także dzisiaj w poniedziałek 12 października. Na rocznicę momentu, kiedy to Kolumb właśnie podobno 12 października w roku 1492 dotarł do wybrzeży Ameryki, po czym stwierdził wreszcie piękne Indie przed nami.
1: Reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
2: Więcej na www.cais.kalisz.pl.
1: Bilety w kasie centrum i online.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.

16 minut po godzinie 17. Tak na moment wróćmy do tego Kolumba i dzisiejszego święta nawiązującego do rocznicy odkrycia Ameryki właśnie. No bo czym to odkrycie Ameryki jest? No to jest takie stwierdzenie czegoś bardzo oczywistego. Amerykę odkryłeś, mówi się często, więc można powiedzieć, że Kolumb odkrył Amerykę, zanim to było modne. Gdyby Kolumb Ameryki nie odkrył, to co? No to Amerykanie żyliby teraz w Europie. Kto wie, może Trump byłby Polakiem, ależ by się wtedy działo. Swoją drogą podobno są takie poszlaki, że sam Kolumb mógł być Polakiem, ale ja myślę, że nie ma co szukać na siłę. Mamy innych rodowitych podróżników, polskich wielkich podróżników, między innymi polityk Ryszard Czarnecki, prawda?

0: Radio Centrum. Recepta na jesień.
1: Reklama.
2: Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
3: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
4: Dałabym ci, dałabym.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety Kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
1: Reklama.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: O co w końcu chodzi z remontem na ulicy Dobrzeckiej, z remontem w okolicach Ronda Dobrzec? Pytają słuchacze, czy ten nasyp jest po obu stronach? Roboty wstrzymano po obu stronach. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z waszej okolicy już o godzinie 17.30.

0: Cichosza, śpiewała Sanach na antenie Radia Centrum. Na zegarach w tej chwili jest 17.30, a my sprawdzamy, co słychać w waszej okolicy. Przy mikrofonie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy na remontowane rondo Dobrzec w Kaliszu, powiemy o nowym rezerwacie przyrody Dolina Lutyni, a na koniec o przegranej KKS-u Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy ten nasyp jest po obu stronach? Roboty wstrzymano po obu stronach ronda Dobrzec, pytają słuchacze Radia Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej. O zaprzestaniu remontu wspomnianego fragmentu ulic. Z jednej strony jest nasyp niekontrolowany, z drugiej kable, powiedział Radiu Centrum Przemysław Mikurenda, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
3: Jeśli chodzi o stronę prawą, patrząc od ronda Westerplatte, tam występują nasypy niekontrolowane i w tej chwili działamy, żeby wypracować odpowiednie działania umożliwiające zabezpieczenie tego nasypu, wykonanie robót drogowych. Natomiast za rondem, czyli ulica Stanczukowskiego, tam stwierdziliśmy występowanie niezainwentaryzowanych kabli energetycznych i w tej chwili pracujemy nad opracowaniem rozwiązania technicznego, żeby te kolizje usunąć, co pozwoli nam na podjęcie pracy. No, jesteśmy na etapie uzgadniania rozwiązań takich koncepcyjnych. Współpracujemy tu z gestorem sieci.
2: Powiedział Radiu Centrum Przemysław Mikurenda. Przebudowa tego odcinka podmiejskiej Stańczukowskiego wraz z rondem Dobrzec to jeden z elementów większego projektu modernizacji ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Na czas wstrzymania pracy na pierwszym fragmencie drogowcy przenieśli się na ulicę Dobrzecką do skrzyżowania z Szapoczników.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Blisko 77 hektarów cennej przyrodniczo Doliny Rzecznej objęto ochroną rezerwatową. Dzięki staraniom leśników z Nadleśnictwa Jarocin właśnie powołano rezerwat przyrody Dolina Lutyni.
4: Zarządzenie w sprawie utworzenia rezerwatu regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu podpisał 25 września tego roku. Rezerwat obejmuje środkowy, przełomowy odcinek Lutyni od okolic Słupi w kierunku Wilkowyi. Wokół niego wyznaczono również otulinę o powierzchni prawie 10 hektarów. Pomysł objęcia tego terenu ochroną leśnicy z Nadleśnictwa Jarocin zgłosili w ramach jubileuszowej inicjatywy 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych. Co istotne, obszary te leśnicy rozpoznawali jako cenne przyrodniczo i chronili także wcześniej, jeszcze zanim zostały objęte formalną ochroną. To właśnie dzięki zachowaniu ich walorów możliwe było późniejsze rozpoczęcie procedury zmierzającej do ustanowienia rezerwatu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Objęcie doliny najwyższą formą ochrony pozwoli zachować ten dziki, piękny teren w nienaruszonym stanie i zabezpieczy go m.in. przed wandalizmem czy niekontrolowanym ruchem pojazdów terenowych. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Piłkarskie derby dla kolejorza. W miniony weekend w meczu 12 kolejki BetClick trzeciej ligi piłkarze KKS-u Kalisz przegrali na własnym boisku z rezerwami Lecha Poznań 2-4.
5: Nie tak miała wyglądać rehabilitacja piłkarzy KKS-u Kalisz po dotkliwej porażce w Stargardzie i zmianie na ławce trenerskiej. Pod wodzą dotychczasowego asystenta Łukasza Derbicha, Kaliszanie byli tłem dla piłkarzy z Poznania, którzy w trakcie przerwy reprezentacyjnej pracowali z pierwszą drużyną Lecha. Goście objęli prowadzenie już w 5 minucie po golu Wojciecha Szymczaka. Kwadrans później kolejorz podwyższył ze stałego fragmentu, gdy dośrodkowanie z rzutu rożnego skutecznie wykończył Hubert Janyszka. Po kolejnym kwadransie rywale cieszyli się z kolejnej bramki. Tym razem po ataku pozycyjnym gola zdobył Maksim Milian Dziuba. Również druga połowa toczyła się pod dyktando ekipy z Poznania. W 50 minucie czwarte trafienie dla gości po skutecznym kontrataku zanotował Eryk Śledziński. I choć w ostatnim kwadransie KKS-iacy zdołali zdobyć dwie bramki, to wysokie prowadzenie i gra rywali nie pozwoliły już na odrobienie całej straty. W 76 minucie rzut karny wykorzystał Bartosz Wiktoruk, a 12 minut później na listę strzelców wpisał się Dawid Hanc. Po tej porażce KKS Kalisz z 17 punktami na koncie spadł na 8 miejsce w tabeli. Kolejną szansę na poprawienie dorobku punktowego podopieczni Łukasza Derbicha będą mieli 17 października, kiedy to na wyjeździe zmierzą się z ostatnim w tabeli Lipnem Stęszew. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
8: Informacje dla kierowców.
0: No to ruszamy po raz kolejny na jesienne trasy. W tej chwili mamy trwającą długofalową przebudowę ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała i w związku z tym mamy zamkniętą dla ruchu ulicę Dobrzecką od Ronda Dobrzec do Szapocznikow. Mamy także w Kaliszu remont ulicy Skalmierzyckiej od Polnej do ulicy Nowy Świat wraz z odcinkiem ulicy Handlowej od ulicy Skalmierzyckiej do ulicy Ostrowskiej. Mamy także w Opatówku prace remontowe na odcinku drogi krajowej nr 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj pamiętajcie, że mamy ruch sterowany przez tymczasową sygnalizację świetlną, także na ulicy Zdrojowej przy wjeździe od strony Szałego na drogę krajową nr 12 w Opatówku, gdzie zwężenie do jednego pasa ruchu w obie strony, więc tam kierowcy z pewnością kilka minut na swojej trasie możecie stracić. Mamy prace drogowe także i w Pleszewie, tutaj przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, tam również kierowcy mogą napotkać na tymczasową organizację ruchu, także w Ostrowie Wielkopolskim, remont ulicy Wrocławskiej, mamy także przebudowę drogi krajowej 36, to już za Ostrowem, w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
0: I proszę bardzo, z jednej strony Donald Trump ogłasza pełną kontrolę nad cieśniną Ormus. Mówi dosłownie, monitorujemy każdy cal kwadratowy. No a z drugiej strony w mediach mamy takie obrazki, jak płonące tankowce właśnie na cieśninie Ormus. Dokładnie kilkanaście minut temu w mediach pojawiły się kolejne informacje o kolejnym, trzecim już trafieniu, trzeciego dziś tankowca w cieśninie Ormus. Wcześniej agencja Reuters dzisiaj donosiła o dwóch trafionych płonących tankowcach z ropą, a cena ropy Brent w tej chwili rośnie w oczach. I w tym momencie no to już prawie $107 za baryłkę.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty zostają do 18.

0: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
1: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny Multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko: dziennikarz, reporter, umowa o pracę. Więcej na www.rc.fm i na naszym profilu na Facebooku.
0: Ogłoszenie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Do tego tematu wrócimy. Wrócimy także do trwającej głodówki w szpitalu w Sanoku. Szczegóły informacji z Polski i ze świata na antenie Radia Centrum. Już niebawem, już o godzinie 18:00. Tymczasem w głośnikach Blanka i Guilty.

0: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71.
1: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
2: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycję i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
3: Więcej na ckis.kalisz.pl.
4: Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
6: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
7: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
6: Aurelis-znicze.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Mała poprawa w pogodzie. Co prawda zbyt ciepło nie będzie, bo to nadal maksymalnie kilkanaście, 12-13 stopni max, ale zdecydowanie bardzo dużo słońca jutro w ciągu dnia, bo niebo niemal bezchmurne i bez żadnych opadów. Wiatr także ustanie, jutro tylko słabo, ledwie odczuwalny, wiejący z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18:00.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Głodówka w szpitalu w Sanoku. Protestujących chcą odwołania dyrektor, a potem nowy rozkład jazdy na kolei. Więcej pociągów i szybsza podróż. Miriam Lipińska. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami, tak zdecydował premier. A w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół, w razie potrzeby wchodzą też do środka.
4: Jeżeli otrzymam jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takiego ucznia, jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakiś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
3: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów, wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
5: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie prowokacje, w tym na przykład naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. NATO nie zakłada ich automatycznego zestrzeliwania. Decyzje zależą od oceny zagrożenia.
3: Problemem pozostaje też dostępność uzbrojenia. Dlatego szef MON zapowiada w najbliższym czasie przegląd zakupów wojskowych i większy nacisk na szybkie dostawy sprzętu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. W akcji uczestniczy 50 pracowników. Chcą odwołania dyrektor placówki, zarzucają jej brak dialogu ze związkami. Sprzeciwiają się też sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie. Zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za dwa dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
3: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Szanghaju, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
8: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
9: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc
10: na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
8: Hurkacz jutro ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3-7-6. W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majar Sheriff z Egiptu.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. A wracając do tenisa mężczyzn, Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem z Izuberchsem 5-7-6-7 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. To oznacza też, że dla hiszpańskiego tenisisty na 11 zakończyła się seria wygranych meczów od momentu powrotu do gry po kontuzji. Dziś zakończenie 10 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw mecz Radomiak kontra Motor Lublin, a o 20:30 zaległy mecz trzeciej kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków. Znany w przeszłości holenderski piłkarz Clarence Seedorf został trenerem brazylijskiego klubu Corinthians, walczącego o utrzymanie w tamtejszej ekstraklasie. Jednym z jego podopiecznych będzie jego rodak Memphis Depay. Dla 50-letniego Seedorfa, który podpisał kontrakt do końca przyszłego roku, to pierwsza praca od dawna. Po raz ostatni Holender prowadził ponad 7 lat temu reprezentację Kamerunu, a wcześniej pracował w trzech klubach, w tym swoim byłym zespole, czyli w słynnym Milanie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 5 minut po 18.

0: To Wiktor Dyduła na antenie Radia Centrum i Szybkie Tempo. Ja mam nadzieję, że ten poniedziałek w takim szybkim tempie wam minął, w tempie ekspresowym, i mam nadzieję, że cały tydzień pracy też będzie jak najprzyjemniejszy. A co dzisiaj w kalendarzu z takich rzeczy przyjemnych? No, na przykład imieniny: Maksymilian, Witold, Edwin, Eustachiusz, Serafin i Witolda. To są nasi dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego dla nich. A już za kilka chwil na antenie Radia Centrum Król Popu, później Artur Rojek.
1: Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
6: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
5: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
6: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
5: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
7: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
8: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
1: Reklama.
2: Słuchasz Radia Centrum.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: I mamy informację od jednego z naszych słuchaczy. Halo, prosimy.
2: Witam, z tej strony Adam.
1: Cześć, Adam.
2: Na zewnętrznym pasie ronda Westerplatte stoi uszkodzona ciężarówka z naczepą. Mhm. On to jest mniej więcej na wysokości skrętu na Dobrzec. Korki w każdą stronę robią się ogromne. Jeżeli ktoś nie musi tędy jechać, niech wybierze inną trasę. Także życzę wszystkim szerokości i cierpliwości. Pozdrawiam.
1: My ciebie również, Adamie, serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy oczywiście bardzo za informację. No i tak jak radził Adam, póki co lepiej, póki ta ciężarówka trochę ten ruch blokuje, to omijać te okolice. Te utrudnienia, jak słyszeliśmy, to są okolice ronda Westerplatte.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Recepta na

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: To z pewnością dla nich wielki zaszczyt. Siostry Dominikanki z Fundacji Sióstr Świętego Dominika z Broniszewic otrzymały Biały Krzyż Honor et Gloria za wieloletnią pomoc mieszkańcom Ukrainy. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z waszej okolicy już o godzinie 18.30. A teraz już w głośnikach In Excess.

0: 18.30 na zegarach. Czas na porcję informacji z waszej okolicy. Teraz Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ambulatorium społecznego w Kaliszu. Będzie o krzyżu dla dominikanek z Pleszewa oraz przegranym meczu Beniaminka, czyli koszykarek z Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kontrola ciśnienia, monitorowanie poziomu cukru we krwi i pomoc w opatrywaniu ran. Między innymi na to mogą liczyć pacjenci ambulatorium społecznego w Kaliszu. Placówka powstała z myślą o osobach w kryzysie bezdomności i potrzebujących, dla których dostęp do opieki medycznej bywa szczególnie trudny. Za inicjatywą stoi Towarzystwo Świętego Brata Alberta, a przedsięwzięcie wspiera Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu, który udostępnił jedno z pomieszczeń w budynku pogotowia ratunkowego i wieczorynki. Pomoc obejmuje zarówno doraźne problemy zdrowotne, jak i działania zapobiegające poważniejszym powikłaniom. Ambulatorium jest częścią projektu Zadomowieni w Lesznie w Kaliszu, finansowanego ze środków unijnych.
3: Uważamy, że stworzenie takiego ambulatorium, wydaje mi się, że to jest jedyne ambulatorium takie społeczne w Wielkopolsce, pomoże odciążyć osoby potrzebujące, które są w danym momencie w trudnej sytuacji życiowej i mogą pozyskać u nas na przykład fachową poradę od naszej pani ratownik lub środki, leki dostępne bez recepty przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, teraz w porze jesiennej, bardzo pożądane. Uzupełniamy na bieżąco dzięki stałemu zapotrzebowaniu, które ujęliśmy w programie. Ja tutaj jestem osobiście bardzo wdzięczna dyrekcji i dyrektorowi Wojciechowi Michalikowi za zrozumienie idei.
2: Powiedziała Radiu Centrum Agnieszka Świderska, prezeska Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu. I co ważne, z ambulatorium faktycznie korzystają osoby w kryzysie bezdomności oraz borykające się aktualnie z problemami finansowymi. Nie zdarzył się jeszcze pacjent, który przychodząc do ambulatorium chciał sobie skrócić drogę do lekarza lub zaoszczędzić na kupnie leków, chociaż nie musi tego robić.
4: Działamy od niedawna, ale zainteresowanie jest dość spore. Pojawiają się osoby, które mają choroby przewlekłe, typu cukrzyca, ciśnienie. Monitorujemy ich tu też, żeby zapobiegać czy jakimś udarom, czy właśnie śpiączką cukrzycowym. Opatrunki przede wszystkim zmieniamy, uczymy jak zmieniać. Właśnie ta edukacja i profilaktyka, jak ludzie mają dbać o tą ranę. Pomagamy osobom potrzebującym, które w danej chwili na przykład nie mają pieniędzy na daną maść czy leki. Mam też takich pacjentów, którzy wracają i na przykład pokazują tabele, w których sobie monitorujemy to ciśnienie czy dane cukry.
2: Dodała Radiu Centrum Paulina Żubrowska, ratowniczka medyczna pracująca w ambulatorium. Z pomocy korzysta od kilku do nawet 10 osób dziennie. Towarzystwo Świętego Brata Alberta w Kaliszu pieniądze z Unii Europejskiej na projekt Zadomowienie w Leszni Kaliszu otrzymało na 3 lata.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Siostry dominikanki z Fundacji Sióstr Świętego Dominika z Broniszewic otrzymały Biały Krzyż Honor et Gloria za wieloletnią pomoc mieszkańcom Ukrainy. Wyróżnienie wręczono podczas misji humanitarnej, gdzie siostry przekazały wsparcie miejscowemu szpitalowi w Zaleszczykach.
5: Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę dominikanki organizują transporty z żywnością, lekami, środkami higienicznymi i wyposażeniem medycznym. Odznaczone zostały siostra Tymoteusza z domu chłopaków w Broniszewicach oraz siostra Mateusza, która posługuje w Ukrainie. Siostra Tymoteusza podkreśla, że w pomaganiu najważniejszy jest człowiek, niezależnie od granic i podziałów. Podczas wizyt w Ukrainie spotyka ona osoby doświadczające strachu, smutku, niepewności. Jak mówi, chce być blisko nich, nieść pomoc i dawać nadzieję. Zakonnica podkreśla, że przyznany medal traktuje jako wyróżnienie dla wszystkich zaangażowanych w akcje humanitarne. Dodaje, że pomoc jest możliwa dzięki wsparciu darczyńców. Podczas ostatniego wyjazdu przedstawiciele Fundacji Sióstr Świętego Dominika odwiedzili szpital obwodowy w Zaleszczykach, przekazali potrzebne wsparcie, spotkali się też z pacjentami i personelem medycznym. W misji uczestniczyła także Adriana Porowska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Beniaminek pierwszej ligi kobiet nadal bez zwycięstwa. W trzeciej serii gier koszykarki Basket Ostrowia przegrały w niedzielę w Gdańsku za ZS-em Uniwersytetem Gdańskim. 62-82 to trzecia porażka z rzędu ostrowskiej drużyny.
6: Basket Ostrowia w Gdańsku zagrała bez Martyny Cebulskiej, która leczy na szczęście niegroźną kontuzję. Cały czas do gry jeszcze nie wróciła Aleksandra Parzeńska. Brakuje nam zdrowia. Większość zawodniczek gra z drobnymi urazami. Na pewno nie pomogły nam także dwa przewinienia techniczne Julii Drop na początku drugiej kwarty. Musieliśmy grać bez klasycznej rozgrywającej, powiedział Radiu Centrum Mateusz Dwornik, trener Basket Ostrowi. Losy meczu w Gdańsku rozstrzygnęły się praktycznie już do przerwy, kiedy to AZS prowadził 51-33. W drugiej połowie gospodynie kontrolowały wynik i wygrały ostatecznie 82-62. Co ciekawe, ostrowianki wygrały walkę na tablicach, ale skuteczność w rzutach z gry miały na zaledwie 32%. Najwięcej punktów dla Basket Ostrowi rzuciły Szatkowska 13, Ryng 12 i Kasprzycka 11. W czwartej kolejce ostrowski zespół pauzuje, a w piątej z uwagi na zajętość własnej hali zagra na wyjeździe ze Spartą Ziębice. Przed własną publicznością zaprezentuje się dopiero 7 listopada. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już tylko 24 minuty pozostają do godziny 19:00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49.

0: Głośno w Ostrowie Wielkopolskim, bo przyjechali do Ostrowa kibice Górnika Wałbrzych, liczni i głośni, a po drugiej stronie żółto-niebiescy też bardzo liczni i też bardzo głośni. Jeszcze ta główna trybuna nie zapełniła się oczywiście, ale kibice dojdą, bo właśnie teraz fani w żółto-niebieskich strojach stali, bo na parkiet wybiegli koszykarze Stalówki. Pierwszy domowy mecz drużyny Wachowicz Rosiek Stali Ostrów pod opiecznych trenera Andrzeja Urbana. Wygrana inauguracja w Lublinie ze startem po dogrywce. Górnik Wałbrzych również po dogrywce, ale przegrał jednym punktem we Włocławku w pierwszej kolejce. No i na pewno będzie chciał tutaj się zrehabilitować, tym bardziej, że pomimo poniedziałkowej wieczorowej pory tutaj myślę, że około 200 kibiców z Wałbrzycha przyjechało do Ostrowa Wielkopolskiego. W zespole z Wałbrzycha dużo znajomych twarzy, można powiedzieć, bo gracze, którzy kiedyś występowali w Ostrowie, jest Michał Nowakowski, ale jest też Mike Scott, filik na nowy amerykański rozgrywający, który grał w Stali jeszcze w czasach, kiedy ta występowała w hali szkolnej przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim. No i Stalówka, nowe oblicze drużyny Andrzeja Urbana. Zobaczymy, jak zaprezentuje się przed własną publicznością zespół. Ciekawy zespół, przebudowany z poprzedniego sezonu. Zostali tylko Daniel Gołębiowski, Nikodem Czoska. No i zobaczymy, jak oni sobie poradzą w starciu z Górnikiem. Ta liga w tym sezonie wydaje się być jeszcze bardziej zacięta i wyrównana niż w poprzednich rozgrywkach. No i świetnie byłoby rozpocząć ten sezon od bilansu 2-0, od dwóch zwycięstw, ale nie będzie o to łatwo. Trener gości Andrzej Adamek, też znakomity fachowiec, wieloletni asystent trenerów, teraz pierwszy trener. No i myślę, że tutaj będą takie koszykarskie szachy taktyczne też ze strony obu szkoleniowców. Co będzie górą, zobaczymy za jakieś 2 godziny, o 19:00 pierwszy podrzut sędziowski, pierwszy gwizdek. No i będziemy trzymać kciuki za Stalówkę, żeby odniosła to pierwsze domowe zwycięstwo, bo później przyjdzie kibicom czekać kolejny miesiąc praktycznie na mecz w Ostrowie Wielkopolskim. 3 następne mecze wyjazd. Nowe Słupsk, Włocławek i Warszawa, w zasadzie Warszawa i Włocławek w takiej kolejności jeszcze w październiku zagrają koszykarze popularnej Stalówki. To na razie tyle z ostrowskiej Trzynka Areny, która myślę tutaj będzie dudnić po salach, bo będzie się trzęsła od tego gorącego dopingu, którego będziemy świadkiem. Inauguracja w Ostrowie PGE Basket Ligi, bo tak od tego sezonu nazywa się Ekstraklasa od 19:00. Halo studio.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Do Ostrowa Wielkopolskiego będziemy jeszcze do tego spotkania oczywiście wracać za pośrednictwem Maćka Kmiecika.

0: Pytaj mnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ceny benzyny i oleju napędowego znowu przekroczą psychologiczne granice. Od jutra 95 ma kosztować 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Więcej w tym temacie w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata o godzinie 19.
3: Reklama.
4: Geely Grupa Lease otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lease, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
3: Reklama.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro maksymalnie do 13 stopni na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski, ale do tego bardzo dużo słońca, niemal bezchmurne niebo, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jutro przesłuchanie podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę wtorkowe ceny maksymalne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac. Mirjam Lipińska. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie jutro przesłuchany. Na razie, jak podała prokuratura okręgowa w Warszawie, przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowanym przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL, który zamierzał dokonać ataku nożem. Policjanci znaleźli wpisy młodego Ukraińca w sieci. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, między innymi po zapowiedziach, tu cytat, krwawego piątku. Na liście, która krążyła w sieci, był między innymi zespół szkół przy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. Dziś było już normalnie.
5: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
4: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu policja patroluje okolice placówek. Patrole mają tam pozostać przez najbliższe dni. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy jutro nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą jutro nieco droższe, potanieje natomiast olej napędowy. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała raport z pracy. Jego udostępniona część to blisko 400 stron. Reszta będzie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
6: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
4: Część infrastruktury do szpiegowania znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. A dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządów PiSu podsłuchiwały polityka ówczesnej opozycji oraz prawników. I na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1943 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
7: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
4: Olga Tokarczuk została nagrodzona Literackim Noblem 8 lat temu.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sawankieu z Tajlandii 6-3, 7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. A Świątek rozpoczyna nie tylko turniej w Wuhan, ale też decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Żeby zachować na to szansę, musi jednak w Chinach dojść aż do finału, a najlepiej wygrać ten silnie obsadzony turniej. Michał Waszkiewicz.
9: Sześć zawodniczek jest już pewnych gry w WTA Finals. Zostały zatem dwa miejsca, a Iga Świątek w kolejce do nich jest ostatnia. Elina Svitolina z Ukrainy awans ma na wyciągnięcie rakiety, więc wszystko rozstrzygnie się między Polką, Karoliną Muchową i Martą Kostiuk. Oczywiście wymarzony scenariusz to szybkie odpadnięcie Czeszki i Ukrainki i sukces naszej tenisistki. Przez sukces mam na myśli co najmniej finał. Będzie jednak ciężko. Po pierwsze, w całym sezonie do finału Iga Świątek doszła tylko raz. Po drugie, obsada w Wuhan jest mocna. Nie ma wprawdzie Jeleny Rybakiny, broniącej tytułu Coco Gauff i Miry Andrijewej, ale jest chociażby Aryna Sabalenka, na którą Świątek może wpaść już w ćwierćfinale. Zatem WTA Finals w Indian Wells bez Polki to scenariusz prawdopodobny i dziwny, bo od 2021 roku Świątek grała we wszystkich edycjach, a 3 lata temu w Meksyku była najlepsza.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Z kolei w rankingu WTA Iga Świątek otrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andrijewa. Szwed Antony Elanga nie zagra w listopadowych meczach swojej reprezentacji. Piłkarz Newcastle z powodu niewyleczonej kontuzji mięśniowej opuści więc spotkania Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz z Polską. W reprezentacji Szwecji Elanga rozegrał 34 mecze i zdobył w nich 8 bramek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Do sportu wrócimy i to już niebawem, a to za sprawą tego, co dzieje się w koszykówce w Ostrowie Wielkopolskim i do relacji Maćka Kmiecika, a także do magazynu poniedziałkowego, magazynu sportowego, który już mniej więcej o godzinie 19:15 na naszej antenie.

0: Mrozu i złoto na antenie Radia Centrum. No do tego złota to jeszcze droga bardzo, bardzo daleka, bo w tej chwili przypomnę, że trwa pierwsze ligowe granie we własnej hali w wykonaniu Tacomix Rosiek Stali Ostrów, którzy podejmują gości Górnik Zamek Książ Wałbrzych, a całe to spotkanie śledzi dla nas cały czas na bieżąco Maciej Kmiecik. Halo Maćku, witam ponownie.
1: 5 minut 35 sekund do zakończenia pierwszej kwarty, 13-6 w tej chwili dla Stali. 6 punkty zdobył Maciej Bojanowski efektownym wsadem dobitką, a potem jak piłka odbiła się od obręczy, było 13-4 dla Stali. Bardzo dobry początek spotkania w wykonaniu żółto-niebieskich. Teraz pod kosz chodzi Hunter i zdobywa punkty obok Majcia Scotta, byłego gracza Stali. 15-6. Dwie trójki już trafił Karol Johan Lips. Jedną Gołębiowski, który bardzo dobrze też wszedł w to spotkanie. Teraz Bojanowski zostawiony na dystansie, ale kompletnie nieudany rzut z otwartej pozycji. Zebrał Gołębiowski, faulowany kapitan Stali przez Dariusza Brychę i Górnik Wałbrzych robi zmiany, bo tutaj gra ekipy trenera Andrzeja Adamka nie układa. Składa się od tych pierwszych minut. Stal naprawdę weszła bardzo dobrze w to spotkanie, niesiona dopingiem niemalże kompletu publiczności, tylko te miejsca najwyżej położone w ostrowskiej arenie nie są zajęte przez kibiców, a pozostała część hali na inaugurację sezonu w Ostrowie wypełniona. Wypełniona też trybuna gości w Wałbrzychach, którzy głośno dopingują swój zespół, ale póki co nie mają zbyt dużych powodów do radości, by tak było. Teraz faul w ataku odpisany przez sędziego. Faulował Wiaczesław Bobrow, który chwilę temu pojawił się na boisku. Reprezentant Ukrainy, jeden z doświadczonych koszykarzy, który może zrobić różnicę na korzyść drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. 4 minuty 35 sekund do zakończenia pierwszej kwarty tego spotkania. W ataku Górnik. Piłka krąży na razie pod obwodzie, teraz do jedenastki, do Becklera. Ten będzie rzucał z dystansu, przymierzył, nie trafia i wspiera Bobrow. Szybka piłka do Huntera. Hunter już jest na połowie rywala. Będzie przymierzał, nie, do Bobrowa odegrał. Ten jeszcze zobaczył lepiej ustawionego kolegę i Johan Lips z dystansu. Trzecia trójka reprezentanta Estonii. Rośnie przewaga Stali 18-6 na 4 minuty przed końcem pierwszej kwarty spotkania. Halo Studio.
0: Dziękujemy serdecznie, a dla Radia Centrum to spotkanie komentuje i śledzi cały czas Maciej Kmiecik.
2: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71.
3: Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł? Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Reklama.

0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Czas na podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych. Poniedziałek 19.15. Tomasz Michalak, witam i zapraszam. Dzisiejszy magazyn sportowy rozpoczniemy od zakończenia sezonu żużlowego w Ostrowie Wielkopolskim. Tradycyjnie ten sezon zakończył 74. już turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który wygrał Duńczyk Matthias Nielsen. A o tym turnieju będziemy rozmawiać m.in. z gwiazdą polskiego czarnego sportu Piotrem Protasiewiczem. Powspominamy m.in. triumfy sprzed 3 dekad. W pierwszej części magazynu sportowego także wygrana szczypiornistek Szczypiorna Kalisz oraz doskonały mecz piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowi w Piotrkowie Trybunalskim. W drugiej części magazynu sportowego dziś sporo piłki nożnej. Niestety nie najlepsze wieści dla kibiców KKS-u Kalisz. Niedosyt, szczególnie po dobrej drugiej połowie meczu piłkarzy Ostrowi 1909 oraz pojedynek Centry Ostrów, o którym będziemy mówić m.in. z prezesem Centry Grzegorzem Musem, a przy okazji porozmawiamy o jubileuszu 80-lecia tego ostrowskiego klubu. W trzeciej części magazynu sportowego dziś sporo koszykówki, do tego medale pływaków UKS dziewiątki Kalisz. Na koniec magazynu sportowego dziś o karierze sędzi piłkarskiej, która pochodzi z Raczyc w gminie Odolanów, a urodziła się również w naszym regionie. Ta kariera nabiera tempa. Będziemy rozmawiać z Michaliną Diakow. Magazyn sportowy, startujemy.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Duńczyk Matthias Nielsen wygrał 74. turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Po drugiej serii zawodów 27-latek ogłosił, że wraca do Ostrowa na kolejny sezon, a w najstarszym turnieju żużlowym w Polsce zgromadził 13 punktów i zgarnął główne trofeum. Do 3 razy sztuka, powiedział Radiu Centrum Matthias Nielsen, który dwukrotnie był już drugi w tym turnieju.
2: Came second 2 times, so you know, I really want this.
3: 2 razy stawałem na drugim stopniu podium, więc jestem ogromnie szczęśliwy, że wreszcie wygrałem. To były trudne zawody, w których nie skupiałem się na swoich punktach, ale po prostu jechałem z biegu na bieg, starając się zachować spokój. Finalnie to wspaniałe uczucie zwyciężyć w tak prestiżowych zawodach i zdobyć to piękne trofeum. Uwielbiam tor w Ostrowie i cieszę się, że wracam tutaj na nowy sezon.
2: I'm very happy to have signed here for next year too.
1: Tymczasem po dekoracji okazało się, że z uwagi na nieregulaminowe opony Chrisa Holdera wyniki turnieju trzeba było zweryfikować. Oznaczało to, że z 4. miejsca na 2. przesunął się Frederik Jakobsen, 3. był Ukrainiec Nazar Parnicki, a 4. Tobiasz Musielak. Dodajmy, że kibice obejrzeli znakomite widowisko, które zakończyło sezon żużlowy 2026 na ostrowskim stadionie.
0: Radio Centrum 106,4 FM.
4: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Przy okazji niedzielnego turnieju organizatorzy zaprosili dawne żużlowe gwiazdy, które wygrywały w przeszłości łańcuch herbowy. W Ostrowie w niedzielę gościli m.in. Andrzej Chuszcza, Jan Krzystyniak czy Piotr Protasiewicz. Ten ostatni wygrał najstarszy żużlowy turniej w Polsce dokładnie 30 lat temu i w rozmowie z Maciejem Kmiecikiem wspominał tamten triumf sprzed 3 dekad.
5: Dzisiaj został pan zaproszony wśród wielu triumfatorów łańcucha herbowego. Od tego triumfu mija dokładnie 30 lat. Pamięta pan te zawody?
6: No tak, to był jeden z najlepszych moich sezonów. Takie wkroczenie w dorosły żużel. Mistrz świata juniorów, drużynowy mistrz świata, bo też byłem w drużynie, która zdobyła złoto. Od zawsze łańcuch herbowy to był turniej bardzo renomowany i taki bardzo oczekiwany, jeśli chodzi o zawodników. Zawsze obsada była w tych czasach, kiedy ja jeździłem, topowa absolutnie. Także zwycięstwo w tym turnieju to było praktycznie jak medal mistrzostw Polski, bo taka stawka była. Wiem, że najstarszy, bardzo renomowany, zawsze dużo o nim słyszałem. No ale minęło 30 lat, także ten czas no naprawdę leci niesamowicie. I jeszcze dzisiaj z żoną tu jechałem i tak żeśmy wspominali. I przypominałem, czy pamięta, ile lat temu ten turniej wygrałem. Mówię, że nie, mówię 30 lat. Mówię, ojejku, także no, cieszę się bardzo i chciałem podziękować gwiazdorom, że zostałem zaproszony. Z radością przyjąłem zaproszenie, no i jestem.
5: O tym upływie lat przypomina ta ściana w trybunie głównej, nie wiem, czy pan widział tam zwycięzców wszystkich turniejów i właśnie od tego momentu, od 1 1950 roku zawsze prestiż i to trofeum gdzieś tam w pana laurach też zajmuje szczególne miejsce?
6: Tak, bardzo mocno, bardzo się cieszę z tego, bo tak, udało mi się wygrać przez tę moją tam przygodę żużlową, łańcuch herbowy. Udało mi się wygrać Memoria Smuczyka, czyli te takie na zimka też, że takie turnieje prestiżowe polskie mam w swoim CV i piękny łańcuch, który zdobi te moje gdzieś tam, jak ja to mówię, dzbanki, które mi się udało gdzieś tam wywalczyć. Pamiętam też całe zawody, bo zdobyłem 14 punktów. Nie pamiętam, czy przegrałem z Romkiem Jankowskim, czy z Tomkiem Bajerskim, ale no skład był na pewno topowy, jeśli chodzi o czołówkę, w ogóle o rywali, no to była szesnastka naprawdę świetnych zawodników. Później były takie momenty, że troszeczkę ten prestiż czy poziom lekko siadł w niektórych latach, ale generalnie przez te 30 lat, co pamiętam, no to zawsze to był turniej absolutnie na wysokim poziomie. Zawodnicy zagraniczni też przyjeżdżali.
5: Dużo mistrzów świata, którzy zdobywali.
6: Także no to o czym świadczy. Także zawsze się pamiętam, że mocno zawodnicy szykowali na turniej. Ja też chyba trzykrotnie, czterokrotnie byłem udział w herbowym łańcuchu Ostrowa, ale no ten drugi występ pamiętam najbardziej, no bo oczywiście udało się go zwyciężyć.
1: To Piotr Protasiewicz. Wspomnienia sprzed 30 lat związane m.in. z turniejem o łańcuch herbowy Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Radio Centrum 106 i 4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Zmieniamy dyscyplinę. To był ekscytujący mecz z szaloną końcówką, a padły w nim 73 bramki, w tym 4 w ostatniej minucie. Świętowały piłkarki ręczne Szczypiorna Kalisz, które jedną bramką pokonały u siebie Start Elbląg. Po 30 minutach tego meczu był remis po 15. W drugiej połowie mecz toczył się bramka za bramkę niemal do ostatnich sekund. I dopiero na 5 sekund przed końcem Anna Diablo, rozgrywająca i kapitan Szczypiorna Kalisz, zdobyła bramkę na wagę zwycięstwa.
7: Jestem naprawdę z nas bardzo, bardzo dumna. Ta drużyna odrodziła się tak naprawdę na nowo. Jestem przeszczęśliwa, że dzisiaj 3 punkty zostają w Kaliszu. Wiedziałyśmy, że Elbląg postawi nam mocne warunki. Chciałyśmy na pewno zagrać konsekwentnie w tym ataku, żeby nie robić głupich błędów indywidualnych. Uważam, że dzisiaj to zadanie wykonałyśmy. Jesteśmy zadowolone bardzo.
1: Powiedziała Radiu Centrum Wiktoria Gliwińska, skrzydłowa Szczypiorna Kalisz. A kolejny mecz Kaliszanki zagrają w tę środę w Gnieźnie.
0: Radio Centrum 106 i 4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Wszystkie bardzo chciałyśmy wygrać, więc rzucałyśmy się do ataku i to wyszło, ale trzeba poprawić obronę. Tak w rozmowie z Agnieszką Walczak, reporterką Radia Centrum. Wygrane spotkanie ze Startem Elbląg podsumowała Anna Diablo, rozgrywająca i kapitan Szczypiorna Kalisz.
8: Za wami bardzo ekscytujący mecz, bo ta pierwsza połowa była bardzo fajna. Wielokrotnie wchodziłyście na prowadzenie, ale Elbląg was doganiał. Co się wydarzyło, że ta spora różnica, te wasze wygrywane jednak były niwelowane?
9: Zaczęły bardzo dobrze, bo taka była motywacja przed meczem. Wszyscy byli takie zaangażowani, ale po prostu siły fizycznie, no trudno, bo teraz mamy sporo kontuzji. Dziewczyny jeszcze wracają do gry. Nie wytrzymali fizycznie, ale wyszli na drugą połowę po prostu, żeby oddać wszystko i jeszcze więcej. Nas mało, ale ważna nie ilość, a jakość.
8: No właśnie, ta druga połowa była no ekscytująca, niesamowicie. Ja myślę, że kibice tutaj przeżywali horror.
9: Tak, ten mecz dla wszystkich, dla Kalisza, dla kibiców, dla nas. Po prostu dziękuję bardzo wszystkim, drużynie, kibicom. Po prostu jestem szczęśliwa.
8: No i mnóstwo bramek padło. 37, 36.
9: Sporo bramek, tak, bo dwie szybkich drużyny. Trzeba poprawić obronę, bo w atak biegli wszystkie. Bardzo my to chcieli szybko rzucić, ale trzeba pracować jeszcze więcej nad obroną, to tak.
8: Jeszcze zapytam o sędziów, oni bardzo dużo dzisiaj gwizdali.
9: Tak, ale wiecie, no nie chcę mówić o sędziach. Moja praca po prostu grać, trafiać bramki, bronić w obronie, a praca sędziów to jest praca sędziów. Ja do nich nie ten.
8: Następny mecz, jak się zapowiada?
9: Następny mecz gramy już w środę. Nie mamy dużo czasu, ale jedziemy do Gniezna. Jutro mamy wolne, od poniedziałku zaczniemy już przygotowywać się na następny mecz. Dzisiaj ja jeszcze nie chcę myśleć o tym meczu.
8: Świętujecie.
9: Tak.
8: Dzięki, gratulacje.
1: Pozostajemy przy piłce ręcznej. Piłkarze Rebut KPR Ostrowi z trzecią wygraną w tym sezonie. Biało-czerwone pasiaki wygrały w piątkowy wieczór w Piotrkowie Trybunalskim z tamtejszym piotrkowianinem 34-30, momentami prowadząc nawet różnicą 10 bramek. A wszystkie trzy wygrane w tych rozgrywkach ostrowianie odnieśli na wyjazdach.
3: Ostrowski zespół był faworytem meczu z zamykającym tabelę Piotrkowianinem. Potwierdził to już po kwadransie gry, kiedy to prowadził 9-4. Do przerwy goście osiągnęli 8 bramek przewagi. Grali nieźle w obronie i zdobywali łatwe bramki po szybkim wznowieniu. W drugiej połowie przewaga Rebut KPR Ostrowi wzrosła do 10 bramek. W 40 minucie po rzucie nieomylnego w tym meczu Iwana Burzaka, autora 6 trafień, było 26-16. Później goście prowadzili jeszcze 30-20, ale w ostatnich 10 minutach w grę Ostrowi wkradła się nonszalancja i rozluźnienie. Niewykorzystane dogodne sytuacje do rzutów, proste straty i błędy sprawiły, że rywal doszedł nawet na 3 bramki. Ostatecznie faworyt zwyciężył 34-30, odnosząc trzecie wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. Najwięcej bramek rzucili Burzak i Marciniak po 6, Klopstek i Tilte po 5 oraz Kałużny 4. Kolejny mecz zespół Kima Rasmusena zagra w pucharze EHF w sobotę 17 października w Ostrowie z Istanbul Gęstwik, a 3 dni później powalczy o pierwsze ligowe domowe zwycięstwo z drużyną z Legionowa. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Dodam jeszcze, że szczepiorniści Netland MKS-u Kalisz o 3 punkty walczą teraz we Wrocławiu z Beniaminkiem WKS Śląskiem. W magazynie sportowym teraz chwila przerwy, a za moment sporo piłki nożnej.
4: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
5: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Słuchacie Radia Centrum, to jest magazyn sportowy w poniedziałkowy wieczór. Piłkarskie derby dla kolejorza w miniony weekend w meczu 12. kolejki Betclic trzeciej ligi. Piłkarze KKS-u Kalisz przegrali niestety na własnym boisku z rezerwami Lecha Poznań 2-4.
2: Nie tak miała wyglądać rehabilitacja piłkarzy KKS-u Kalisz po dotkliwej porażce w Stargardzie i zmianie na ławce trenerskiej. Pod wodzą dotychczasowego asystenta Łukasza Derbicha, kaliszanie byli tłem dla piłkarzy z Poznania, którzy w trakcie przerwy reprezentacyjnej pracowali z pierwszą drużyną Lecha. Goście objęli prowadzenie już w 5 minucie po golu Wojciecha Szymczaka. Kwadrans później kolejorz podwyższył ze stałego fragmentu, gdy dośrodkowanie z rzutu rożnego skutecznie wykończył Hubert Janyszka. Po kolejnym kwadransie rywale cieszyli się z kolejnej bramki. Tym razem po ataku pozycyjnym gola zdobył Maksymilian Dziuba. Również druga połowa toczyła się pod dyktando ekipy z Poznania. W 50 minucie czwarte trafienie dla gości po skutecznym kontrataku zanotował Eryk Śledziński. I choć w ostatnim kwadransie KKS-iacy zdołali zdobyć dwie bramki, to wysokie prowadzenie i gra rywali nie pozwoliły już na odrobienie całej straty. W 76 minucie rzut karny wykorzystał Bartosz Wiktoruk, a 12 minut później na listę strzelców wpisał się Dawid Hanc. Po tej porażce KKS Kalisz z 17 punktami na koncie spadł na 8 miejsce w tabeli. Kolejną szansę na poprawienie dorobku punktowego podopieczni Łukasza Derbicha będą mieli 17 października, kiedy to na wyjeździe zmierzą się z ostatnim w tabeli Lipnem Stęszew. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Duży niedosyt, szczególnie po dobrej drugiej połowie meczu, czuli piłkarze Ostrowi 1909, którzy w sobotnie popołudnie ostatecznie przegrali 1-2 z Górnikiem Konin, liderem Metala czwartej ligi. Niedosyt także w Nowych Skalmierzycach, gdzie Pogoń straciła zwycięstwo w doliczonym czasie gry.
3: Ostrowia 1909 z gry nie zasłużyła na kolejną porażkę, ale znów proste błędy zadecydowały, że biało-czerwone pasiaki nie cieszyły się nawet z jednego punktu. Zamiast na początku prowadzić, bo gospodarze mieli okazję, przegrywali od 7 minuty 0-1. Później mogli, a wręcz nawet powinni doprowadzić do remisu, a od 27 minuty przegrywali 0-2. W 53 minucie Adam Sobański przy asyście Michała Derbicha strzelił kontaktowego gola. Później dwukrotnie Nikodem Siewiera był bliski pokonania golkipera Górnika, ale ostatecznie to lider tabeli z Konina po zwycięstwie w Ostrowie 2-1 cieszył się z 3 punktów. Dodajmy, że w przerwie meczu Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, wręczył rezerwom Ostrowi 1909 puchar za awans do klasy okręgowej. W innym meczu 11 kolejki Pogoń Nowe Skalmierzyce prowadziła od 78 minuty z obrą 1912 Kościan po golu Jakuba Ranisia, ale goście wyrównali w doliczonym czasie gry. Pogoń utrzymała pozycję wicelidera, ale powiększyła się strata do lidera Górnika Konin do 6 punktów. Ostrowia 1909 z 7 punktami nadal zamyka tabelę Metalaser czwartej ligi.
1: Zaglądamy jeszcze do piątej ligi, bo za nami pojedynek najlepszego ataku w tej lidze z najlepszą defensywą, która w 9 meczach nie straciła wcześniej ani jednego gola. Mowa o sobotnim hicie 10 kolejki piątej ligi w Ostrowie, w którym Centra, zajmująca 4 miejsce w tabeli, podjęła wicelidera Jarota Jarocin. Przed meczem prezes ostrowskiego klubu Grzegorz Mus powiedział Radiu Centrum, że remis nie urządzi żadnej z drużyn i się nie pomylił.
4: Gramy, powiedzmy, z drużyną, która nie straciła jeszcze w tej rundzie bramki, i z drugą drużyną, która najwięcej tych bramek strzeliła. Mecz na pewno będzie ciekawy i boisko okaże, kto jest lepszy.
5: No i taki mecz, który też ustawia gdzieś tam w tabeli. Czy będziecie walczyć jeszcze może tam o top 3, czy gdzieś tam właśnie troszeczkę niżej?
4: No, dokładnie, no, to ustawi, bo to już wtedy będzie te 3 punkty straty, to będzie już to zrobi do 10 punktów, 9-10 punktów. Chociaż powiem, no remis też nie urządza nikogo. Także tutaj będzie walka pewnie twarda o 3 punkty.
1: Jarota już w 7 minucie meczu straciła pierwszego gola w tym sezonie po strzale z rzutu karnego Piotra Wilgockiego. Centra pół godziny później podwyższyła na 2-0 po bramce Michała Kucharskiego, a kwadrans przed końcem wynik na 3-0 dla Ostrowian ustalił ponownie Piotr Wilgocki. Jarota spadła po tym miejscu na 3 miejsce, a Centra traci do zespołu z Jarocina tylko 1 punkt.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Czas teraz na rozmowę w magazynie sportowym. Świętująca w tym roku jubileusz 80-lecia Centra 1946 Ostrów ma powody do radości. W meczu czołówki tabeli Red Box 5 ligi wygrała z Jarotą 3-0, a między innymi o planach i celach na ten sezon Maciej Kmiecik rozmawiał z prezesem.

0: czołówki tych kilka punktów.
1: Ale wy mierzycie w jakiś awans, czy takie miejsce właśnie w top 5 by was satysfakcjonowało?
0: No wiadomo, zawsze się gra o awans, o wygranie ligi, ale nic na siłę. Spokojnie, nic na siłę. Budujemy zespół, wprowadzamy młodych zawodników, naszych wychowanków. Niech się uczą od doświadczonych zawodników, którzy wrócili do nas. Także myślę, że będzie dobrze.
1: Ten postęp w porównaniu z rundą wiosenną, która była kiepska, teraz na jesień, wynika z tego, że też właśnie wrócili doświadczeni piłkarze?
0: Tak, bo wrócili doświadczeni piłkarze, tak jak Michał, jak Szymon. Między innymi ja podejrzewam, że i trener troszeczkę się też w tej piątej lidze odnalazł, bo wiadomo, no przejście powiedzmy z tych niższych trenerskich do tych wyższych też troszeczkę czasu potrzeba. Poznał tych zawodników, także myślę, że góra tabeli powinna być, a jeszcze jest dużo meczów do rozegrania, także będziemy gdzieś tam w tą górną tabelkę będziemy gdzieś tam patrzeć, się utrzymać.
1: No i właśnie wreszcie macie dom swój, odnowiony, wyremontowany, tak jak trener Marek Walczak z Lekkoatlety powiedział, że wrócili do pałacu, wy też chyba wróciliście do pałacu.
0: Tak, ja tak mówię, wróciliśmy z piekła do nieba. Ja tak mam powiedzenie tutaj na ten obiekt, no kto przyjedzie, czy sędziowie, czy tutaj kibice, czy nawet nasi kibice, czy przyjezdni, no są zachwyceni tym obiektem. No rzeczywiście jest to obiekt XXI wieku. Ja mówię, dbać i grać. Nic więcej.
1: I chyba też frekwencja na tych odnowionym stadionie się poprawiła.
0: No dziwne, że troszkę gorsza jest, no bo jest troszkę, no pogoda pada lekutko, no ale te mecze pierwsze, co wszystkie mieliśmy, to można powiedzieć, ta trybuna tutaj górna była zapełniona.
2: Czas teraz na chwilę muzyki, a za kilka minut w magazynie sportowym m.in. koszykówka i sukcesy pływaków kaliskiej UKS 9.
3: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: To jest magazyn sportowy i teraz pora na koszykówkę. Beniaminek pierwszej ligi kobiet nadal bez zwycięstwa. W trzeciej serii gier koszykarki Basket Ostrowi przegrały w niedzielę w Gdańsku z tamtejszym AZS-em 62-82. To trzecia porażka z rzędu ostrowskiej drużyny.
2: Basket Ostrowia w Gdańsku zagrała bez Martyny Cebulskiej, która leczy na szczęście niegroźną kontuzję. Cały czas do gry jeszcze nie wróciła Aleksandra Parzeńska. Brakuje nam zdrowia. Większość zawodniczek gra z drobnymi urazami. Na pewno nie pomogły nam także dwa przewinienia techniczne Julii Drop na początku drugiej kwarty. Musieliśmy grać bez klasycznej rozgrywającej, powiedział Radiu Centrum Mateusz Dwornik, trener Basket Ostrowi. Losy meczu w Gdańsku rozstrzygnęły się praktycznie już do przerwy, kiedy to AZS prowadził 51-33. W drugiej połowie gospodynie kontrolowały wynik i wygrały ostatecznie 82-62. Co ciekawe, ostrowianki wygrały walkę na tablicach, ale skuteczność w rzutach z gry miały na zaledwie 32%. Najwięcej punktów dla Basket Ostrowi rzuciły Szatkowska 13, Rynk 12 i Kasprzycka 11. W czwartej

0: W kolejce ostrowski zespół pauzuje, a w piątej z uwagi na zajętość własnej hali zagra na wyjeździe ze Spartą Ziębice. Przed własną publicznością zaprezentuje się dopiero 7 listopada. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Tymczasem po udanej inauguracji sezonu w Lublinie dziś pierwszy ligowy mecz we własnej hali rozgrywają już koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów. A z rywalem Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych mierzyli się podczas przedsezonowego turnieju i pewnie wygrali. Ale liga to już zupełnie inne zasady. Obserwujemy dla Was to spotkanie i kolejna relacja Macieja Kmiecika z Areny Ostrów tuż po magazynie sportowym.
2: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: A teraz ruszamy na boiska. W tę sobotę majkowskie Wembley po raz kolejny będzie areną międzynarodowego starcia w Rugby League. Naprzeciw siebie staną reprezentacje Polski i Czech. A w barwach biało-czerwonych zobaczymy dwóch zawodników kaliskiej husarii, Mateusza Kłosińskiego i Cypriana Kuczyńskiego. To będzie kolejne starcie tych drużyn, bo w ubiegłym roku również w Kaliszu górą byli Polacy, wygrali wtedy 48-6. A jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Łukasz Kostecki z husarii Kalisz, biało-czerwoni chcą tę wygraną powtórzyć.
3: Oczywiście znacznie łatwiej będzie naszym zawodnikom przy wsparciu kibiców, dlatego zapraszamy wszystkich już w sobotę 17 października na majkowskie Wembley przy ulicy Tuwima w Kaliszu, by kibicować biało-czerwonym. Co ważne, wstęp na trybuny jest darmowy. Pierwszy gwizdek już o 18, warto więc być chwilę wcześniej, by zająć miejsce siedzące. Frekwencja w Kaliszu zawsze była doskonała, dlatego obie reprezentacje bardzo mocno cenią sobie występy w Grodzie nad Prosną. Pewnego rodzaju ciekawostką może być to, że obie reprezentacje w sobotnie przed południe odbędą ostatnie treningi przed wieczornym meczem. Te, dzięki uprzejmości władz gminy, odbędą się na stadionie miejskim w Nowych Skalmierzycach. Mecz będzie na żywo komentowany w taki sposób, by przybliżyć widzom zasady tego dość egzotycznego w Polsce sportu. A nie są one takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Odmiana 13-osobowa jest znacznie łatwiejsza do zrozumienia i znacznie bardziej dynamiczna niż odmiana Union. Zasady, jak podawanie piłki do tyłu lub w bok, pozostają, ale Rugby League wyróżnia się niezwykłą dynamiką rozgrywki. Aby dowiedzieć się więcej i spotkać polskich reprezentantów, wystarczy przyjść na mecz. Serdecznie zapraszamy.
1: 20 medali pływaków UKS 9 Kalisz w drugim starcie w tym sezonie. Kaliszanie w sobotę rywalizowali w trzeciej rundzie Płockiej Ligi Pływania. Na 20 medali złożyło się 5 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych krążków.
4: Biorąc pod uwagę liczbę medali, najwięcej powodów do zadowolenia ma Mikołaj Rokoszewski, który sięgnął po 2 złote medale na 100 metrów stylem motylkowym oraz 50 metrów grzbietowym, a także srebro na 50 metrów motylkiem. Na najwyższym stopniu podium stanęli również Eryk Szymański, Maksym Lukianow i Franciszek Rokoszewski. Po 2 srebrne medale przywieźli Michał Machelak i Filip Wojcieszek. Poza wspomnianym Mikołajem Rokoszewskim jedno srebro zdobył Krzysztof Górski. Aż 3 brązowe medale przywiozła do domu Natalia Gęsicka, a jeden mniej Iga Olejniczak. Z brązowych krążków cieszyli się również Eryk Szymański, Maksym Lukianow, Krzysztof Górski oraz Antoni Barczak. Tym razem bez medali do domów wrócili Maja Powałowska, Jonathan Kowalczyk, Mikołaj Mazurek, Michał Piskuła, Dawid Stradomski, Igor Skalski oraz Mikołaj Wanga. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Na koniec magazynu sportowego czas na rozmowę. Dziś gościem naszego programu jest Michalina Diakow, z którą rozmawiał Maciej Kmiecik. To rozmowa o karierze sędzi piłkarskiej, która pochodzi z Raczyc w gminie Odolanów, a urodziła się i mieszka w Ostrowie. Ta kariera nabiera tempa. Michalina Diakow niedawno sędziowała mecz Ligi Mistrzyń w Barcelonie, a teraz jest w drodze do Ekwadoru na kolejny turniej.
5: Barcelona to jest takie też szczyt marzeń, spełnienia?
6: No zdecydowanie jest to miejsce na mapie, które myślę, że w sercu każdego jakby sędziego jest na takim miejscu, w którym na pewno jest to spełnienie marzeń. Ja nie ukrywam, że myślałam o tej Barcelonie, ale bardziej w kontekście zakończenia kariery. Większość sędzi bądź sędziów, gdzieś jak sobie rozmawiamy w kuluarach, to mówimy o tym, że tam na pewno fajnie byłoby zwieńczyć karierę. U mnie przyszło to troszkę wcześniej, także nie musicie się martwić, nie kończę. Myślę, że to była jakaś taka swojego rodzaju nagroda za te lata też sędziowania, czy w UEFA, czy tutaj w kraju i z pewnością jest to w kryteriach dużych marzeń.
5: Trudny to był mecz do sędziowania, bo dużo się działo. 5-2, sporo bramek, ale kartka tylko jedna.
6: Tak, kartka tylko jedna, mecz był bardzo fair play. Myślę, że wielu kibiców spodziewało się bardziej jednostronnego widowiska, tak jak zazwyczaj kojarzy się to, czy męska Barcelona, czy kobieca. Ja też osobiście, jak się przygotowałam do meczu, to bardziej spodziewałam się jednostronnego meczu, natomiast fajnie, że FC Paris gdzieś tam podjęło rękawice i było w stanie też, szczególnie gdzieś tam w ataku, odważnie atakować. To sprawiło jeszcze większą przyjemność sędziowania, bo jednostronny mecz nie zawsze jest łatwy, tak? Jest dużo sytuacji w polu karnym, więc mecz bardzo fair play, dużo bramek, VAR miał co sprawdzać, bo wiadomo, że przed każdą bramką też wszystko musi być sprawdzone, więc bardzo fajna atmosfera.
5: Jak gra Ewa Pajor, to gdzieś tam serce polskiej sędzi mocniej też bije, czy tu w ogóle kwestie narodowościowe nie wchodzą w grę?
6: No tutaj, że tak powiem, nie może zabić mocniej, ale wiadomo, że znamy się z Ewą, graliśmy też w tym samym klubie, co prawda troszkę lat nas różni, ale oczywiście porozmawiałyśmy, szczególnie po meczu, Ewa podeszła, też zapytała, czy jak się właśnie sędziuje Barcelonie, jak się sędziuje takim gwiazdom, więc odpowiedziałam jej, że było widać, że na początku chciały coś tam swojego wymusić, ale ja się im nie dałam. Myślę, że też zaskoczyła ich jakby ta bramka pierwsza, którą straciły i to spowodowało troszkę nerwowości u nich. Ale Ewa zawsze jest bardzo profesjonalną zawodniczką. Ja też staram się być bardzo profesjonalną sędzią, gdzie bym nie sędziowała, więc krótka rozmowa oczywiście się odbyła po meczu.
5: A teraz przygoda na innym kontynencie. Proszę opowiedzieć, co się będzie działo.
6: Tak, dosłownie chwilę po tym, jak wracałam, w sumie byłam w podróży do domu z Barcelony, rano otrzymałam informację z UEFA, że wysyłają mnie na wymianę z Conan Bolem aż do dalekiego Ekwadoru, więc dosłownie za 2 tygodnie udam się tam na tak zwaną ich Ligę Mistrzyń. Oni grają troszkę w innym formacie, bo grają w formacie turniejowym, a nie ligowym, tak jak u nas w Europie.
5: Ale trochę inny styl grania, pewnie to też sędzia musi przygotować się do czegoś innego niż tutaj w Europie?
6: Myślę, że to jest w ogóle tak jak zupełnie inny kontynent, tak samo zupełnie inne granie i już zaczęłam mieć tam przygotowania pod tym kątem, czy chociażby rozmowy z sędziami, które już miały możliwość uczestniczyć tam w tych rozgrywkach, odbyłam. Przede wszystkim myślę, że temperament jest zupełnie inny tych dziewczyn. Myślę, że dużym wyzwaniem też będzie mieszkanie na takiej dużej wysokości, tak, bo będzie to stolica Ekwadoru i myślę, że mieszkanie na 2800 metrów nad poziomem morza, myślę, na porządku generalnie może być problemem nawet chodzenie, z tego co rozmawiałam z dziewczynami. Będę tam tydzień wcześniej przed startem tych rozgrywek, więc mam nadzieję, że zdążę się zaadaptować do tych panujących warunków, no i że będę się cieszyć tym, co tam zastanę.
1: Ta rozmowa z Michaliną Diakow kończy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie sportowym, ale emocji przez kolejne minuty na 106.4 FM na pewno nie będzie brakowało. Już za kilka minut przeniesiemy się do Areny Ostrów, gdzie grają, przypomnę, koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów. To spotkanie obserwuje dla Was Maciej Kmiecik, a ja usłyszę się z Wami w magazynie sportowym po raz kolejny za tydzień, punktualnie o 19.15.
2: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: Witam ponownie. Przerwa w meczu Tasomic Rosiek Stali Ostrów z Górnikiem Zamek Książ Wałżych 44-33. 11-punktowe prowadzenie drużyny gospodarzy, która dobrze rozpoczęła również drugą kwartę. Prowadziła nawet różnicą 17 punktów, było 33-16. No i przez długi czas kontrolowała przebieg tego spotkania, prowadząc na 3,5 minuty przed końcem drugiej odsłony tego meczu 42-26. Ta końcówka jednak dla Górnika, który te ostatnie 3,5 minuty wygrał 7-2. No i zniwelował nieco strat, przegrywa różnicą 11 punktów. Najskuteczniejsi w zespole z Wałbrzycha, dobrze znajomi ostrowskich kibiców, Mike Scott, który rzucił 10 punktów, i Michał Nowakowski, 7 oczek na koncie tego koszykarza. Nadal Górnik jest nieskuteczny z dystansu, 1 na 14 celnych tylko rzutów, Stal z kolei 7 na 12 za 3 punkty. Świetne wejście w spotkanie Karola Lipsa, który miał 11 punktów w pierwszej kwarcie, ale w drugiej nie powiększył tego dorobku. 11 oczek do przerwy ma również Jane Hunter, to liderze, jeśli chodzi o punkty drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. Bardzo dobre spotkanie gra również Daniel Gołębiowski, który do 8 punktów dołożył jeszcze 5 zbiórek. Walczy na tablicach kapitan Stalówki. No niby mecz pod kontrolą, aczkolwiek trochę w tej drugiej kwarcie Górnik miał podany ten przez Ostrowian i jeszcze nie wszystko w tym meczu, myślę, że rozstrzygnięte, bo zespół z Wałbrzycha w drugiej połowie, myślę, że może aż tak nie pudłować jak w pierwszej, bo w tej pierwszej skuteczność z gry na 39%. Dobra skuteczność gości z rzutek za 2 punkty, 63%, ale fatalnie budują z dystansu 1 na 14. Stal z kolei 54% z gry. No ale te trójki to jest ważny atut. Mało wykonywanych rzutów wolnych, jeśli chodzi o Stal, tylko 3 na 4. Goście 6 na 8. To oznacza, że nie ma dużo fauli w tej pierwszej połowie. Mecz czysty w sportowej atmosferze. No i oby tak do samego końca. Przypomnę, do przerwy 43-33 prowadzi zespół z Ostrowa Wielkopolskiego. Halo Studio.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Maciej Kmiecik, to by było na tyle, jeśli chodzi o sport w tej godzinie, godzinie pełnej sportowych informacji. W kolejnej godzinie będziemy zaglądać tylko do relacji Maćka Kmiecika. To już po godzinie 20.
2: Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dom Brytanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
7: Reklama. Reklama.
8: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Reklama.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
10: Pogoda na jutro.
1: Jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie do 12-13 stopni, więc wciąż chłodno, ale za to bardzo pogodnie, bardzo słonecznie, bo niemal bezchmurne niebo będzie nam jutro towarzyszyć. Jutro w ciągu dnia także już zdecydowanie spokojniej, jeśli chodzi o wiatr, ten ledwie odczuwalny, a ciśnienie wysokie, jutro powyżej 1026 hektopaskali.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
10: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
11: Trzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Premier o sytuacji bezpieczeństwa w szkołach i patrolach policji. Tragedia na szkolnej wycieczce w Izraelu. Bomba wybuchła uczniowi w rękach. Miriam Lipieńska. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
12: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
11: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
13: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
11: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy szkół. Zatrzymała 135 osób. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed zanieczyszczoną bakteriami jedną partią sera. Chodzi o ser z mleka surowego Gałka Wędzona. Wykryto w nim bakterię Listeria monocytogenes, a zjedzenie zanieczyszczonej nią partii tego sera może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Informacje o jaką partię sera chodzi są na stronie GIS-u. Zagranica. Wybuch podczas szkolnej wycieczki w górach Naftali w północnym Izraelu przy granicy z Libanem. Zginął 14-latek, a 24 inne osoby zostały ranne. Wstępne ustalenia sił obronnych Izraela wskazują, że prawdopodobnie była to bomba kasetowa należąca do organizacji terrorystycznej Hezbollah, która została pozostawiona w tym rejonie. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
14: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
11: Ekonomiczna Nagroda Nobla formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji i jest przyznawana od 1969 roku wraz z innymi nagrodami, mimo że Alfred Nobel nie przewidział jej w swoim testamencie. Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych.
10: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
1: 4 minuty po godzinie 20. Southern Grace w głośnikach i idealnie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Start, czyli utwór do tekstu Kazimierza Przerwy Tetmajera w wykonaniu bardzo ciekawego duetu Sanach i Krzysztof Zalewski. Za nami 14,5 minuty po godzinie 20, 12 października w kalendarzu, poniedziałkowe spotkanie z polską muzyką. Po godzinie 20 zawsze od poniedziałku do czwartku o tej porze gramy tylko po polsku. Teraz już Budka Suflera.

A już niebawem, już za kilka chwil dosłownie, rozpoczną swój mecz siatkarki. Kaliskie siatkarki Netland MKS Kalisz zmierzą się z Lotto Chemikiem Police. Mecz w Enea Arena Szczecin dzisiaj o godzinie 20:30, więc lada chwila, za 10 minut to spotkanie powinno się rozpocząć, a ja przypomnę, że trwa w dalszym ciągu spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim w ramach PGE Basket Ligi. Druga kolejka, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski kontra Górnik Zamek Książ Wałbrzych. W tej chwili to Ostrowianie prowadzą 49-47, a my do tego spotkania także się jeszcze na antenie Radia Centrum za sprawą relacji z meczu przeniesiemy. A co w głośnikach teraz? No, na pewno nie jest to piosenka, która oddawałaby nastrój panujący dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim.

0: My nie zostawiamy kibiców w niepewności, jeśli chodzi o to, co dzieje się w tej chwili w arenie Ostrów. Wracamy tam ponownie. Końcówka trzeciej kwarty. Ostrowska Stal i goście z Wałbrzycha. Kto na tę chwilę lepszy? Halo Maćku.
1: No niestety ta trzecia kwarta fatalna dla Stali. 54 do 57 przegrywają Ostrowianie. Teraz bardzo piłkę powalczył Jared Villaps, ale sędziowie uznali, że przy tej zbiórce faulował rywala i będą rzuty wolne dla drużyny z Wałbrzycha, która w tej kwarcie prowadzi 24 do 10, a w całym meczu różnicą 3 punktów. Przypomnę, Ostrowianie wygrywali 33 do 16. Do przerwy mieli 11 punktów przewagi, no ale ta trzecia kwarta kompletna niemoc w ataku. Rzuty z nieprzygotowanych pozycji. Górnik oczywiście poprawił defensywę, bo te rzuty z nieprzygotowanych pozycji z czegoś też wynikają. Teraz Rochosy buduje rzutów wolnych. Pierwszy rzut niecelny gracza Górnika, no i zobaczymy, czy drugi będzie poprawiony. Rzuca na ten kosz, za którym siedzą fani Stalówki, którzy próbowali rozproszyć koszykarza rywali, ale w drugiej próbie był już bezbłędny. 58-54, 36 sekund do zakończenia trzeciej kwarty meczu. Gołębiowski bliski straty, ale opanował piłkę. Gołębiowski tam cały czas na obwodzie grają Ostrowianie. Villaps schodzi pod kosz, podaje do Parzyńskiego. Parzyński faulowany przez Nowakowskiego. I gdyby się szybciej zebrał do wyskoku najwyższy koszykarz Stali, myślę, że mógł tą piłkę zapakować do kosza i zdobyć 2 punkty z faulem, a teraz jeszcze króciutką przerwę wykorzystuje trener Andrzej Adamek, by coś tam podpowiedzieć swoim zawodnikom. No widać, że te wskazówki szkoleniowca drużyny z Wałbrzycha naprawdę poskutkowały w przerwie, bo tak naprawdę od 17 minuty oglądamy zupełnie inny zespół przyjezdnych. Jakub Marzeński na linii rzutów wolnych przymierza rzut wolny niecelny. Szkoda, bo tych punktów może brakować. Tak to się wszystko ładnie układało, ale niestety ta druga połowa koszmarna w wykonaniu grających dzisiaj w żółtych strojach z niebieskimi wypustkami koszykarzy ze Ostrowa Wielkopolskiego. Drugi rzut celny Marzeńskiego. 25 sekund do końca trzeciej kwarty. Twardo teraz Ostrowianie bronią, ale udało się wyprowadzić piłkę Górnikowi za linii końcowej, a Mike Scott przeprowadził ją teraz przez połowę boiska. Przy nim Aleksander Wiśniewski. Mike Scott będzie grał długo. Sekunda różnicy między czasem akcji a końcówką trzeciej kwarty. Teraz na szczęście przechwyt Ostrowian. Villaps teraz do Wiśniewskiego. Wiśniewski z faulem ewidentnie nie dostrzegli sędziowie. Wiśniewski spadł tutaj, ale niestety gwizdek milczał. 58-55. Wysokie prowadzenie w tej kwarcie. 25 do 11 dla Górnika. No i efekt taki, że 3 punkty przewagi przyjezdnych przed ostatnią kwartą tego spotkania. Halo Studia.
0: Dziękujemy serdecznie. Maciej Kmiecik dla Radia Centrum prosto z Ostrowskiej Areny, gdzie przeniesiemy się jeszcze pod koniec czwartej kwarty.
2: Radio Transmisja. Cieszę.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Szef MON zapowiada przegląd zakupów wojskowych i szybsze dostawy sprzętu. Do tego tematu wrócimy niebawem. PKP Intercity pokazało także nowy rozkład jazdy. Zmiany wejdą od grudnia i sporo się pojawi. Okaże się, że pojawią się pociągi do mniejszych miejscowości, do tych, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. To na pewno dobra informacja. O tym więcej posłuchacie już za kilka chwil. Szczegóły na antenie Radia Centrum o 21:00, a do tego czasu jeszcze godzinka.pl, polska muzyka, no i utwór polski, dosłownie, pod takim tytułem Humat w głośnikach.

0: I wracamy już po raz ostatni dziś do Ostrowa Wielkopolskiego, Arena Ostrów. Tam końcówka już dzisiejszego spotkania. Czy szczęśliwego dla Ostrowian? Czy coś się zmieniło? Pytamy o to Maćka Kmiecika. Halo Maćku.
1: No niestety nieszczęśliwe dla Ostrowian, a zmieniło się i to dużo w porównaniu z pierwszą połową, w której Ostrowianie wygrywali nawet różnicą 17 punktów, a teraz proszę sobie wyobrazić, przegrywają różnicą 16 oczek, 3 trójki Traja Gipsa i jeszcze czwarta dołożona przez jednego z graczy z Górnika w tej końcówce meczu, no sprawiły, że losy spotkania są już rozstrzygnięte, takie rzuty rozpaczy drużyny z Ostrowa, która w drugiej połowie po prostu nie istniała. Finalnie w ataku Górnik rozbił, można powiedzieć, po przerwie Stal. Wygrywa naprawdę wysoko, 81-63. Po przerwie to był wręcz koszykarski knockout. Stal z 17 punktów przewagi. Teraz jeszcze buduje Gołębiowski. Zebrał piłkę Lips, dobił 2 punkty, ale to wszystko jest niemało. 21 punktów wrzucone po przerwie. To jest fatalny wynik Stali. 65-81. Takim wynikiem kończy się spotkanie Stali z Górnikiem. No, dwa oblicza drużyny trenera Andrzeja Urbana. Pierwsza połowa bardzo dobra, ale już końcówka drugiej kwarty zwiastowała, że po przerwie mogą być problemy, a Górnik w drugiej połowie nie dość, że świetnie trafiał, to postawił Stali taką obronę, z którą kompletnie nie potrafili sobie Ostrowianie poranić. Przegrali tą część spotkania aż 48-21, a cały mecz 81-65, a więc jedno zwycięstwo i jedna porażka na koncie Stali na inaugurację tego sezonu. Teraz Ostrowianie zagrają w Słupsku, później w Warszawie i we Włocławku, a dopiero 8 listopada wrócą do własnej hali, skąd żegna się Maciej Kmiecik. Halo studio.
0: Dziękujemy serdecznie. Maciej Kmiecik dla Radia Centrum komentował całe to spotkanie, które niestety nie zakończyło się najlepiej. Mecz zakończony 81-65. Nie tym razem zwycięstwo dla Ostrowa. A my gramy dalej, za moment kolejna porcja informacji, a teraz Grzegorz Chyży.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: zanim spadnie deszcz.
1: Reklama. Dom Brytanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycję i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
1: Reklama.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Pogoda na jutro.
5: Jutro w ciągu dnia przejściowe zachmurzenie bez opadów, a na termometrach maksymalnie do 13 stopni. Wiatr już zdecydowanie słabszy, ciśnienie wysokie i będzie rosło.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Właśnie minęła 21.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zatrzymania po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Szef MON zapowiada przegląd zakupów wojskowych i szybsze dostawy sprzętu. PKP Intercity pokazało nowy rozkład jazdy. Zmiany od grudnia. Miriam Lipińska. Dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w związku z podpaleniem stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyzn udało się zatrzymać w Niemczech. Polskie służby wiedzą, że odpowiedzialna za podpalenie stacji Starlinków była Rosja, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym.
6: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Operatorem stacji w okolicach Grójca jest państwowa spółka Exatel. Obiekt zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
8: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
6: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Co o nowym prezydencie sądzą mieszkańcy?
9: Ja się głosowałam na pana prezydenta.
10: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi.
11: Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił.
6: Nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. Papieskie audiencje odwołane do 20 października. Powodem jest hospitalizacja Leona XIV, który ma przejść operację usunięcia guzka na płucu. Termin operacji nie został jeszcze podany. Jak przekazał Watykan, Leon XIV pozostanie w szpitalu po zabiegu około tygodnia. I na koniec wracamy do kraju. Nie tylko największe polskie miasta. PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchomiane będzie 600 połączeń. W wakacje będzie to 622.
12: Kolej dalekobieżna wraca do działu Łoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
6: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i z powrotem będą mogli pojechać co pół godziny.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
13: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
5: 5 minut po godzinie 21, no to rockowo rozpocznijmy tę godzinę. Bardzo ciekawe brzmienie gitary basowej, do tego oczywiście równie interesujące makijaże na twarzy, czyli cały zespół Kiss. I Was Made for Loving You, ich największy przebój już teraz w głośnikach.

0: Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.

0: music.
1: I już 18 minut po godzinie 21, październik, 12 października i poniedziałkowy wieczór. A co nas czeka jutro od samego rana? Proszę bardzo, no o tej porze to już mogę zdradzić, jakie święto będzie nas czekać. Dzień bez stanika, słuchajcie, jutro skoro świt. Dodatkowo czeka nas także jutro Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, Dzień Ratownictwa Medycznego. No to już wiadomo, jak być gotowym w garniturze. Oczywiście. Na jutro. Tak się przygotowujemy na kolejny dzień, wtorek, a póki co jeszcze poniedziałek i póki co jeszcze wieczór dobrze nastrojony na antenie Radia Centrum. Silent Running już teraz i Mike and the Mechanic.

Blue Monday, smutny poniedziałek, o tekście dość niejednoznacznym, do końca nie wiadomo, o czym ten tekst opowiada, kwestia interpretacji leży po stronie odbiorcy w 100%. The Beatles, już teraz w głośnikach zespół wszechczasów, and I love her.

0: Służby miały zatrzymać podpalacze akcji stacji Starninków na Mazowszu. Do tego wrócimy. W szkołach z kolei sytuacja stabilizuje się, ale patrole policji również zostają. Do tematów wracamy już niebawem. Kolejna porcja informacji o 22:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Tej nocy, tego wieczoru przelotne opady deszczu, ale jutro już bez deszczu. Jutro także więcej, zdecydowanie więcej przyjaśnień, a na termometrach zobaczymy w ciągu dnia maksymalnie do 13 stopni, więc jeśli chodzi o temperaturę, no to jeszcze bez ocieplenia. Słaby wiatr wieje z północnego zachodu. Jutro ten wiatr będzie bardzo słaby, ledwie odczuwalne ciśnienie wysokie, 1026 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Służby zatrzymały podpalaczy stacji Starlinków na Mazowszu. Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale patrole policji zostają. Rekordowe wpływy z biletów za wstęp na sopockie molo. Miriam Lipińska. Dwaj obywatele Turcji odpowiedzialni za podpalenie stacji bazowej Starlinków na Mazowszu zatrzymani w Niemczech. Będą odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi generał Marek Boroń, komendant główny policji.
4: Jeden z tych sprawców jest rezydentem na terenie Niemiec, druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski, aby odpowiadać za konkretny akt w Polsce, do którego doszło.
3: Stacja bazowa Starlinków w Woli Krobowskiej została podpalona pod koniec września. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym komunikację dla Ukrainy. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia. I mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
5: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
3: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej śmiertelnej choroby. Chorują dzikie zwierzęta i coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Trzeba też zwracać uwagę na dziwne zachowanie zwierząt, mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
6: Jeżeli mówimy o zwierzętach dzikich, one naturalnie się boją ludzi, unikają kontaktu z ludźmi. Więc jeżeli widzimy dzikie zwierzę, które jest bardzo przyjazne, nie boi się nas, chce z nami nawiązać kontakt, wówczas powinniśmy nie zaczepiać, po prostu się oddalić i odejść.
3: Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Ranę trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowany z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta miasta.
7: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
3: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: Do Sopotu, jak usłyszeliśmy kiedyś w jednym z kultowych polskich seriali. 3,5 minuty po godzinie 22. My gramy dalej nocą, w wieczorze dobrze nastrojonym. Cyrk nocą od Marli Rodowicz już teraz.

Country Dido na antenie Radia Centrum w wieczorze dobrze nastrojoną, a teraz już przepiękny utwór Stinga, Desert Rose. Ta pustynna róża już teraz w tle, a na antenie Radia Centrum już niebawem o 22:30 kropla wieczności.

0: Kropla wieczności.
1: Wysoki sąd. Świat nie znosi hipokrytów. Ty, ja też ich nie znosimy. Tak przypuszczam. Przynajmniej dopóki to są jacyś oni, ale nie my. Czy zdarzyło ci się zatrąbić na kogoś, kto nie włączył kierunkowskazu albo zjechał znienacka na inny pas? A potem, nie wiedzieć kiedy, sam robisz to samo. Znasz to uczucie? Ja znam. Jestem hipokrytą. Jezus ujął to następująco. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Miał rację, jak zwykle. Stwierdziłem, że gdy czynię się sędzią innych, chodzę wiecznie niezadowolony. Zżera mnie to. A poza tym świat nie lubi hipokrytów. Postanowiłem więc. Podjąłem decyzję. Dość. Więcej nie będę niczyim sędzią.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Dla miłości zrobi wszystko. I would do anything for love i oczywiście Meatloaf za nami. 10 minut już tylko pozostaje do godziny 23. No 23, także kolejna porcja informacji z Polski i ze świata.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Kto został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii? O tym będzie okazja posłuchać niebawem, już o godzinie 23. Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę, bo jest ich dwóch, pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich. W przeliczeniu na polskie złote to ponad 4,5 miliona złotych. Warto być noblistą, jak się okazuje. A tak całkiem serio do tych tematów i nie tylko do tych wrócimy już niebawem. Kolejna porcja informacji o pełnej godzinie, a tymczasem w głośnikach zespół The Doors i absolutna klasyka, utwór Riders on the Storm. Tak, końcówka tak naprawdę. Jeśli chodzi o zespół The Doors, to był ostatni utwór zarejestrowany przez Jima Morrisona przed jego nagłą śmiercią w Paryżu w 1971 roku. Riders on the Storm. Zaczynamy od burzy, zaczynamy od dźwięków grzmotów.

0: to była chyba ostatnia burza w tym roku. Jesienią raczej burz nie przewidujemy, chociaż w tej pogodzie chyba w ostatnich czasach wszystko może się zdarzyć. A teraz prognoza pogody. Właśnie ostatnia dzisiaj także porcja informacji z Polski i ze świata. Ja za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Spokojnej, dobrej nocy życzę. Damian Klimiński, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: Jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczyłem maksymalnie do 13 stopni w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Poranek bardzo, bardzo zimny. Godzina 7 rano, jutro to zaledwie 4 stopnie, więc warto być na to gotowym. Jutro więcej przyjaśnień, bez opadów. Wiatr zdecydowanie słabszy, ciśnienie wysokie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 23.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Premier o sytuacji bezpieczeństwa w szkołach i patrolach policji. Tragedia na szkolnej wycieczce w Izraelu. Bomba wybuchła uczniowi w rękach. Miriam Lipieńska. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
4: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
3: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
5: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
3: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy szkół. Zatrzymała 135 osób. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed zanieczyszczoną bakteriami jedną partią sera. Chodzi o ser z mleka surowego Gałka Wędzona. Wykryto w nim bakterię Listeria monocytogenes, a zjedzenie zanieczyszczonej nią partii tego sera może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Informacje o jaką partię sera chodzi są na stronie GIS-u. Zagranica. Wybuch podczas szkolnej wycieczki w górach Naftali w północnym Izraelu przy granicy z Libanem. Zginął 14-latek, a 24 inne osoby zostały ranne. Wstępne ustalenia sił obronnych Izraela wskazują, że prawdopodobnie była to bomba kasetowa należąca do organizacji terrorystycznej Hezbollah, która została pozostawiona w tym rejonie. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
6: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczące tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
3: Ekonomiczna Nagroda Nobla formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji i jest przyznawana od 1969 roku wraz z innymi nagrodami, mimo że Alfred Nobel nie przewidział jej w swoim testamencie. Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.